PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: szumów morza, białe szumy i ciszę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: że do nas tak? Nie, do nas tak nie.
1: Do mnie tak nie.
0: Nie, nie,
1: nie. Nie do mnie tak.
0: No, jaki model lepszy? No, gdzie lepszy? No gdzie lepszy znajdziecie?
1: Dziewczyn, lepszy, nie ma lepszych modeli.
0: Modele, no, takie.
1: Niż my, wszyscy, chłopaki, chłopacy.
0: Tak.
1: Brawo
0: tak.
1: My.
0: No i pięknie.
1: A można, się zaczęło.
0: Ale zaczek można dobrze zacząć, widzisz?
1: No tak już przedpiątkowo myślę, no, że pięknie. Wprawiamy się w dobry nastrój. Chociaż, wiecie co, w pogodzie też jest jakaś poprawa.
0: Że co, że...
1: Już nie ma wartości ujemnych, poniżej
0: tak, to
1: zera.
0: Prawda. To prawda, widać to. W Jeleniej Górze i w Kłodzku mamy stopni 3 na termometrze.
1: A wysoko
0: IMGW?
1: Tam na północy, hej?
0: Da, na 12,5.
1: No, w Ustce, no. Na wybrzeżu, nie więc wiesz. Fajny dzień się zapowiada, chociaż może dziś trochę popadać.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ależ ten czas leci. Dzisiaj mamy już czwartek, no i dzisiaj we wschodniej połowie kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a w Tatrach i w Bieszczadach także deszczu ze śniegiem, w konsekwencji także samego śniegu. Rano na północnym zachodzie możliwe także lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.
1: No i tak ta temperatura, którą zobaczymy na termometrach, to takie 9-10 stopni Celsjusza na wschodzie. Wczoraj było zresztą podobnie, ale na zachodzie trochę cieplej, bo nawet 15 stopni Celsjusza. Co prawda w obszarach podgórskich Karpat miejscami i chłodno.

0: Dni, bo tylko 8 stopni Celsjusza.
1: Wiatr dzisiaj na szczęście słaby i umiarkowany, tylko na Podkarpaciu okresami będzie porywisty.
0: No i układ wysokiego ciśnienia nam towarzyszy. Północny wschód 1022, południowy zachód nawet 1031 hektopaskali w tym momencie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 2 minuty po godzinie 6:00 meldujemy się na stanowisku i meldujemy się i obiecujemy oczywiście prowadzić was do celu. Tak będzie do 10:00.
0: Halo, halo, a co u was, dajcie znać? Patryk Kuniszewicz,
1: Kuba Marcinowicz.
0: Bo my mówimy wam.
1: Dzień dobry.

0: wam powiem. Bo powiem wam tak szczerze, że...
1: Ktoś pytał? Ale dobra, jak masz potrzebę...
0: Czyli nie mówić.
1: Nie, no powiem.
0: Nie, no chciałem to... powiedzieć
1: ja,
0: po prostu,
1: ale jak to zacząłeś, to trzeba skończyć.
0: Że ten, że no świat dzisiaj znowu próbuje mnie zatrzymać.
1: Co to znaczy?
0: Naprawdę.
1: Czerwona fala?
0: Tak, czerwona fala próbował mnie zwolnić, przed czymś ostrzec, poinformować, nie wiem, no. Jeśli macie podobnie, to poddajcie się temu, naprawdę. Jakby coś jest na rzeczy, jakby coś świat chce wam powiedzieć.
1: Patryk?
2: To u mnie z kolei bardzo duży ruch, jak na tę porę dnia. Naprawdę tych samochodów z uliczek podporządkowanych, no. Coś niesamowitego.
1: No to gdzie dwóch ma trudniej, tam trzeci ma łatwiej, bo ja dzisiaj i zieloną falę miałem. Ruch, no jak to zwykle o 5 rano. Całkiem przyjemnie. A właśnie, Patryk Bedliński jest razem z nami.
2: Dzień dobry, jestem.
0: Dzień dobry.
1: To on dzisiaj będzie podglądał ten ruch i podpowiadał wam, gdzie są utrudnienia.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na razie to się jeszcze nie przekłada bardzo wyraźnie na ruch drogowy, a właściwie głównie mamy informacje o tym, co nocą występowało na naszych trasach, bo nocą kierowcy mierzyli się z problemami na A1 między węzłem Kopytkowo a węzłem Nowe Marzy. No i już mogę uspokoić tych, którzy jadą w stronę Łodzi. Ruch został już przywrócony. Zakończyły się także problemy na trasie numer 12 między Wróblewem a Błaszkami, czyli na odcinku Kalisz-Sieradz. Wcześniej w okolicach Słomkowa Suchego zdarzyły się dwa pojazdy osobowe i w tym zdarzeniu jedna osoba odniosła obrażenia. Uważajcie na trasie 28 w Zatorze, w rejonie budowanej obwodnicy, bo tam w najbliższym czasie pojedziemy naprzemiennie, a ruchem będzie sterować sygnał.

0: Sygnalizacja świetlna. Te utrudnienia potrwają do końca roku. Nowa obwodnica to trasa o długości ponad 2 km i uzupełni ona układ dróg zatora i zmieni ruch w samym mieście. A cała 28 łączy województwa małopolskie i podkarpackie. Uwaga też, w Warszawie na S8 przybywa samochodów jak zwykle o tej porze. Sporo pojazdów w kierunku zachodnim między Łabiszyńską a Marymontem. Nie do końca płynny wjazd od północy przez Łomianki, klasyka taka warszawska poranna. Od południa jeszcze dobra sytuacja przy wjeździe przez Piaseczno. Wjazd od południa do Krakowa, czyli Libertów, Zakopianka, ale też Skawina i 44. Tutaj cały czas zwalniamy. Zwalniamy też dojeżdżając do Mysłowic 79 od strony Jaworzna. No i przypominam, że na A8 przybywa samochodów przy dojeździe do Wrocławia. Nie bez powodu, bo tam mamy awarię dylatacji. Zatem ci, którzy dojeżdżają do stolicy Dolnego Śląska i mijają węzeł Wrocław-Psiepole, trafiają na zwężenie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I obyście na takie zwężenia dzisiaj nie trafiali, obyście nie trafiali na czerwoną falę i oby nic się nie działo się na waszej trasie.
3: Tradycyjnie za każdym razem z samego rana pytamy, co tam u was?
4: Witam serdecznie moje ulubione radio i prowadzących. I pytanie, jestem pierwszy? Jeżeli jestem, to pozdrawiam wszystkich, a jeżeli nie, to też pytam o drogę z Warszawy do Krakowa, a konkretnie z Ursynowa, więc krajową 7. Czy jakieś utrudnienia, czy koreczki, jakie warunki pogodowe, będę wdzięczny za każde info. No i oczywiście pozdrowienia dla wszystkich też za kierownicą w trasie. Pozdrawiam, Kądziu.
2: Bardzo dziękujemy za pozdrowienia.
3: No to Kądziu jest
2: a to,
3: pierwszy.
2: A to jakiś challenge jest nowy jakiś? Tam, czy coś nas ominęło?
3: Jest pierwszy.
2: No jest pierwszy, no.
3: Więc brawa, poproszę.
2: Tak?
3: Brawa.
2: Proszę.
3: Proszę uprzejmie.
2: Mamy takie rzeczy spod palca.
3: To ja od razu mówię, że do Krakowa na 7 masz czyściutko, nic złego się nie dzieje, ewentualnie na mgły uważaj. Ale są kolejni, którzy piszą, witajcie. No nie straszcie za bardzo, bo my właśnie z Tczewa w Bieszczady do Wetliny. A, że 130 km wam zostało. Nie, no to już
2: rzut beretem. No to brachu ciachu i postrachu i jesteśmy na miejscu.

0: 20 minut po godzinie 6. Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry, panie Patryku.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry i też Patryku.
1: Drugi Patryk przygotowuje serwis za 10 minut.
0: I wszystkim państwu szerokości i dobrego, spokojnego dnia. Marek życzy bardzo, bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego.
1: Dzięki za muzykę. Nawet KSU i moje Bieszczady było. No i jak nie, jak tak.
0: No przecież, no. Macie nas przecież. Do
1: oczywiście.
0: Grania.
1: A przy okazji PS. Rafał, Michał i dwóch Andrzejów.
0: A, że pozdrawiają.
1: No tak, i że jadą.
0: A to ekipa niezła, powiem szczerze, naprawdę. To tam musi być wesoło w tym busie albo w samochodzie.
1: Mm-hmm.
0: No, ja znam
1: Bieszczady.
0: Takie podróże.
1: Do Wetliny.
0: Tak, ja tak kojarzę mniej więcej, jak to wygląda, jak to się jeździ z taką wesołą ekipką, że no, czasami to człowiek płacze ze śmiechu w takim samochodzie.
1: To prawda.
0: Ja przeżyłem parę takich podróży, ty zresztą też. W ogóle przeżyliśmy wtedy jakby, no to tak, razem. I naprawdę, no...
1: No... Ale najgorzej ma zawsze kierowca.
0: Ale ja lubię naprawdę jeździć takim wesołym samochodem.
1: Szczególnie kiedy my akurat braliśmy nasz radiowy autobusik, dziewięcioosobowy.
0: Takie.
1: To dopiero się działo. I takie podróże są najfajniejsze, więc ja chciałbym tak oficjalnie podziękować wszystkim inżynierom za wymyślenie właśnie busa.
0: Że stworzyli takie cudo motoryzacji. Tak. Wygląda to ohydnie, ale za to funkcjonalność tego po prostu rekompensuje to, że nie wygląda to.
1: No bo gdzie w segmencie A albo w segmencie B byśmy mieli się zmieścić? A tak? Ludzie, dobra zabawa.
0: To nawet na falach Dunaju dało się nogi podnosić.
1: To prawda. No. Niestety fale Dunaju, spieszmy się kochać, bo szybko odchodzą. Tak, A1 jest w modernizacji na odcinku Częstochowa-Gliwice. No niestety, ale fale Dunaju kończą się nam powoli. To dobrze, bo będzie bezpieczniej. No,
0: zdecydowanie, ale mniej frajdy podczas
1: ale
0: jazdy.
1: Ale przeżyliśmy to nasze.
0: Tak jest.
1: Też macie takie wspomnienia? Dajcie znać, w ile osób teraz jedziecie. Nawet do pracy, bo może się wzajemnie podwozicie.
0: No to proszę bardzo. Można w aplikacji, można w wersji głosowej. No nie ukrywam, że trochę też na to liczymy, że

0: dacie swój głos, no i przede wszystkim swoją energię o poranku?
1: Tak!
0: No!
1: Jestem za! Więc dajcie znać, jak wasz przedpiąteczek wygląda.
0: Patryk czeka na wasze głosówki.

0: szwagier to wie, jak napisać, naprawdę. To w ogóle zawsze, jak człowiek ma problem, to
1: do
0: szwagra leci jak w dym. No i jakby szwagier nigdy was nie zawiedzie, nigdy nie zdradzi. Szwagier to jest po prostu gość. I jak zaczyna wiadomość od tego, witam wulkany energii, rezerwuar dobrego humoru. Ten rezerwuar. Czyli kto będzie teraz wulkanem, a kto będzie rezerwuarem? No już dobrze. Niepotrzebne, proszę skreślić.
1: Tylko my zamiast magazynować wody, magazynujemy tak. dobrą energię.
0: Tylko.
1: Już mógł być tym rezerwuarem.
0: Pozdrawiam wszystkich i udanego dnia życzę. Szerokości, przyczepności i właśnie szwagier pozdrawia.
1: Irek, gorąco ciebie również pozdrawiamy i dla ciebie, chociaż nie, bo ty poza granicami kraju. A my spojrzymy teraz na dróżki krajowe, jak tam sytuacja. I o tym więcej Patryk Bedliński.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: A kierowcy muszą uważać m.in. wyjątkowo na A8 w okolicach Wrocławia, dojeżdżając od strony centrum kraju. Tam w godzinach szczytu komunikacyjnego mogą tworzyć się korki, choć teraz niewielkie spowolnienie. To dlatego, że uszkodzona została dylatacja i mamy wyłączony prawy pas w okolicach węzła Wrocław-Psiepole. Uwaga też na A1 w Łódzkiem między Kutnem a Piątkiem. Na 264 km drogowcy zajmują się pracami przy wymianie dylatacji. Na jezdni do Katowic w tym tygodniu jest zwężenie i limit prędkości do 80. Podobnie na S7 między węzłami Elbląg Wschód i Bogaczewo na jezdni do Warszawy. Tam też ruch odbywa się jednym pasem, a remont obejmuje prawą część jezdni. Termin zakończenia tego remontu to połowa listopada. Od was także ostrzeżenia z numeru 22 513 1111.
4: Droga krajowa numer 9, miejscowość Krzyżanowice, 30 km. Zderzenie dwóch ciężarówek, dwie osoby śmiertelne. Droga będzie dłuższy czas zablokowana.
3: Brzmi to groźnie, ale jeszcze nie mamy informacji od służb. Dziękujemy za te wieści. No i przypominamy, 22 513 1111. Tu czekamy na wiadomości dla innych zmotoryzowanych.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Co u was dzisiaj o poranku? Jak wam zaczyna się ten czwartek? Można pisać, można się nagrywać, na to czekamy.
1: Aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców, choć dajcie też znać, jak tam u was na trasie. Polecamy również numer telefonu 22 513.

0: 20 minut jeszcze, do godziny 7, bo pokaż ręce. Ręce pokaż.
1: Pokazuję ręce.
0: Dobre, nadają się.
1: Że co, do czego?
0: Światowy Dzień Mycia Rąk dzisiaj jest.
2: Żartujesz.
0: Naprawdę, czy nie żartuję.
2: Ale wiesz, to trzeba umyć.
0: Co umyć?
2: No, umyć, umyć.
0: Umyć. Tam, co się nauczyliśmy parę lat temu.
1: Nie.
0: Jak były instrukcje w każdym tym.
2: Właśnie o to chodzi, że ustępnie. Pandemia przypomniała nam, jak się myje ręce, że to nie tylko tu powierzchnia z wewnątrz, tylko między palcami, tym mydłem musisz potem spłukać,
0: no, musisz,
2: i tak dalej.
0: No.
2: To trwa.
0: No to trwa, no.
2: Ale...
0: To zegarki nawet odliczają, ile to ma trwać. I człowieku, myjesz.
2: Co ty mówisz? Serio? Twój ci odlicza,
0: tak.
2: Myjesz ręce?
0: Jak usłyszysz, że woda leci, to zaczyna mi... No, naprawdę.
2: Nie, no żartujesz.
0: No nie, no poważnie, odlicza takie bańki i lecą. I musisz myć. I jak już skończysz mycie, albo on uzna, że już możesz skończyć mycie, to się trzęsie, no.
2: A ubierasz się sam?
0: I mówisz, super, super. Co? No on mnie jeszcze nie pomaga. Ale czekam, aż zrobią taką aktualizację.
2: Tyle raz człowieka z nami, tak. Takich rzeczy się dowiaduje.
0: Że zegarek nie uczy mycia rąk. No takie rzeczy.
2: A co u was?
3: Jadę z wami trochę tak, jakbyśmy jechali w trójkę. Pozdro, Misiek Stosowa.
0: No pięknie. No.
2: Ale ja od razu mówię. Zawsze się za kółko pcham.
0: Tak.
2: Z boku dzisiaj mogę usiąść.
0: Ja wiem, że w bagażniku jest darmowe Wi-Fi.
2: I co jeszcze?
4: Dzień dobry, tu Maja ze Skody. Zaczynam podróż z Olsztyna do Zgierza, tego pod Łodzią. Niestety zapomniałam wczoraj zatankować, więc był dzisiaj mały kurs w głąb Olsztyna po paliwko. Cena spadła w stosunku wczorajszego dnia, więc może to nie był i zły wybór. I cóż, no, liczę jak zwykle na piękny wschód słońca, jak co ranek, i życzę wszystkim dobrego dnia, szerokości, przyczepności.
0: I tego wschodu słońca ci życzymy. I paliwa jak najtańszego, chociaż ja dzisiaj widziałem na pylonie 7,99 za diesla.
2: Za diesla?
0: No.
2: Bo na dziś minister energii obwieścił, że maksymalnie litr może kosztować 8,05. To miałeś promocję. Ale na szczęście benzyna potaniała, chociaż dalej siódemka z przodu. 7,01 za litr.
0: A to właśnie tyle było.
2: 95. Jeżeli chodzi o 98, 7,83 za litr tego paliwa.
0: Co u was słychać? Czekamy w aplikacji. Można się nagrywać, można pisać, można także do nas zadzwonić z każdą drogową informacją. 22 513 11 11.

0: 10 minut jeszcze do godziny 7. Polskie Radio Kierowców. My z wami oczywiście w trasie. No, mamy nadzieję, że dzisiaj same pozytywne drogowe sytuacje na waszej trasie. No i w dobrych humorach także jesteście.
1: Ale sprawdzamy też, jak tam sytuacja na drogach, żebyście się do pracy nie spóźnili. 6:50.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Krupuje się A8 przy dojeździe z centrum kraju do Wrocławia. Zator zaczyna się przed węzłem Wrocław-Psiepole i rozciąga się na ponad 2 kilometrach. Na 9 problemy między Iłżą a Radomiem, o których informował już nasz słuchacz. Mamy potwierdzenie od służb, że w okolicach Krzyżanowic zdarzyły się 2 pojazdy ciężarowe. Niestety wypadek tragiczny w skutkach. Zginęła w nim 1 osoba. Na 31 kilometrze trasa Iłża-Radom jest zupełnie zablokowana. Objazd na przykład przez Jedlankę Kolonie, albo nieco dalszą trasą, natomiast wojewódzką przez Pakosław i Wierzbicę drogą 744. Zablokowana jest jeszcze jedna trasa, to 17 w Lubelskiem. Nie przejedziemy między Krasnym Stawem a Zamościem w okolicach miejscowości Tuligłowy. 147 km to miejsce, gdzie kierujący samochodem dostawczym potrącił pieszego. Poszkodowana jest 1 osoba, 1 pieszy został potrącony, no i niestety mamy blokadę. A jak to objechać trasę Krasny Staw-Zamość, to sprawdzimy w najbliższym drogowym raporcie, czyli 10 minut po godzinie 7. No a poza tym coraz większy ruch na głównych trasach, między innymi to S17 z Piask do Lublina. Zwalniamy niedaleko Świdnika. Zwalniamy też dojeżdżając do Warszawy przez Ożarów Mazowiecki 92. Korkuje się oczywiście warszawska S8 w kierunku zachodnim. Korek też na trasie przez Łomianki do stolicy, czyli na 7. Przybywa samochodów na trasie od Góry Kalwarii przez Piaseczno do stolicy. No i pod Krakowem przybywa aut na A4 w kierunku Katowic, zwłaszcza między Zakopianką a Motyńcem. Trudno jedzie się też trasą 44 przez Skawinę, niezależnie czy do Krakowa, czy w stronę Zatora. No i przybywa samochodów na A4 między Chrzanowem a Mysłowicami w kierunku zachodnim.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to mamy jeszcze 7 minut do 7.
1: I was też w trasie podglądamy.
4: Witam serdecznie całą redakcję i słuchaczy Radia Kierowców. Czwartek zaczął mi się bardzo podróżniczo, to znaczy ja wracam do

0: domu, a moja małżonka razem z całą swoją firmą, 14 dziewczyn, wyjechała na wycieczkę do Pragi. Szerokości wszystkim.
1: O, to będzie
2: bardzo. Na wakacje.
1: Będzie się działo.
2: Będzie się działo.
1: Firma 14 kobiet do Pragi.
2: Ty sobie odpoczniesz.
1: Dokładnie.

0: To już prawie siódma na zegarze, na termometrach. To na przykład 13 stopni w Ustce. To jest teraz najcieplejsze miejsce w naszym kraju. No około 2 stopni zaledwie w Jeleniej Górze, chociaż nie minus 2, a 2 na plusie.
1: A my mamy informacje od naszych podróżników. U nas jeszcze tylko stówka do Wetliny, pogoda niezła, przejaśnia się, jakieś pomysły na lżejszą nieco trasę, jeżeli chodzi o pierwszy dzień. Pomysłów brak, ale powiem wam, że u was jest takie 6 stopni, ale odczuwalnie 4, więc uważajcie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A dziś we wschodniej połowie kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i niestety duże. Miejscami przelotne opady deszczu będą się pojawiać, a w Tatrach i w Beskidach, nie, przepraszam, w Bieszczadach także, opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu można się spodziewać w drugiej połowie dnia. Rano na północnym zachodzie możliwe lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.
1: Teraz od 2 stopni na południowym zachodzie do 12 na północy kraju, a w ciągu dnia dzisiaj zobaczymy maksymalnie 9, 10 kresek powyżej zera na wschodzie i 15 stopni Celsjusza na zachodzie kraju.
0: Wiatr dzisiaj będzie słaby i umiarkowany. Na Podkarpaciu okresami porywiste.
1: Ciśnienie wysokie. Północny wschód 1022, południowy zachód nawet 1031 hektopaskali.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tak wam teraz właśnie zagramy. Duke Dumont. Tak na dobry początek godziny 7.
1: Budzimy się. Mamy czwartek, 15 dzień października i kłaniamy się wam nisko. Patryk Kuniszewicz.
0: Kuba Marcinowicz.
1: I mówimy wspólnie.
0: Dzień dobry.

0: Bardzo dziękujemy za już wysłane propozycje do naszego konkursu z tablicami rejestracyjnymi. A już się takowe pojawiają.
1: Tak, zgadza się. I za chwilę wam więcej powiemy o tej zabawie, konkursie. Tymczasem ja sobie tak oddaliłem mapę drogową.
0: I co widzisz?
1: No, bliska do mnie patrzy Patryk Bedliński. Tak. No i takie trzy czerwone punkty zauważyłem. Tak. Pierwszy, no to nikogo chyba nie dziwi, S8 przechodząca w autostradową obwodnicę Wrocławia. Klasyka. To Dolny Śląski. Patryk już kiwa, że pewnie coś tam więcej powie. Aglomeracja śląska tutaj zawsze się korkuje.
0: Mm-hmm. A trzeci?
1: No i nasza Warszawa.
0: A, taki zadumny jesteś.
1: To nie jest tak, że ja się cieszę, ale słuchajcie, Gra Torowieckiego już stoi. I to w kierunku Bemowa. No niestety dzień jak co dzień.
0: Świetnie. Więcej informacji na temat właśnie tych zakorkowanych dróg i tych porannych korków już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No niestety korkuje się nie tylko most generała Grotoroweckiego, ale także dłuższy fragment S8 w kierunku zachodnim, bo korek zaczyna się między Głębocką a Łabiszyńską i sięga za Marymont. Wjazd do Warszawy od północy, czyli przejazd przez Łomianki, a także przejazd przez ulicę Modlińską, czyli 61. Te dwie trasy od północy wyraźnie nam się korkują, ale od południa nie jest wiele lepiej, no bo trasa przez Piaseczno, 79, także jest trasą, na którą kierowcy mogą o tej porze narzekać. Możemy też narzekać na to, co się dzieje w województwie śląskim. Spory ruch na trasie Sosnowiec-Katowice. Korek bardzo wyraźny na S86. Korek mamy też na wyjeździe z Tychów w kierunku Katowic, czyli na Krajowej 86. Korkuje się także S1 na wysokości Lędzin, czyli trasa prowadząca z Tychów do Brzęczkowic. A propos dojazdu do Brzęczkowic, korek też na A4 między Chrzanowem a Brzęczkowicami. Jeszcze na płatnym odcinku autostrady A4. Ten korek ma 3 km. Korek również na A8, czyli na dojeździe do Wrocławia od strony centrum kraju. Ten zator zaczyna się przed węzłem Wrocław-Psiepole i rozciąga się na odcinku 2,5 km. Uwaga, na dziewiątce jest blokada między Iłżą a Radomiem w okolicach Krzyżanowic. 31 km to miejsce, gdzie zdarzyły się dwie ciężarówki i w wyniku tego wypadku wiemy, że co najmniej jedna osoba niestety straciła życie. Droga jest zablokowana. Objazd między innymi drogą 744 przez Pakosław i przez Wierzbicę, albo nieco bliższą trasą przez Jedlankę Kolonię. Zablokowana jest również krajowa trasa numer 17, Krasnystaw-Zamość w okolicach miejscowości Tuli Głowy. 147 km to miejsce, gdzie pojazd dostawczy potrącił pieszego. Tutaj objeżdżamy zablokowaną drogę lokalnymi trasami, ale to dosyć bliski objazd przez Latyczów i przez Dworzyska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To już za chwilę opowiemy wam więcej o naszej codziennej zabawie i o naszym konkursie, w którym podkreślamy i przypominamy naszym nowym słuchaczom, którzy przed chwilą do nas dołączyli. 300 zł jest do zdobycia.
1: Zamienione na voucher, tak, do wykorzystania na goracing.pl.
0: 300 zł.
1: O szczegółach za moment.
0: 300 zł.

0: A my właśnie na przekór właśnie, żeby się nie wylogowywać, tylko się zalogować oczywiście do naszej zabawy z tablicami rejestracyjnymi, bo to jest właśnie moment, w którym startuje...
1: Konkurs.
0: Z nagrodami, rzecz jasna.
2: I warto wspomnieć, że regulamin tego konkursu na radiokierowców.pl, a zasady są bardzo proste. My mamy 3 tablice, wy 3 razy odgadujecie, za każdą dostajecie 100 i macie ile?
0: 300.
2: Czysta. Zamieniamy to na voucher na goracing.pl.
0: 300.
2: Ale w Krakowie mówią czysta.
0: No żeby
2: z południa też zadzwonili, to mówię ich językiem, tak?
0: A dobra.
2: A po śląsku jak będzie?
0: No, 300.
2: Mnóstwo. No dobra, słuchajcie, to co u nas do wygrania, to?
0: Przede wszystkim owacja na stojąco. Dobra. Później do tego dorzucamy jeszcze talon na pozdrowienia. Do tego dorzucamy wieczną chwałę i sławę. Do tego jeszcze jest zestaw szacun w miejscu pracy, rekreacji i na przykład... Gdzie jeszcze w miejscu pracy, rekreacji?
2: Wypoczynku,
0: tak.
2: Nawet i w domu, i nawet u nas, tak, szacun na dzielni.
0: Słuchajcie, na dzielni, właśnie, na dzielni.
2: Macie to wszystko, teraz trzeba tylko zadzwonić. 22 139 29 29. Halo, halo. My się słyszymy, czy nie?
0: Poczekaj.
2: Halo, halo.
0: Halo.
3: Halo.
2: O, poczekaj. No a teraz, słyszymy?
3: Halo?
0: O, jest, słyszymy, dobrze!
2: Bo najpierw był telefon, teraz już jesteś na konsolecie, jesteś z nami na antenie. Jak masz na imię?
3: Emil.
0: Cześć, Emil. Kuba Emil, z tej strony.
2: I Patryk.
0: Tak jest, tu się wszystko zgadza.
2: Co u ciebie?
3: A spoko, do pracy zaraz się zbieram.
0: I co będziesz robił w tej robocie? Tak, ale tak szczerze, tak wiesz, nam możesz powiedzieć tak od serduszka.
3: A tak jeździł sobie po Warszawie.
0: Fajnie.
2: O, Emil, a do tej pracy to musisz wyjść za ile?
3: No jeszcze zdążę.
2: Tak? To świetnie. Bo mniej więcej za kwadrans się usłyszymy. Na razie się nie rozłączaj, a was poprosimy o tablicę właśnie dla Emila. Dajcie coś takiego wymagającego.
0: A skoro powiedział Emil, że po Warszawie, to może? A może właśnie, żeby było trudniej, to jakiś kompletnie inny koniec
2: Polski.
0: A to ja już
2: mam propozycję.
0: No dobra. To za chwilę się tym zajmiemy.

0: 30 minut zostało nam jeszcze do godziny 8. Polskie Radio Kierowców.
1: Ja już nie mogę doczekać się tych tablic dla Emila. A jest sporo propozycji.
0: Podchwyciliście to.
1: Zgadza się.
0: Ładne.
1: No bo proszę bardzo, mamy tutaj, witam, fajnie. Dla Emila, mam takie tablice. A nie, nie zdradzę.
0: A nie, no nie mów.
1: To Piotr z dużego mobila, pojawią się. Tymczasem.
0: Tak jest.
1: My się pojawiliśmy, a to oznacza, że skoro 7.30, to razem z nami Patryk Bedliński.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A drogowe kłopoty o poranku m.in. na autostradzie A4 między węzłem Jeleń a węzłem Brzęczkowice. 358 km dokładnie. Tam doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych i mamy zablokowany jeden z pasów w kierunku Katowic. Korek też bardzo możliwy. Korek również na A8 w miejscu, gdzie dojeżdżamy do Wrocławia od strony centrum kraju i zaczyna się korkować za węzłem Wrocław-Psiepole, a korek rozciąga się na ponad 2 km. Uwaga też na korki w Śląskiem. Na S86 Sosnowiec-Katowice bardzo wyraźny zator, nieco mniejszy na wyjeździe z Tychów w kierunku Katowic, czyli na Krajowej 86 i na S1 korek na wysokości Lędzin między Tychami a Mysłowicami. Niełatwo także wyjeżdża się z Mikołowa w kierunku Tychów. 81 zatrzyma Was zaraz po wyjechaniu z tego miasta jeszcze przed Ligotą i potem już na wysokości samej Ligoty. Na DTS też kierowcy zwalniają bardzo wyraźnie między Chorzowem a Zabrzem, mijając Świętochłowice musi uzbroić się w cierpliwość. Spory ruch pojazdów na A4 pod Krakowem, zwłaszcza w kierunku Tarnowa, między Tyńcem a zjazdem na Zakopiankę. No i dojazd do Wadowic, zwłaszcza od Kalwarii Zebrzydowskiej, ale też od strony Zatora, nie do końca płynny. Drogowe kłopoty mamy też na Krajowej 9 między Iłżą a Radomiem w okolicach Krzyżanowic. Na 31 kilometrze zderzyły się dwa pojazdy ciężarowe. To wypadek niestety ze skutkiem śmiertelnym, a droga pozostaje nieprzejezdna. Objazd między innymi jest możliwy drogą Wojewódzką 744 przez Pakosław i Wierzbice, albo możemy jechać trasą lokalną przez Jedlankę Kolonię. Zablokowana jest również droga numer 17 na odcinku Krasnystaw-Zamość, czyli w Lubelskiem. Tam kierujący samochodem dostawczym potrącił pieszego. Zablokowaną 17 w miejscowości Tuligłowy objedziemy lokalnymi drogami przez Dworzyska i przez Latyczów.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 300 zł i 3 tablice rejestracyjne. I pytanie, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd? Który z urzędów wydał daną tablicę rejestracyjną?
1: Czekamy na

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Najlepsze piosenki, najciekawsze zagadki, najdokładniejsze informacje drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 20 minut jeszcze zostało nam do godziny 8. No to co? No to, jedziemy.
1: Konkurs.
0: Rzecz jasna z nagrodami, a główną nagrodą w tym konkursie jest voucher o wartości 300 zł do spełniania motoryzacyjnych marzeń.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.
0: Halo, halo!
2: Mamy Emilę na linii! Cześć Emilu!
3: Cześć, cześć.
2: No i co, cały czas do pracy się szykujesz, ale jeszcze nie wychodzisz.
3: No, czekam sobie jeszcze chwilkę.
2: I to jest
0: najważniejsze. Jakbyś sobie mógł poprawić ten telefon tak, żebyśmy cię lepiej słyszeli, że nie w kołnierz, tylko jednak tak w stronę aparatu.
3: A teraz lepiej?
0: Od razu, no Emil, no to
2: jest w ogóle
0: inne jako
2: życie. I tak samo pamiętaj, nie spiesz się do roboty. Robota nie zając, nie ucieknie.
0: W ogóle możesz sobie odpuścić przecież.
4: A zawsze można sobie wydłużyć poranek dzięki temu. Krócej być w tej pracy.
0: Uczmy się odpuszczać. Coś, co nie sprawia nam przyjemności, coś nas nie motywuje, jakby nie robimy tego z pełnym przekonaniem, odpuśćmy.
2: No dobra, ale jednak przyspieszyć musimy, bo interesy trzeba załatwić, 300 czekają. Czy ty jesteś gotowy?
3: Tak.
2: No to uważaj, pierwsza tablica rejestracyjna to będzie propozycja od naszego słuchacza.
5: Proponuję w dniu dzisiejszym skrót SKL, lokalnie nazywany Słoneczna Kalifornia.
0: SKL.
2: No i gdzie ta Słoneczna Kalifornia się znajduje? SKL. Dobre. Stefan, Krystyna, Lucyna.
3: Kłobuck.
2: Tak jest!
0: Patrzę jak od razu, w ogóle bez zastanowienia. Dobra, to idziemy za ciosem, skoro tak dobrze idzie i jedna stuwa już jest przytulona, to będzie może druga NBA. Proszę bardzo, taka tabliczka dla ciebie.
3: MB?
0: A.
2: No właśnie, poczekaj, M jak Marta, czy N jak Natalia?
0: N.
2: Bo i MBA, i NBA.
4: Czy w tym przypadku jak Natalia?
0: Tak.
2: Natalia, dobra, okej.
3: Okay. A, Natalia.
2: No właśnie, dlatego dopytałem.
0: Potem jest Baśka.
2: Czy Bartosz?
0: Baśka.
3: To jak Bartosz.
2: Tak jest. Nawet Bartoszycki.
0: Ty podpowiadaczu.
2: Trzecia tablica od Patryka.
4: No to ode mnie będzie taka trochę zmyłka. FZG, czyli Franciszek, Zenon i Grzegorz.
3: FZG, Zagań.
4: No i bardzo dobrze. To była taka mała zmyłka, bo logika by wskazywała, że skoro FZ to Zielona Góra, to FZG to będą okolice Zielonej Góry, a tu się okazuje, że jest zupełnie inaczej. FZG to właśnie Żagań, czyli brawo.
0: Brawo.
2: Ale.
0: A, co?
2: My już kończymy?
0: Tak.
2: No bo
0: a
2: tak,
0: ty widzę, że rozochocony jakiś taki jest.
2: No bo powiem wam szczerze, że tak przeglądam sobie te wszystkie propozycje i tutaj jest jeszcze dużo więcej.
0: Na jutro.
2: Na jutro będzie?
0: Na jutro będzie.
2: No dobra, bo obiecałem, że powiem. Ale gdybym cię zaskoczył na przykład AF, to ty wiesz już, nie? Że?
4: Alternative Frequency.
2: Tak.
3: Warszawa.
2: Warszawa, ale która dzielnica, ja się pytam?
3: Praga Południe.
2: Oczywiście, ta najlepsza. No.
0: Słuchajcie, czy możemy wypuścić naszą publiczność?
2: Uwaga,
0: uwaga, publiczność.
2: Specjalnie dla Emila.
0: Bardzo wam dziękujemy. Już możecie iść na śniadanie, kawę i odpocząć. Do następnego. Dzięki wielkie. Jeszcze talon na pozdrowienia dla ciebie. Proszę bardzo.
3: Pozdrawiam wszystkich z Pragi Południe.
2: Dzięki, pozdrawiamy.
0: Pięknie. No i oczywiście jeszcze wieczna chwała i sława. Przede wszystkim także szacun na dzielni w miejscu pracy i w miejscu rekreacji. No a przede wszystkim...
2: Co? Szacunek od nas i uznanie.
0: Nice.
2: A i 300 najważniejsze! Boże, Emil, 300 zł, które zamieniamy na voucher na goracing.pl, a tam doświadczysz różnych motoryzacyjnych marzeń.
0: Wszystkiego bardzo dobrego dla ciebie.
3: Pozdrawiam.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl,

0: 10 minut. Jeszcze zostało nam do godziny 8. PRK Polskie Radio Kierowców. My z wami oczywiście do godziny 10. Towarzyszymy w trasie. Jeśli ktoś potrzebuje sprawdzenia jakiejś trasy, albo pomocy, albo objazdu, albo informacji, albo nie wiem, jedzie pierwszy raz w życiu elektrycznym samochodem i zastanawia się, gdzie ja to będę ładował, to my wam pomożemy. Podpowiemy. Jakby trzeba było listę zakupów zrobić na przykład na popołudnie, to też zrobimy. Nie ma problemu. Już mogę pisać już?
1: To za chwilę, bo jeszcze zajmujemy się sprawami bezpieczeństwa.
0: Wędlina.
1: I teraz będzie na poważnie.
0: A, dobrze.
1: I zdjęcie widziałeś od Adama?
0: Nie.
1: W aplikacji pojawiło się. Adam wysłał zdjęcie. Tak na pierwszy rzut oka zastanawiam się, czy to jest Mazda CX, czy to będzie na przykład Renault Kadżar. Nie wiem. Z boku.
0: Zdjęcie?
1: Na samej górze. Adama, proszę bardzo. Ale już wam mówię, o co w tym wszystkim chodzi, w tym zdjęciu.
2: ASX, czyli to samo, co jest w Renault,
1: Mitsubishi,
2: to jest Mitsubishi.
1: ASX?
0: Tak, okay. Mi się wydaje. No.
1: Panowie, czy to nie przeszkadza w prowadzeniu auta, bo w aucie są zamglone szyby z boku, właśnie pan dziecko wiezie spod sklepu. No właśnie, to bardzo przeszkadza. Pamiętajcie o tym, żeby zadbać o dobrą widoczność, bo widzialność na drodze, gdzie są mgły, jest ograniczona do 200 metrów. Poza tym, jeżeli widzicie takiego niedzielnego kierowcę, lepiej trzymać się z dala.
0: No i powiedzieć mu ewentualnie, żeby włączył klimatyzację i problem się rozwiązał. Że naprawdę jeździmy na włączonej klimatyzacji przez cały
1: rok. W samochodzie, a
0: cały
1: w drugim samochodzie. Jak mu powiesz?
0: Przepraszam. Tak, słucham. Proszę pana, czy może włączyłby sobie pan klimatyzację? Będzie pan lepiej widział. A, dziękuję.
1: Piszcie do nas, a my wtedy przekazujemy dalej. Pan z czerwonego Mitsubishi ASX. Proszę odszronić szyby.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: A tymczasem ostrzegamy zmotoryzowanych, którzy jadą A4 na płatnym odcinku w kierunku Katowic. Między węzłem Jeleń a węzłem Brzęczkowice na 358 kilometrze doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych i te pojazdy blokują jeden z pasów w kierunku Katowic. Uwaga też na korki w Śląskiem, to jest m.in. S86 Sosnowiec-Katowice. To także wyraźny korek między Mikołowem a Katowicami na 80C1, ale to również wyjazd z Tychów do Katowic, czyli Krajowa 86. Czy też DTS, trasa, która prowadzi od Katowic do Zabrza, a korkuje się za Świętochłowicami. Korkuje się również pod Krakowem A4 w obie strony, między Balicami a zjazdem na Zakopiankę zwłaszcza. Dojazd przez Skawinę do Krakowa od południa, dojazd przez Libertów, czyli na Zakopiance, na końcowym jej odcinku, tam też zwalniamy, no i problemy zgłasza nasz słuchacz w stolicy.
5: Podróżuję sobie w Warszawie, od węzła Konotopa, chcę uciec na S8 w kierunku Rawy Mazowieckiej. Jest piękny korek na węźle Opacz, idzie to wszystko w szybkim tempie, bo jest pas do skrętu właśnie na S8 zamknięty. Jedziemy gdzieś sobie dalej. Fajnie by było, jakby znaki kierujące na S8 na Wrocław wcześniej były poprzekreślane, żebyśmy my kierowcy wiedzieli, że ten pas jest zamknięty.
4: 22 513 11 11 w każdej ważnej dla was drogowej sprawie. No i jeszcze przypomnienie, zablokowana jest dziewiątka między Iłżą a Radomiem po śmiertelnym wypadku. Objeżdżamy to przez Jedlankę, Kolonię albo Pakosław i Wierzbice. Zablokowana jest również trasa Krasnystaw-Zamość, czyli Krajowa 17. Tutaj objazd możliwy jest lokalnymi drogami przez Dworzyska i przez Latyczów.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Co u was? Dajcie znać, jak tam trasa, jak pogoda. Jeśli chodzi o prognozę na dzisiaj, ta za niecałe 7 minut, punkt 8 w PRK Polskim Radiu Kierowców.

0: Obiecaliśmy wam prognozę pogody i ta za chwilę, ale cały czas jesteśmy ciekawi, jak wasz poranek.
1: Dzień dobry bardzo, witam serdecznie wszystkich słuchaczy, prowadzących całe PRK, najlepsze weterze. A mi zostało jeszcze godzinka do fajrantu. Po spokojnej nocce, myślę, że dzionek będzie też spokojny, bo to już ostatni, i urlop. Serdecznie pozdrawiam wszystkich. Miłego dzionka, Robert z Cysterny.
2: Jak to słychać od razu, że ten urlop, no daj spokój, z jaką energią, i że ten ostatni, że dzionek, że praca, że już kończy, że fajrant.
0: Moglibyśmy powiedzieć, że ci zazdrościmy, ale nie, cieszymy się twoim szczęściem. A czy to będzie fajny dzień? Sprawdźmy.
2: Superowy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A dzisiaj w ciągu dnia we wschodniej połowie kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i, uwaga, duże. Miejscami przelotne opady deszczu, a w Tatrach i w Bieszczadach także deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Rano jeszcze mogą utrzymywać się mgły, na przykład na północnym zachodzie. No i one mogą ograniczać nam widzialność do 200 metrów.
0: I możecie mi nie wierzyć, ale rano o 6 było cieplej niż teraz, bo na południowym zachodzie 2 stopnie, co jest już w Jeleniej Górze, w Ustce 12,5 kreski powyżej zera, a w ciągu dnia ta temperatura urośnie do 9-10 stopni Celsjusza na wschodzie i 15 na zachodzie kraju.
2: Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany. Na Podkarpaciu okresami może być porywisty.
0: A ciśnienie na przeważającym obszarze kraju w granicach 1025 hektopaskali.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 2 minuty już po godzinie 8.
0: Patryk Kuniszewicz,
2: Kuba Marcinowicz.
0: Mówimy wam wspólnie.
2: Dzień dobry!

0: To już 10 minut po godzinie 8.
1: Afterka Polskim Radiu Kierowców. Mamy taką zasadę, taką tradycję, że co 20 minut serwujemy wam najświeższe informacje drogowe. Czas więc na najświeższą porcję.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Dużo korków o tej porze, między innymi na autostradzie A4, problemy między węzłami Jeleń i Brzęczkowice. 358 km, trasa do Katowic od strony Krakowa. Po kolizji dwóch samochodów osobowych mamy zajęty jeden pas jezdni. Korki w okolicach Krakowa na A4, tutaj zwalniamy między Balicami a zjazdem na Zakopiankę. Korki też w Śląskiem, na trasie z Tychów do Katowic, czyli na 86. Zator także na S86, czyli na tej ekspresówce, którą dojeżdżamy z Sosnowca do Katowic. Sporo pojazdów między Katowicami a Mikołowem, czyli na drodze 81 i tutaj korkuje się w obie strony. Na S1C też trudno mówić o płynnej jeździe i bardzo wyraźnie zwalniamy między Tychami a Mysłowicami w okolicach Lędzin. Korek także na wjeździe do Wadowic od Kalwarii Zebrzydowskiej i od strony Zatora. Korek mamy na A8 i on dotyczy kierowców, którzy dojeżdżają do Wrocławia od strony S8 i centrum kraju. 2,5 km korka występuje przed węzłem Wrocław-Psie Pole. Korek przed Wrocławiem także na S5 w okolicach Kryniczna. To jest dojazd od strony północnej, czyli m.in. od Trzebnicy i od Leszna. Na korek na S5 w okolicach Kryniczna ma niespełna 3 km. Poza tym drogowe problemy na 9 między Iłżą a Radomiem. Po tragicznym wypadku w pobliżu Krzyżanowic na 31 km mamy blokadę, którą objedziemy przez Jedlankę albo przez Pakosław i Wierzbicę. Dobre wieści z 17. Trasa Krasnystaw-Zamość już w pełni przejezdna.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A co u was na trasie? Jak dzisiaj wygląda wasza podróż? Pytamy o warunki drogowe, ale także pytamy o warunki pogodowe. A za chwilę też zapytamy o coś zupełnie, zupełnie innego. Warto będzie dzisiaj sprawdzić, co mamy w aucie.
1: Na informacje od was, oczywiście te drogowe i pogodowe, czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Tekstowo, głosowo. Pamiętajcie też o numerze telefonu.
0: 22 513 11 11.

0: Już 20 minut po godzinie 8.
1: Adam się odzywa. Panowie, Adam, jak tak dobrze doradzacie, to ja mam pytanie, bo chcę zmienić auto na nowsze.
0: Dobra.
1: Teraz Kia Sportage 5, ale chcę coś innego. Nie chcę już tego pseudosuwa. Adam pisze, że ciężko się myje, szczególnie dach.
0: No okej. Okay, wysokie. No, szczerze mówiąc, ja bym nie podejmował takiej decyzji, nie zmieniałbym, ale no dobra, no brnijmy w to, okej.
1: Okay. Dobrze.
0: Chcemy co innego.
1: Dylemat jest taki, czy wziąć elektryka, albo coś niższego, na przykład Kia K4.
0: No i czy to, moje pytanie od razu, ja muszę doprecyzować, czy to jest ze stajni koreańskiej, czyli
1: no chyba
0: szukamy
1: tak,
0: w Kii.
1: Była Kia Sportage, skoro jest propozycja Kia K4, to ja proponuję bierz elektryka Kia EV6.
0: No K4 jakby to jest bardzo ładne, ciekawe auto, chociaż mam wrażenie, że jest tak stylistycznie zaawansowane, nie chcę powiedzieć, że przesadzone, i boję się niestety,
1: charakterystyczne
0: bardzo, że no za rok, dwa ono się po prostu może nam opatrzeć i znudzić. Tak to zazwyczaj jest z takimi autami, które są zaprojektowane tak bardzo, że zachwycają albo budzą skrajne emocje, czyli że się albo nim zachwycamy, albo właśnie mówimy, co za paskudztwo,
1: a
0: jest,
1: wiesz,
0: charakterystyczne.
1: Że Adam i jego Kia Sportage 5. generacji, ty nie ma 2 lat i właśnie się opatrzyła i zmienia.
0: A, no to okej. Okay.
1: Jak tak wymieniać co 2 lata, to się dużo traci, ale no to ma jakiś tam sens. Ale to fajnie, że w ogóle jesteśmy w temacie aut i tego, jakie, co, gdzie, dlaczego.
0: Tak. No bo tak pomyśleliśmy sobie, że w związku z tym, że ceny paliw nadal są mimo wszystko wysokie i staramy się jeździć maksymalnie oszczędnie, staramy się posługiwać tym pedałem przyspieszenia maksymalnie delikatnie, jak się tylko da, no ale może trzeba pójść po rozum głowy, do głowy, i może trzeba poszukać błędów, czy też nadmiernej masy gdzie indziej. Może właśnie okazuje się, że w bagażnikach naszych samochodów spoczywa coś, co nie powinno tam być.
1: A po co tak daleko szukać?
0: W sensie, że w schowku?
1: Nie, no to za blisko z kolei.
0: A.
1: Ja ci powiem.
0: No ale co, ale ja już mam wysiadać, oj czemu, no?
1: Poczekaj, usiądziesz obok mnie i się zmieścimy. Ale tylna kanapa po co ci?
0: No wywalić, no.
1: No?
0: No.
1: A wiesz,
0: no,
1: że ja tak kiedyś zrobiłem? Lata
0: tylną
1: temu.
0: Kanapę wywaliłeś?
1: Tak, z 205 wymontowałem, pojechałem na wagę zobaczyć, ile go odciążyłem.
0: No i będzie z 15 kilo?
1: Nie wyszło dużo.
0: No właśnie.
1: Powiedziano mi, że to jeszcze szyby na plexiglas wymień i tak dalej, maskę na kompozyt. No ale tylna kanapa w SUV-ach trochę waży.
0: No tak. To jeśli te wszystkie ustrojstwa grzania,
1: po
0: nie grzania.
1: To wozić?
0: No to prawda.
1: A jakbyś nie miał, większy bagażnik.
0: Co kompletnie niepotrzebnego wozicie w swoim samochodzie? Takiego absolutnie niepotrzebnego. Czyli niby jest, ale można by było z tego absolutnie zrezygnować.
1: I jeszcze jedna rzecz mi przychodzi do głowy. Chemia do auta.
0: Ja no właśnie, to ja popełniam.
1: Ja nie mam garażu.
0: No.
1: Ja wożę to w bagażniku. Ale po co? Jak używam tego raz w miesiącu?
0: A ja pod podłogą bagażnika ostatnio znalazłem takie rozciągane, takie siatki, które można zainstalować między przednim rzędem foteli a całą resztą, ale też drugim rzędem foteli i całą resztą bagażnika. To jest taki system specjalny, taki rozwijany, takie rolety siatkowe, takie to dziwne. Ja to pierwszy raz w ogóle widzę. I ja to wożę. I to są dwa takie elementy. Jeden jest dłuższy, drugi jest krótszy.
1: Po co?
0: Waży. Po co? Po co ja to wożę? Nigdy tego nie założę.
1: Zamontuj sobie, pojeździ chwilę, zdemontuj i wtedy się przekonasz, po co to wozisz. A co wy byście wyrzucili z bagażnika? Co macie takiego, co wam zalega i wozicie niepotrzebnie?
0: Taki totalnie bezsens. Po co to wozić? No to napiszcie w aplikacji albo nagrajcie wiadomość głosową. Czekamy.

0: Co absolutnie niepotrzebnego wozicie w swoim samochodzie? O to dzisiaj pytamy, to dzisiaj sprawdzamy. Ja wożę powietrze, którego nie potrzebuję. Andrzej pisze, nie, Andrzej, nie pozbywaj się go. Ono się może przydać. Naprawdę, to...
1: To świeże powietrze.
0: To jakiekolwiek już w tym momencie, już wiesz.
2: Trochę
0: w
2: akcie desperacji powietrza z lata na zimę. No,
0: tak jest. W akcie desperacji to każde powietrze dobre. Więc ja bym tego się nie pozbywał. Czego jeszcze chcielibyście się pozbyć, albo można byłoby się pozbyć z naszych samochodów? Można pisać, można się nagrywać. A my oczywiście także wyjeżdżamy na drogi, bo informacje drogowe się
2: pojawiają. Sprawdzamy, co u was.
3: Dzień dobry, pozdrawiam z Siódemeczki w kierunku Gdańska. Wyjazd z Warszawy dobry, ruch na trasie umiarkowany, ale im bliżej Olsztyna, tym robi się coraz bardziej mglisto. Także prosiłbym uważać tych kierowców, którzy tutaj jadą, żeby mieli na uwadze to, że mgła może tu nas zaskoczyć. Pozdrawiam serdecznie.
2: My też pozdrawiamy za informację, dziękujemy. Jest 8:30, sprawdzamy, co jeszcze na trasach w Polsce.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
5: Są wyraźne korki na S2, czyli na południowej obwodnicy Warszawy, między Opaczą a ulicą Puławską. Korki tworzą się w obie strony. Korek mamy też na dojeździe do stolicy S8 od strony Janek i Raszyna. Korek też na trasie S8 w samej stolicy w kierunku zachodnim, czyli do Łodzi. Ten zator zaczyna się na wysokości Łabiszyńskiej, a kończy się po minięciu zjazdu na Wisłostradę. Korek tworzy się też w kierunku Białegostoku, głównie na Bemowie, zaraz za miejscowością Bliznę Łaszczyńskiego. Wjazd do stolicy przez Łomianki, bardzo zatłoczony, 7 w korku. Korek też na wyjeździe ze stolicy przez Młociny, to jest ta sama droga, tylko nieco wcześniej się korkuje. No i korek na A4, którą jedziemy z Krakowa do Katowic. Płatny odcinek, trasa między węzłem Jeleń a węzłem Brzęczkowice. No i 358 km. Tam właśnie zajęty mamy jeden z pasów, bo na jezdni do Katowic zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Poza tym uważajcie na 9, ta trasa pozostaje zablokowana na odcinku między Iłżą a Radomiem, w okolicach Krzyżanowic. Na 31 kilometrze zderzyły się dwie ciężarówki i wiemy od służb, że to niestety wypadek tragiczny w skutkach. Trasa zablokowana, objazd przez Pakosław i Wierzbice albo przez Jedlankę Kolonię. Uwaga też na korek na dojeździe do Wrocławia A8 od centrum kraju. Zator mamy przed węzłem Wrocław-Psiepole z powodu uszkodzenia dylatacji. Korek też na S5 na węźle Kryniczno, czyli dojazd do Wrocławia od strony północy, między Trzebnicą a stolicą Dolnego Śląska. Korkuje się również S86 Sosnowiec-Katowice, korek również na wyjeździe z Mikołowa do Katowic.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Co kompletnie niepotrzebnego wozicie w swoim samochodzie?
2: Aplikacja PRK, Polskiego Radio Kierowców, tekstowo-głosowo czekamy na wasze skojarzenia.
6: Halo, dzień dobry panowie, Małcin z tej strony. Okolice Środy Wielkopolskiej, 7 stopni, ciepło mogę powiedzieć, bo nie ma żadnego wiatru, wilgotność wysoka, ale przyjemnie, rzeźko, o tak, ciepło to było źle powiedziane. Także tak to wygląda tutaj, lecę spod tej Środy do Działdowa i tak, przy okazji chciałbym się dowiedzieć, jak to wygląda droga. Dzięki, pozdrawiam.
0: Jak to mawiają, lecę, bo chcę.
2: No tak, ale mam tutaj zagwozdkę.
0: Bo
2: nie ma takiej bezpośredniej drogi, to znaczy można udać się ze Środy przez Poznań w kierunku północnym, minąć Bydgoszcz, czyli jechać się z piątką, a tam potem po prostu odbić sobie na Działdowo przez Brodnicę i to jest Krajowa 15, będzie szybciej, albo spróbować A2 dostać się w okolice Warszawy i tutaj na 70

0: przez Łowicz, okolice Sochaczewa, Płońsk, dojeżdżać do Działdowa, się dostać do Krajowej Siódemki.
1: Bo czekanie, aż wybudują taką bezpośrednią drogę, to bez sensu chyba, nie?
0: Myślę, że w planach tak. Jakaś jest, okay. Ale to może być w perspektywie najbliższych kilku lat.
1: To przepraszam.
0: To jednak w kierunku Bydgoszczy S5, a potem Krajową 15. Życzymy ci szerokości, przyczepności. Na trasach nic złego się nie dzieje.

0: 18 minut jeszcze do godziny 9. Sprawdzamy dzisiaj, co niepotrzebnego wozimy w samochodzie. No i staramy się tego pozbyć, żeby jakby auto było lżejsze, a tym samym, jeśli masa jest mniejsza, no to przecież, no to musi mniej palić. To się będzie opłacało, naprawdę. A znam takich, którzy wożą, nie wiem, bagażnik dachowy bez sensu, te trumnę na dachu bez sensu, w bagażniku...
1: Ty masz rację, ja muszę bratu powiedzieć, on zapomniał zdjąć
0: po wakacjach. Nawet mam taki przykład, w bagażniku są dwa kanistry z wodą na wszelki wypadek.
1: No w porządku, ale to wiesz, ja w kole zapasowym...
0: Ale 5-litrowe.
1: Rozumiem, też wożę wiele rzeczy. Niepotrzebnych,
0: no
1: jak ta chemia.
0: Ja wiem, bo jakiś czas temu, to zanim jeszcze dokończysz, zanim jakiś czas temu próbowaliśmy coś włożyć do twojego bagażnika. I efekt był tego taki, że to wszystko wylądowało w moim bagażniku, bo do twojego się nie zmieściło. Co ty tam masz?
1: No wszystko. No, ale jestem gotowy
0: znaczy
1: na przetrwanie. I na przykład tak jak Paweł Ski, wożę skrobaczkę do szyb przez cały rok, bo
0: super.
1: Nigdy nie wiadomo, kiedy zima zaskoczy drogowców. Ale Pawle, to dużo nie waży, a skrobaczka zawsze ma z drugiej strony co? Gumę. Żeby ściągnąć wodę z szyb. Ojej, ale to jest praktyczne.
0: A to ja
1: a
0: nie
1: z
0: mam
1: drugiej skrobaczki. Nie masz takiej?
0: Nie.
1: To poproś. Święto Mikołaja.
0: Faktycznie,
1: a to akurat zima, nie? To skrobaczka będzie dobrym prezentem. A co wy wozicie w aucie, co jest kompletnie niepotrzebne?
2: Cześć, tu Ewka z Bumbuma. Ja wożę ze sobą całą garderobę, bo mam płaszcz na deszcz, gdyby padał deszcz, kurtkę krótszą, jakby nie padał deszcz. Jakby było jeszcze cieplej, to mam też kamizelkę. Co tam jeszcze? Mam czapkę, jakby wiał wiatr mam, ale mam też śpiwór na przykład w bagażniku. Dobrego dnia wszystkim. Pozdrawiam.
1: Ewa! Jak ja cię rozumiem.
0: Daj czapkę.
1: Czapkę, rękawiczki, mam nawet bluzę w bagażniku, mam od deszczu taką skompresowaną kurtkę i przyznaję, teraz już

0: wyłożyłem, bo okres jesienno-zimowy, ale wiosną, latem woziłem namiot.
1: Okej.
2: Ja zawsze jakby z podziwem na ciebie patrzę.
0: Jednoosobowy, tak zwana norka. Sprawdźcie sobie, bardzo fajna rzecz.
2: No nie, no to ja to szanuję, dobrze, niech tak będzie. Ale jest jeszcze jedna rzecz, na przykład ja sobie przypomniałem, co ja wożę w bagażniku. Co kompletnie jest bez sensu, ale wożę to od wielu, wielu lat i jakoś się przyzwyczaiłem i uważam, że coś się wydarzy, że to będzie potrzebne.
0: Dywaniki gumowe.
2: Nie.
0: Nie wiem.
2: Litr oleju.
0: Na dolewkę?
2: No.
0: Bierze ci olej?
2: No właśnie nie.
0: Nic nie mówisz, bierze
2: właśnie
0: ci.
2: Właśnie nie.
0: Ale jesteś gotowy, czyli wie, że ci będzie brał.
2: Poprzedni też nie brał, ale ja woziłem.
0: A tak zachwalałeś to Volvo.
2: Poprzedni, no. Zanim to jeszcze było Volvo, to brał.
0: A i ci
2: ja się nauczyłem i nawyk pozostał i zawsze w bagażniku ten litr tego oleju w ogóle. Ja nie wiem, to woże, to już termin przydatności się skończył.
0: A u was?
3: Dzień dobry, powitać. Co ja bym wyrzucił z bagażnika? Wszystko. Koło zapasowe by zostało i klucz do zmiany, sprężarka jakaś, akumulator. I wrzucił tam namiot, kuchenkę gazową, turystyczną. Nie wiem, takie potrzebne rzeczy do biwakowania.
2: A widzisz, to się dogadacie.
0: A będziesz się śmiał ze mnie.
2: Z ciebie nigdy w życiu.
0: Bo ja mam taki kartusz mały, tak, to jest raptem chyba 150 gramów i maszynkę wkręcaną, ale to niewiele miejsca zajmuje. Tylko
2: super.
0: Najgorsze w tym wszystkim,
2: że nie ma umiejętności kulinarnych, ale jakby sprzęt jest.
0: Zaraz. Ja wożę kuchenkę i wożę ciebie, a ty z niej korzystasz.
2: No
0: jak było w kamperze?
2: Bardzo chętnie. Och, cudownie.
0: I co, przydała się?
2: Jak ja bym wrócił, jak ja bym gotował.
0: I widzicie, wymieniamy różne rzeczy, które to waży tam parę gramów, to tam waży pół kilo. Co to jest? Ale jak tak weźmie się to wszystko razem do kupy?
2: No.
0: Zastanówcie się, co jeszcze wy macie w bagażniku, co tak naprawdę wozimy, a kompletnie jest nieprzydatne.
2: Można napisać w aplikacji, można także nagrać wiadomość głosową. Możecie w tej sprawie także do nas zadzwonić. 22 513 11 11.

0: To Beatlesi, wiesz?
1: No. Co?
0: The Beatles.
1: No, no wiem, no.
0: Wperka polskim radio kierowców. Ale z racji tego...
1: Naprawdę, ja nie...
0: z racji tego, że zbliża się 8.50...
1: Weź może, co?
0: Nie, że, nie, różową, nie ta?
1: Nie wiem, białą, nie wiem. Zmień.
0: Słuchaj, lekarz tak przepisał z dawkowaniem. Na razie działa, bo ja jestem w dobrym humorze.
1: Ale los się musi odmienić, no.
0: Teraz wam zepsuje humor.
2: No Kraków. Nie do końca.
0: Nie?
2: Poczekaj,
0: nie, nie, wam nie, bo wy jesteście tu. Wszystkim
1: super.
0: Tym, którzy na południu. Kraków w Główce, korek na obwodnicy Krakowa w normie, czyli jest niestety. Na szczęście warunki dobre, bo 10 stopni Celsjusza i sucho. Ale korkuje się o poranku, korkuje. I za chwilę więcej wam o tym opowie Patryk Bedliński.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A ja tak pozytywnie chciałem, bo na A4 między węzłem Jeleń a węzłem Brzęczkowice już zmniejszył się korek w kierunku Katowic i co prawda mamy nadal utrudnienia po kolizji dwóch samochodów osobowych, ale no przez ten mniejszy korek już nieco płynniej nam się przejeżdża, choć z zablokowanym jednym pasem w kierunku zachodnim na 358 kilometrze. Uwaga na korek pod Krakowem na A4, tutaj w kierunku Katowic zwalniamy zwłaszcza w okolicach Skawiny, ale cały korek mamy między zjazdem na Zakopiankę, a zjazdem Kraków-Bielany. Dojazd do Wadowic od Kalwarii Zebrzydowskiej, ale też dojazd do Zatora od Wadowic. To są miejsca, gdzie musimy wyraźnie zwolnić. Zwolnimy też wjeżdżając do Katowic 86 od południa, czyli między innymi od strony autostrady A4, ale także zwolnimy dojeżdżając od Sosnowca drogą S86. Nie do końca płynnie na 81C na wysokości Ligoty między Katowicami a Mikołowem. Kierowcy zwalniają też między Tychami a Bieruniem i w tym przypadku kłania się trasa 44. W Warszawie tłoczno na S2, w kierunku wschodnim zwalniamy jeszcze przed węzłem Opacz i powoli dojeżdżamy do okolic zjazdu na lotnisko. W drugą stronę z kolei, czyli na zachód, korek zaczyna się na wysokości Puławskiej i sięga za zjazd na lotnisko. Na S8 w stolicy, głównie na moście Grota Raweckiego, korek w kierunku zachodnim, ale też nieco wcześniej, bo przy węźle Łabiszyńska. No i oczywiście klasyka, czyli wjazd do stolicy od północy, droga numer 7 przez Łomianki i Warszawskie Młociny również zawodzi, można by powiedzieć. Dziewiątka Iłża Radom, okolice Krzyżanowic. No i niestety tutaj informacje o tragicznym wypadku. Jedna osoba co najmniej zginęła w wyniku zderzenia dwóch ciężarówek, a trasa numer 9 na 31 kilometrze w pobliżu Krzyżanowic jest zablokowana. Objazd przez Jedlankę albo przez Pakosław i Wierzbice.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: 13 stopni w Ustce, a tak dla odmiany w Kłodzku 2,5.
1: No i tak przyglądamy się tej pogodzie. Ciekawe rzeczy się w niej dzieją, bo o 5-6 rano jest zdecydowanie cieplej niż choćby potem w granicach 8-9 rano. No ale tak to jest. Na szczęście w ciągu dnia, bo mamy piękną jesień, zrobi się dużo cieplej. Oto szczegóły.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To te informacje pogodowe zaczynamy od wschodniej połowy naszego kraju, bo tam dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami także będą pojawiały się przelotne opady deszczu, a na przykład w Tatrach i w Bieszczadach to także deszczu ze śniegiem i samego śniegu w konsekwencji w drugiej połowie dnia, pod wieczór. Rano na północnym zachodzie jeszcze możliwe lokalne mgły. One mogą jeszcze nam dokuczać, mogą się utrzymywać i ograniczać widzialność do 200 metrów.
1: I chociaż wspomnieliśmy przed momentem, że tam na wybrzeżu nawet 12, prawie 13 stopni, to pamiętajcie, że odczuwalna jest w granicach 9-10, a na południowym zachodzie, jeśli chodzi o Kłodzko, gdzie jest 2,5 na termometrach, odczuwalna to 0. I niestety o poranku ta temperatura jest dużo niższa odczuwalnie niż nominalnie na termometrach, a w ciągu dnia zobaczymy od 9 do 10 stopni Celsjusza na wschodzie Polski i maksymalnie 15 kresek powyżej 0 na zachodzie kraju.
0: Wiatr dzisiaj będzie słaby i umiarkowany, na Podkarpaciu okresami możliwe, że porywisty.
1: A ciśnienie w Warszawie w tym momencie 1026 hektopaskali.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i dzisiaj sprawdzamy, co kompletnie, ale to kompletnie niepotrzebnego wozicie w swoim samochodzie, zwiększając jakby jego masę i tym samym spalanie. Wyrzućmy to.
1: Na przykład cały czas w bagażniku wożę nadmiar sierści psa. Napisał Tomasz.
0: Zostawić. Zostawić.
1: Co?
0: Zostawić.
1: Nie kupię takiego auta.
0: Na kuny.
1: A ty spryciarzu, ty.
0: Żeby nie żarły.
1: A ten spryciarz to Kuba Marcinowicz.
0: A ten drugi też sprytny, naprawdę, to Patryk Kuliszewicz.
1: I wspólnie powiemy wam,
3: dzień dobry.

0: I co kompletnie niepotrzebnego wozicie w swoich samochodach?
1: Zbyszek fajnie napisał. No witam, PRK.
0: No witam.
1: Ja w aucie wożę tylko takie od optyka do czytania, bo jestem z tych, którzy nie lubią zbędnych przedmiotów w aucie.
0: Okulary.
1: Tak, Zbyszku, naucz mnie tego, bo ja mam cały bagażnik różnych rzeczy potrzebnych na wypadek. Mm-hmm. Ale tego wypadku nigdy nie ma. Mm-hmm. No. Chociaż czasami się zdarza. Patryk, jak jest u ciebie?
2: W poprzednim samochodzie zdarzało się wozić olej na dolewkę. W obecnym się to nie zdarza, ale antena do CB radia od paru miesięcy leży w ogóle nieużywana, więc można by ją wyjąć.
0: Antena do CB radia z tym magnesem.
1: Ja mam antenę i mam CB radio.
2: To jeszcze powinieneś mieć taką podkładeczkę, żeby się lakier nie rysował, też, jeżeli to jest magnesowa.
1: Też mam.
0: Ale ty to masz i wozisz to
1: do radia
0: 98 chyba.
1: Nieważne, jest w bagażniku. To ja to cały czas
2: A
1: wożę.
2: A to z 98 będzie lepsze niż współczesna zapewne. Chyba, że się rozleciało.
1: I dlatego to wożę.
0: No,
1: i
0: jest wszystko jasne. No to ja w porównaniu z wami to ja nic nie wożę, no, tylko ten olej. Ale dzisiaj naprawdę go wyjmę, bo to jest ściąganie na siebie problemów. No.
1: Po to też rozmawiamy, żeby się sobie uświadomić, gdzie zima i zrobić porządek w tym bagażniku.
0: Koniecznie.
1: Koniec, kropka.
0: Tak.
1: 10 po 9. Informacje drogowe od Patryka.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Kierowcy cały czas muszą uważać wyjątkowo na A4 między węzłami Jeleń i Brzęczkowice na jezdni do Katowic. 358 km to miejsce, gdzie doszło do kolizji dwóch osobówek i zablokowany mamy jeden z pasów. Uwaga też na korki i na S2 w Warszawie. W kierunku wschodnim zwalniamy od węzła Opacz niemal do lotniska, a w kierunku zachodnim zwłaszcza między Ursynowem a lotniskiem. No i powoli wjeżdżamy do stolicy siódemką przez Łomianki. To jest taka klasyka o tej porze. No ale także korki pod Krakowem na A4 jeszcze się nie rozładowały, zwłaszcza między węzłem Kraków-Bielany, a węzłem na wysokości Zakopianki. No i skoro o Zakopiance mówimy, no to na niej prawie bez korków, poza jednym wyjątkiem, to jest Libertów. Dojazd do Krakowa, ostatnia prosta przed stolicą Małopolski. Korkuje się dojazd do Nowego Targu, czyli 49 od strony Gronkowa i Białki Tatrzańskiej. Nasz słuchacz także ostrzega.
4: Droga numer 1 w Czechach, od strony Brna w kierunku granicy w Gorzyczkach, miejscowości Ostrawa, przed remontowanym mostem, przed Zwężką, około 3 km korka.
2: Dziękujemy bardzo za to ostrzeżenie. No i jeszcze zaglądamy na dziewiątkę, bo na niej niestety problemy po tragicznym wypadku. Między Iłżą a Radomiem w pobliżu Krzyżanowic zderzyły się dwie ciężarówki. Droga jest zablokowana na 31 km, objazd przez Pakosław i Wierzbicę albo przez Jedlankę Kolonię.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To proszę bardzo, teraz wszyscy zaglądamy do schowka tego od strony pasażera, zaglądamy do podłokietnika, a później bagażnik. Co niepotrzebnego wozicie w swoich samochodach?
1: I dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców tekstowo lub głosowo.

0: O proszę, proszę. Mój ojciec, pomimo że zmienił samochód na nowy, dalej wozi w schowku taki specjalny klaser z muzyką na płytach CD. Nie wiesz. Obecnie
1: nie
0: auto oczywiście właśnie nie ma odtwarzacza płyt CD. Pozdrawia Ada z Santa Fe. Ja już nie

0: Jakby dawno nie widziałem samochodu z otworzeniem płyt CD, więc jakby już dawno je wyrzuciłem. Ale w domu nie mam.
1: To przez samochodzie
0: nie mam. Jaki sentyment? Przestań.
2: Słuchaj, ty kupiłeś teraz stare auto, to pomyślałem sobie, że będę woził, bo może z tobą posłucham u ciebie.
0: Jakie stare?
2: Dziesiąty, które 20 rok.
1: Nie, no dobra.
0: W takim stanie, że twoje to w ogóle...
2: To prawda, ale no. Ja wożę.
0: No, to rozumiem, dobrze. Ale okazuje się, że te płyty to jakby coś jest na rzeczy. Coś jest w narodzie z tymi płytami.
3: Witam, Perka. Ja to niepotrzebnie wożę płyty CD z muzyką lat 80. i 90. Żona zawsze wyzywa, po co ty to wozisz? Więc jej odpowiadam. Zostaw, przyda się, będę chciał posłuchać muzyczki, cyk, i sobie słucham. Na to ona, tyle z tobą jest, że nigdy tego nie słuchasz. Więc i znowu odpowiadam. Zostaw, leży, jeść nie woła, pozdrawiam, sołtys kwizyn.
0: Zostaw.
2: No i ja chyba mam podobnie, ale mam też coś, o czym napisał Andrzej.
0: No dawaj.
2: Maseczki mi zostały po COVID.
0: O.
2: A teraz wyobraźcie sobie, że ostatnio robiłem, wczoraj, taką przebiórkę, żeby już na jesień się przygotować, cieplejsze rzeczy z szafy wyciągnąć, prawda? Mm-hmm. Wkładam rękę do kieszenia, tam maseczka. I pamiętam, jak rok temu też włożyłem, mówię, o, maseczka może się przyda. I przechodziłem całą zimę.
0: Naprawdę?
2: Schowałem do szafy i ta maseczka tam dalej jest. Prawdopodobnie od kilku lat.
0: Ty gromadzisz jak chomik wiewiórka.
2: Bo może się przydać.
0: No ja wiem, może się przydać. Dywaniki gumowe w lecie i welurowe zimą. Podobnie płyn do spryskiwaczy letni w lecie, zimowy w zimie. No i rolkę ręczników papierowych przez cały rok. To Tomasz napisał. Ja właśnie ostatnio wyjąłem cały baniak płynu do spryskiwacza, bo zadałem sobie pytanie, skoro ja wlewam cały baniak i nadal jakby nie podchodzi, nie wali górą, to znaczy, że jest tam tego płynu mnóstwo i zanim ja to zużyję, to nie ma sensu, żebym ja to woził. I zostawiłem w garażu i stoi w garażu. A woziłem.
2: I już nie wodzisz bagażniku?
0: Nie wożę, nie.
2: Ale zmiana.
0: Ja powiem ci, że przeżywam jakieś, nie wiem, metamorfozy w ogóle. Coś się dzieje na rzeczy.
2: A wy?
4: Cześć chłopaki, Toczek z Chowku przed pasażerem. Ma dwa długopisy Polskiego Radia Kierowców. Nieużywane, traktuję je prawie jak świętość. Będą tam i będą w następnym samochodzie. Chociaż nie pomogliście mi z wyborem pomiędzy K4 i 308. Muszę sam tę decyzję trudną podjąć. Wszystkiego najlepszego z okazji jutrzejszych urodzin. Idziecie jutro do przedszkolka, chłopaki. Ha! Cześć, Toczek.
2: Wielkie dzięki, ale przy okazji tych długopisów.
0: No.
2: Mam nadzieję, że jeszcze działają u Toczka. W schowku książka gwarancyjna, zapalniczka, długopis z notesem. Super. W podłokietniku CB, radio i klucze do biura. Czyli jeszcze niektórzy z CB wożą.
0: Ale tak sobie teraz jeszcze wrócę na chwilę do przedszkola.
2: Sześciolatki.
0: To zerówka chyba.
2: No to jest, już nie ma oddziałów szkolnych chyba. Zerówka wróciła do przedszkola.
0: A to w przedszkolu.
2: Najstarsza grupa. Najstarsi będziemy.
0: Tak, faktycznie masz rację, przyznaję rację.
4: Chłopaki, rata mała, wy nie idziecie jutro do przedszkolka, tylko do pierwszej klasy i jesteście, będziecie jutro sześciolatkami. Pozdrawiam was, Toczek, wszystkiego najlepszego. Aż do studiów i jeszcze dalej, Uniwersytet Trzeciego Wieku, trzymajcie tak dalej, rozwijajcie się, niech wam przybywa kierowców, słuchaczy.
2: Zaraz, my sprzed reformy. My w wieku 7 lat idziemy do szkoły. Dajcie się jeszcze trochę pobawić w przedszkolu, właśnie. W zerówce.
0: Przecież ja mam nowe resoraki, no.
2: Tak.
0: A nie, tylko naukę i naukę.
2: Ja pani nie zostawię.
0: O. No ja się nie dziwię.
2: Wracamy do dyskusji. Słuchajcie, co wozicie w samochodzie? W bagażniku, w schowku, w podłokietniku, co wam się kompletnie do niczego nie przyda, ale...
0: Ale wozicie, trzeba. No z uporem maniaka cały czas jeździ. Można pisać w aplikacji, można się także nagrywać.

0: co kompletnie niepotrzebnego wozicie w swoich samochodach? I pisze Ewa, ja w schowku mam pełno zabawek dla psa.
1: No ale to co może i potrzebne rzeczy, jak się na spacer wychodzi z psem.
0: No,
1: nie
0: może,
1: wiem, nie mam, nie znam się, zarobiony jestem.
0: Nie wiem, ale z drugiej strony też można potraktować trochę jak taki odstresowujący gniotek. Na przykład
1: też?
0: Taką kostkę sobie można wyjąć.
1: A co powiesz na dolewkę płynu do spryskiwaczy?
0: No,
1: szczególnie teraz, jak na przykład jeszcze z letniego na zimowy
0: woziłem, ale przestałem.
1: Nie, nie, nie, to zimowy sobie włóż, bo zaraz może się przydać. I co tam
0: jednak
1: jeszcze?
0: No dobra.
2: Witam, panowie. Bagażnik w samochodzie to odpowiednik damskiej torebki. Ile razy rzeczy wydawałoby się latami wożone bez sensu, potrafiły być niezbędne w jakimś kluczowym momencie. No, ja miałem takie sytuacje. A odnośnie spalania, mało kto wie, że na przykład dosyć popularne rozwiązanie, czyli automatyczny hak, który jest na wyposażeniu samochodu, to system, który waży od 40 do 60 kg. Więc o czym my mówimy? Pozdrawiam.
0: To ja odczepiam ten hak. Ja mam takie coś.
1: Tak, bez i sensu, sugerowałbym wam też go odczepić, bo tak mówi prawo.
0: Znaczy ja to drogowym odczepiłem, tylko że to w bagażniku leży. Ten
1: ale
0: dings,
1: może, może. Ale to czyli wozisz w bagażniku?
0: No wożę.
1: Bo może się przydać.
0: No nie wiem, po co ja to wożę w ogóle.
1: Przyczepka, motocykl, jak będziesz chciał gdzieś sobie pojechać, tak.
0: To pojadę sobie motocyklem.
1: Ale jest za zimno, więc chciałbyś tylko polatać na
0: ale
1: miejscu.
0: Ale przyczepą nigdy nie jeździłem.
1: A teraz
0: chyba nie skręca w ogóle.
1: Wrócimy do tematu. Tymczasem teraz Patryk Bedliński, informacje drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: A tym razem od dobrych wieści zaczynamy, bo w Śląskiem zakończyły się problemy na autostradzie A4 między węzłem Jeleń a węzłem Brzęczkowice i kierowcy, którzy jadą do Katowic, już problemów na szczęście nie napotkają, ale pojawił się korek w nieco innym miejscu na A4, też w Śląskiem, tyle że za węzłem Murckowska w kierunku Mysłowic czy też dalej Krakowa. Zator zaraz za Murckowską w Katowicach ma 2 km, tworzy się, przypominam, na A4. Dojazd do Mysłowic od strony Jaworzna, czyli 79 zwalnia bardzo wyraźnie. Zwalniamy dojeżdżając do Balic od strony płatnego odcinka A4. Zwalniamy też w Warszawie, to jest m.in. trasa numer 7 w Łomiankach i to niezależnie od tego, czy wjeżdżamy do stolicy, czy też z niej wyjeżdżamy. Spowolnienia na S8 w stolicy, na moście Grota Roweckiego w kierunku zachodnim. Ruch zwalnia też w Ożarowie Mazowieckim na 92, którą próbujemy do Warszawy dostać się od Sochaczewa. A propos Sochaczewa, droga 92 i 50 właśnie w tym mieście, czyli przejazd między Wiskitkami a Płońskiem, to też niełatwa sprawa. Drogowe problemy mamy też na S1 między węzłem Dziećkowice a węzłem Kosztowy. 553 km to miejsce, gdzie zwierzę zostało potrącone przez osobówkę i nie mamy przejazdu w kierunku Tychów. Mamy także wieści od naszego słuchacza.
5: Droga 543, kierunek Rady Michałomiński, Brodnica, zablokowana. Zaraz za miejscowością Gołębiewo widać busa w rowie, więc omijajcie ten odcinek trasy.
4: Za ostrzeżenie bardzo dziękujemy i przypominamy nasz numer, czyli 22 513 11 11. No i na koniec dziewiątka Iłża-Radom. Tu mamy blokadę. Niestety po tragicznym wypadku zderzyły się dwie ciężarówki. Objazd przez Jedlankę albo przez Pakosław i Wierzbice.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I kilka minut temu mówiliśmy o płytach kompaktowych, które no bez sensu wozimy w bagażniku czy w schowku naszego samochodu. Jest jeszcze gorzej. Naprawdę, są wśród nas tacy, którzy mają, uwaga, młodzież teraz nie będzie wiedziała, o co chodzi, kasety magnetofonowe.
1: Lucinek napisał.
0: No
1: ja mam, ale ja też. Bo,
0: a, ty też?
1: Poczekaj, pamiętasz mojego Mercedesa Vito? W zeszłym roku go sprzedałem. W638.
0: O, co
1: tam
0: prawda,
1: był kaseciak.
0: Oddałeś na złom, ale no.
1: Tam był kaseciak. I na pamiątkę kasetę z tego
0: kasety
1: samochodu sobie zostawiłem.
0: Nie wierzę, po prostu nie wierzę. Ty jesteś po prostu no, gorszy zbieracz.
1: Nie, ja ci powiem dlaczego.
0: Znaczy ja, no,
1: bo to może się przydać.
6: Dzień dobry, z tej strony Krzysztof z Ciechanowa. Pozdrawiam serdecznie. Ja całe życie wożę choinki zapachowe sprzed kilku lat. Do widzenia, pozdrawiam.
0: A ja tylko zapytam tak, ty masz pawlacz? Wiesz, to jest w ogóle pawlacz?
1: No właśnie nie mam, mieszkam w bloku.
0: I nie masz pawlacza? W bloku można mieć pawlacz, to nie ma problemu.
1: Nie mam pawlacza, mam bagażnik.
0: Okej. Okay.

0: Nie,
1: no pytania?
0: To dobrze, że nie masz Pawlacza, bo co by tam było?
1: Ale właśnie, ja sobie też uświadomiłem, mam piwnicę. Ile rzeczy niepotrzebnych wożę i bardzo wam dziękuję. Wskazujcie kolejne, które się nie przydają, a mamy w bagażniku, w podłokietniku czy w schowku, bo ja je dzisiaj bardzo chętnie wyjmę.
0: I przyjmę od naszych słuchaczy, bo się przydadzą.
1: Jak macie coś fajnego, to dajcie.

0: Co niepotrzebnego wozicie w samochodzie? Tak brzmiało to pytanie i to pytanie zadajemy wam już od godziny 8, aż tu nagle okazuje się, że Grzechu pisze, że sporo tego, ale z tych najmniej przydatnych, moim zdaniem niekoniecznie, one są bardzo przydatne. Saperka, jakaś pałka, wojskowa peleryna typu pałatka, pasta polerska.
1: O, preppers!
0: Grzechu z V90.
1: To mi się podoba.
0: Po pierwsze, V90 ma gigantyczny bagażnik, wiemy o tym doskonale, a po drugie, to są przydatne rzeczy. No to...
1: To ty mi mówisz, żebym ja nie wyrzucił ze swojego Peugeotika, tylko kupił sobie auto z większym bagażnikiem.
0: Tak.
1: I wtedy mogę dalej wozić te moje.
0: Zdecydowanie.
1: Survivalowe rzeczy.
0: Bo ten bagażniczek u ciebie to faktycznie maleńki.
1: Rzućcie proszę okiem. Czy ktoś z was ma w bagażniku jakąś starą kartkę? Nie świąteczną, tylko taką okazjonalną.
0: Bo Patryk na święta musi zakupy spisać, listę zrobić.
1: O urodziny chodzi.
0: A.
1: Ola z Kugi poprosiła.
0: Kartkę z
1: moja wspaniała zmienniczka ma dzisiaj urodziny i chciałabym, żeby na antenie usłyszała życzenia. To tak w skrócie. 100 lat, Milenko, niech ci się spełni wszystko, o czym marzysz i niech cię życie samymi pięknymi niespodziankami obdarzy. Tego życzy całe Radio PRK oraz szalona twoja zmienniczka Olka.
0: Super. I nawet się zrymowało. No to wszystkiego dobrego. Gdyby ktoś faktycznie znalazł kartkę, to wypiszemy życzenia.
1: Podrzućcie Oli, ona tam pisze tylko dla Mileny.
0: I będzie po problemie. No dobrze, co jeszcze macie w swoich samochodach, co jeszcze wozicie? Tak totalnie bez sensu i po prostu leży już od wielu, wielu lat, jest wożone bezsensownie, bo to zwiększa masę, a tym samym jakoś pośrednio, bezpośrednio wpływa na spalanie.

0: 10 minut. Do godziny 10. Polskie Radio Kierowców. Jak wam się z nami jedzie? No, mamy nadzieję, że przyzwoicie.
1: A to w tle to Party Beastie Boys. Słuchajcie, dzisiaj jest czwartek, 15 dzień października. Jutro piątek, piąteczek, piątunia, a potem weekend. I będziemy świętować.
0: Ale będzie bal.
1: Na razie to trzeba jednak dojechać bezpiecznie do celu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Uważajcie na czwórce, bo tłoczno zrobiło się w kierunku Krakowa między węzłem Murckowska a Mysłowicami na odcinku 2 km. Kierowcy natomiast mają już poprawę sytuacji na S1 między węzłami Dziećkowice i Kosztowy po potrąceniu zwierzęcia. Już w kierunku Tychów jedziemy zupełnie płynnie. Ale nie wszędzie dobra sytuacja. Na 9 wciąż blokada między Iłżą a Radomiem po zderzeniu 2 ciężarówek. Objazd tej zablokowanej drogi na przykład drogą wojewódzką 744 przez Pakosław i Wierzbice albo przez Jedlankę Kolonię.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Bruno Mars przed chwilą na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Dla tych, którzy dzisiaj na 10 do roboty. Ja.
1: No, no tak, czas. Jest dzisiaj trochę taki DJ, nie? Zobacz, jaki dumny z siebie
2: DJ.
1: Jest.
0: Musisz częściej wpadać do nas wcześniej.
1: Rozśpiewany, rozgrzany.
0: No, tak jest codziennie.
1: Tutaj naprawdę rytmy się sączą.
2: Dosiu, są mnie. Piotr,
0: tak
2: co u ciebie?
0: Codziennie.
1: Dobrze, dobrze, dobrze. Ale widzę, że Kubuś się gładził po brzuszku.
2: Bo głodny jestem.
3: Czas na drugie śniadanie.
0: Tak jest.
3: A to oznacza, że czas na nas. A wy zostajecie po 10 z Piotrem Filanem.
1: Zapraszam.

0: Na zegarze już prawie godzina 10. Na początek sprawdzamy, jaka dzisiaj pogoda.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Różnice dzisiaj spore między poszczególnymi regionami będą właśnie występować zauważalnie. Jeśli jesteście na zachodzie, możecie liczyć na przyjemniejszą aurę i temperaturę sięgającą nawet 15 stopni. Na wschodzie będzie zdecydowanie chłodniej, od 9 do 10, a niebo w wielu miejscach pozostanie zasnute chmurami. Lokalnie może też przelotnie popadać deszcz, szczególnie trzeba będzie uważać w górach, bo tam opady różnorodne. W Tatrach i Bieszczadach możliwe są opady deszczu ze śniegiem, ale także śniegu. To już zupełnie inne warunki niż na nizinach. Dlatego jeśli planujecie przejazd przez górskie drogi, warto brać pod uwagę nie tylko temperaturę, ale również opady. Wiatr na ogół będzie słaby i umiarkowany, choć na Podkarpaciu okresami może być bardziej porywisty. Na północnym wschodzie powieje z północy, a w pozostałych regionach przeważnie z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ruszamy w trasę, moi drodzy, dzisiaj w okrojonym składzie, ale liczę na was, dzisiaj solo. Tak się też zdarza, że w takiej formie występujemy w naszym programie, a w zasadzie występuję. Piotr Firan, kłaniam się i zapraszam najbliższe 3 godziny przed nami. 1,5 minuty po 10, to jest PRK.

dobry, witam. Droga ekspresowa S3, kierunek Wrocław, 280 km. Zablokowana droga, dość poważny wypadek. Wszystkie służby na miejscu, kilka radiowozów, straż pożarna, karetka. Wypadek prawdopodobnie z udziałem ciężarówki i auta osobowego. Ja to mijałem jadąc w kierunku Zielonej Góry i nie wygląda to za ciekawie, więc szukajcie objazdu i

0: szybciej zjeżdżajcie, bo postać sobie można na pewno chwilę tam.
1: To informacja od naszego słuchacza. Patryk Bedliński na miejscu kiwa głową. No właśnie, więcej informacji drogowych już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No ta sytuacja, o której mówi nasz słuchacz, ma miejsce między Lubinem a Legnicą, czyli jeżeli chodzi o trasę do Wrocławia, to jeszcze trzeba dojechać do A4. Ale mamy korek o długości ponad 3 km, który można ominąć zjeżdżając z drogi ekspresowej S3 na drogę wojewódzką 333. No i przejeżdżamy przez Karczowiska, omijając właśnie ten fragment. Dzięki wielkie za to ostrzeżenie, bo jeszcze od służb informacji o tym wypadku nie dostaliśmy. Na dziewiątce problemy cały czas między Iłżą a Radomiem. W okolicach Krzyżanowic na 31 kilometrze zderzyły się dwie ciężarówki. No i niestety to wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Droga pozostaje zablokowana, a objazd możliwy jest między innymi przez Pakosław i przez Bierzbicę drogą 744 albo drogą lokalną przez Jedlankę Kolonię. Nie do końca płynnie jeszcze na autostradzie A4. Na wyjeździe z Katowic w kierunku Mysłowic wyraźny korek zaraz za Murckowską. Ten zator w kierunku wschodnim ma prawie 3 km. Kolejny korek przed zjazdem z płatnego odcinka A4, czyli przed Balicami, i w tym przypadku 2,5 km korka mamy przed Krakowem w kierunku wschodnim, czyli do Tarnowa między innymi. No i skoro w Małopolsce jesteśmy, to odnotujmy, że wjazd do Krakowa przez Libertów Zakopianką nie do końca płynny, wjazd do Zatora nomen omen od Wadowic 28 podobnie zwalnia, ale na przykład poprawiło się na dojeździe do Nowego Targu od strony Białki Tatrzańskiej i już na 49 żadnego korka nie napotkamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Kto jest gotowy na zgadywankę? Ręka do góry, czyli ja podaję podpowiedzi, a wy zgadujecie, o co może chodzić. Rozwiązania związane luźno albo ściśle bardziej z motoryzacją. Pierwsza podpowiedź jest dzisiaj następująca. Ma swoje miejsce, choć nie zawsze pamiętamy, żeby z tego miejsca korzystać. O co może chodzić? Czekam na wiadomości w aplikacji.

0: Moi drodzy, przypominamy o tolerancji, o empatii, o tym, że potrzeby uczestników ruchu mogą być różne. A o co chodzi? Dziś obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Białej Laski, który ma zwracać uwagę na osoby niewidome i słabowidzące. Jak mówi prezes Polskiego Związku Niewidomych Andrzej Brzeziński, postęp technologiczny przyczynia się do poprawy jakości życia, ale biała laska nadal jest podstawowym narzędziem dla osób z tą niepełnosprawnością.
1: Mamy białą laskę orientacyjną, gdzie osoba

0: niewidoma chodzi z nią, ale mamy też tak zwane laski sygnalizacyjne, które używają osoby słabowidzące i dzięki tej lasce osoby z zewnątrz widzą, że osoba ma problem ze wzrokiem. Oczywiście wiele osób też słabowidzących nie używa, bo jest na różnym poziomie, używa okularów, używa sprzętu czy nowoczesnych technik, smartfonów, powiększania na telefonie, na tablecie.
1: No i tak, kierowcy często oburzają się, że powstają nowe przejścia dla pieszych, a wcześniej na przykład była kładka, ale osoba niewidoma naprawdę albo słabowidząca musi pokonać spory kawałek, żeby do tej kładki dojść. Podobnie jest z mamą, która prowadzi wózek, a często winda nie działa, a kierowcy niektórzy piszą w internecie komentarze o tym, że to przejście dla pieszych będzie tylko tamować ruch. Takie dyskusje są zazwyczaj bardzo gorące. Wracając do dnia dzisiejszego, prezes Stowarzyszenia Twoje Nowe Możliwości, Krzysztof Peda, który jest osobą słabowidzącą, zwraca uwagę, że wiele się poprawiło w kwestii dostępności do infrastruktury, ale nadal jest nad czym pracować.
2: Na przykład w zakresie komunikacji wdrażamy komunikaty głosowe, czy w pociągu, czy w autobusie komunikacji miejskiej, ale to przestaje działać, bo jest zwykła awaria techniczna i taki pojazd z niedziałającymi komunikatami potrafi jeździć przez kilka, kilkanaście godzin, kilka dni. Nie traktujemy tego jeszcze jako krytycznej awarii, którą trzeba natychmiast usunąć, więc to jest wyzwanie, chociaż można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju problem pierwszego świata, bo wiele problemów nam się udało rozwiązać.
1: Więc zamiast się denerwować, że tramwaj jeszcze nie odjechał, bo ktoś nie może wsiąść, no to trzeba po prostu pomóc i się rozejrzeć. Dziś w Warszawie odbędzie się gala jubileuszowa 75-lecia działalności Polskiego Związku Niewidomych. To największa w Polsce organizacja członkowska zrzeszająca osoby z dysfunkcją wzroku i zrzesza prawie 30 tysięcy osób. Międzynarodowy Dzień Białej Laski został ustanowiony w 1964 roku przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Celem święta jest zwiększenie świadomości społecznej, zrozumienia i szacunku wobec osób z niepełnosprawnością wzroku, a także promowanie ich samodzielności i aktywności w życiu społecznym. W Polsce ten dzień obchodzony jest od lat 90. A przypominając o naszej zgadywance, pierwsza podpowiedź za nami ma swoje miejsce, choć nie zawsze pamiętamy, żeby z tego miejsca korzystać. O co może chodzić?
3: Witam. Czy może chodzić o pasy bezpieczeństwa? Pozdrawiam, Michał Cicana.
1: Pozdrawiamy Michała. Odpowiadam od razu, że nie chodzi o pasy bezpieczeństwa. I Paweł Ski, nasz aktywny zagadkowicz, bardzo pisze o tym, że to może być schowek. Ale to także nie o schowek chodzi. Więc druga podpowiedź. Zwykle pozostaje w cieniu rzeczy, której służy. Ma swoje miejsce, choć nie zawsze pamiętamy, żeby z niego korzystać i zwykle pozostaje w cieniu rzeczy, której służy. O co może chodzić? Czekam na wiadomości w naszej aplikacji.

PRK, Polskie Radio Kierowców. I wiesz, co się dzieje na drodze.

0: No ja zostałem dzisiaj porzucony, ale nie do końca, bo jednak jesteśmy razem, moi drodzy, na pokładzie. I jedziemy, będąc w trasie przez, no już niespełna 3 godziny. Patryk Bedliński także na miejscu, więc zbiera informacje drogowe i informuje. Patryku, ruszamy. Jesteś gotowy?
1: Tak, to prawda, jestem gotowy, a dużo jest informacji do spisania.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Spisujemy dla Was informacje m.in. o korkach na A4, tłoczno zawęzłem Murckowska w Katowicach w kierunku Mysłowic na odcinku ponad 2,5 km. Przed Balicami na A4 w kierunku Krakowa też zwolnicie, tam 2,5 km zatoru również. Dwa korki mamy też na trasie w drugą stronę, czyli dla tych, którzy jadą od Krakowa do Katowic, zwalniamy jeszcze przed Chrzanowem. To niewielkie korki. Korkuje się bardzo wyraźnie droga ekspresowa S3 prowadząca z Lubina do Legnicy. Zator ma 4 km, a objazd możliwy jest równoległą drogą wojewódzką 333. Dziewiątka Iłża Radom. Tutaj z kolei blokada. Niestety po tragicznym wypadku w pobliżu Krzyżanowic na 31 km miało miejsce zderzenie dwóch ciężarówek, a objazd zablokowanej trasy jest możliwy przez Jedlankę Kolonię albo drogą wojewódzką 744 przez Pakosław i przez Wierzbice. Na Zakopiance raczej dobra sytuacja. Małe spowolnienie w Szaflarach w kierunku Zakopanego i korek w Libertowie w kierunku Krakowa. To jedyne, co nas może z tych niepokojących rzeczy czekać. Dojazd do Nowego Targu od południa praktycznie płynny na trasie 49. W Śląskiem płynnie już na S86 Sosnowiec-Katowice. Nie do końca płynnie na 94, którą od Sosnowca jedziemy w kierunku Będzina i dalej na północ. A w Warszawie ruch zwalnia na S8 przede wszystkim, ale także zwalniamy dojeżdżając i wyjeżdżając ze stolicy przez Łomianki, czyli 7. No i jeszcze S8 w okolicach Woli Rasztowskiej, czyli trasa Radzymin-Wyszków, też małe spowolnienie w kierunku Białegostoku.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dwie podpowiedzi za nami, ma swoje miejsce, choć nie zawsze pamiętamy, żeby z niego korzystać i zwykle pozostaje w cieniu rzeczy, której służy. A może osłona przeciwsłoneczna, Pawłowski? Nie. Dzień dobry, czy to miejsce na gaśnicę? To jest propozycja od Oli z Czery. Także odpowiadam, że nie chodzi o miejsce na gaśnicę. Czy chodzi o cup holder? Pozdrawiam wszystkich kierowców. Efekt bus pełen luz. Bogdan albo Bogdana, nie wiem. Bo to może być literówka. Ale napisane jest Bogdana. Pozdrawiamy serdecznie. Miejsce na lewą nogę obok pedałów to propozycja od Damiana. Nie chodzi o to, czy chodzi o miejsce na kluczek. Pozdrawia nas słuchacz z okolic Krakowa, a w zasadzie z samego Krakowa, i mamy jeszcze uchwyt na telefon od Mateusza z Iveco i stawia na gaśnicę Jakubek i na schowek to już Pawłowski i był. Nie chodzi o to. Dwie podpowiedzi, ma swoje miejsce, choć nie zawsze pamiętamy, żeby z niego korzystać. Zwykle pozostaje w cieniu rzeczy, której służy. I jeszcze trzecia podpowiedź. Jego zadaniem jest utrzymać coś na właściwym miejscu, przynajmniej na jakimś

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Nie tylko dla tych, co za kierownicą.
1: Let's go, girls.

0: tej jednej rzeczy, która jest w naszym samochodzie, ma swoje miejsce, choć nie zawsze pamiętamy, żeby z niego korzystać. Zwykle pozostaje w cieniu rzeczy, której służy i jego zadaniem jest utrzymać coś na właściwym miejscu, przynajmniej na jakiś czas. Zerkam na odpowiedzi wasze. Ten element to podnóżek nazywany też martwym pedałem. To wiadomość od naszego słuchacza z okolic Katowic. Była już ta odpowiedź, ale to nie o to chodzi. Uchwyt pod sufitki? Nie. Kieszenie na oparciu przednich foteli? Zgadła, pisze Ola z Czery. Nie, Olu, to nie o to chodzi. Zestaw głośnomówiący. Hamulec ręczny? Wysłana propozycja od Pawłaski. No i mam wrażenie, że ta odpowiedź już była, ale posłuchajmy jeszcze raz.
1: Witam, druga próba odgadnięcia. Może to jest osłona przeciwsłoneczna w samochodzie. Pozdrawiam, Michał z Citona.
0: Ja tylko powiem, że to nie to miejsce zupełnie. Zarówno jeśli chodzi o miejsce, na które odkładamy stopę, żeby sobie odpoczęła, także kieszenie, zestaw głośnomówiący, no też zupełnie nie. Ale mam czwartą podpowiedź dla was. W jego przypadku liczy się wygoda, ale również to, żeby nic nie spadło ani się nie zgubiło.

0: Przypominamy, S3, tam utrudnienia. No i nasz słuchacz pisze, od Lubina do Karczowisk stoi S3 od godziny. Zresztą Patryk Bedliński także o tym informuje w serwisach drogowych. Moi drodzy, za 10 minut będzie 11. Czas sprawdzić najnowsze informacje z polskich dróg.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Na ekspresowej trójce problemy między węzłem Lubin Południe a węzłem Legnica Północ. Służby informują, że na 284 km ciężarówka z

0: zderzyła się z busem. Poszkodowana jest jedna osoba, a droga w kierunku Legnicy niestety zupełnie zablokowana. Można to objechać zjeżdżając na drogę wojewódzką, równoległą do S3, czyli trasę 333. Powoli dojeżdżamy do Krakowa na wysokości Balic na autostradzie A4, która prowadzi od strony Katowic. Przed Balicami zator ma prawie 3 km. W drugą stronę, gdybyście jechali od Krakowa do Katowic, trzeba będzie zwolnić przed Chrzanowem. No i według nawigacji ten zator ma 3,5 km. W Śląskiem dużo lepsza sytuacja niż o poranku, ale jeszcze pojedyncze korki są. Na przykład na wyjeździe z Sosnowca w kierunku Będzina, czyli na 94. No i zwalniamy na tej drodze między Bytomiem a Czeladzią w obie strony. W Warszawie tymczasem kierowcy zwalniają przejeżdżając S8 w obie strony, ale jeszcze gorsza sytuacja na S8, którą wyjeżdżamy ze stolicy i mijamy Wolę Rasztowską między Radzyminem a Wyszkowem w stronę Białegostoku. Korki cały czas możliwe w Łomiankach, na wjeździe i wyjeździe ze stolicy. Nie w pełni płynnie wjeżdża się od zachodu do Warszawy przez okolice Ożarowa Mazowieckiego. I dziewiątka cały czas niestety z problemami między Radomiem a Iłżą. W okolicach Krzyżanowic na 31 kilometrze zderzyły się dwie ciężarówki. No i niestety życie straciła jedna z osób. Droga jest zablokowana. Objazd między innymi przez Jedlankę Kolonię albo przez Pakosław i przez Wierzbicę.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Ma swoje miejsce, choć nie zawsze pamiętamy, żeby z niego korzystać. Zwykle pozostaje w cieniu rzeczy, której służy. Jego zadaniem jest utrzymać coś na właściwym miejscu, przynajmniej na jakiś czas. I w jego przypadku liczy się wygoda, ale również to, żeby nic nie spadło ani się nie zgubiło.
3: Czy to będzie podłokietnik? Pozdrawiam. Bacier z Toyoty.
4: To spróbuję odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Czy jest to może podłokietnik? Pozdrawiam, Michał i Ława Kontener.
2: Pozdrawiamy i odpowiadam, że nie chodzi o podłokietnik. Po raz czwarty i ostatni kieszeń w drzwiach. Była już ta odpowiedź Pawełskiej. Nie. Schowek, podłokietnik, uchwyt do mocowania ładunku w bagażniku to od Damiana. Kieszeń w drzwiach, podłokietnik. I tutaj mamy ciekawą wiadomość. Od Oli, zdaje się, uchwyt na butelkę, kubek, chociaż to zgubienie mi tu nie pasuje. Ola Szczery, uchwyt na butelkę, kubek. No ja bym jednak się na tej butelce skupił, tylko na innej części. Będzie jeszcze jedna podpowiedź teraz. Pomaga znaleźć bezpieczne miejsce dla elementu, który trzeba odkręcić.

0: Na zegarze godzina 11.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: W ciągu dnia najcieplej będzie na zachodzie Polski, gdzie temperatura wzrośnie do 15 stopni. Na wschodzie termometry pokażą zaledwie 9-10, a w rejonach podgórskich miejscami około 8. Wschodnia połowa kraju będzie też bardziej pochmurna, z możliwością przelotnych opadów deszczu. W Tatrach i w Bieszczadach sytuacja będzie bardziej zimowa. Wysoko w górach może padać śnieg, a miejscami również deszcz ze śniegiem. Na większości dróg wiatr nie powinien sprawiać większych problemów, ale na Podkarpaciu może chwilami mocniej i powiać. Prawdziwa zmiana przyjdzie jednak po zmroku. W nocy temperatura mocno spadnie, szczególnie na południu i wschodzie, a w dolinach i na drogach przebiegających przez niżej położone tereny mogą pojawić się mgły. To ważna informacja dla wszystkich, którzy planują wieczorną podróż albo wyjazd przed świtem.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Nie jest łatwo z dzisiejszą zagadką, moi drodzy. To przypomnijmy sobie przynajmniej kilka podpowiedzi. Jego zadaniem jest utrzymać coś na właściwym miejscu, przynajmniej na jakiś czas. W jego przypadku liczy się wygoda, ale również to, żeby nic nie spadło ani się nie zgubiło, i pomaga znaleźć bezpieczne miejsce dla elementu, który trzeba odkręcić. Mówiliście o raczej rzeczach, które są z przodu usytuowane, albo kabinę w pojeździe, albo osłona na szybę. Ja mówię, że trzeba szukać z tyłu. I jeszcze jedna podpowiedź. W niektórych samochodach jest tak dyskretne to coś, że można tego nie zauważyć, dopóki nie przyjdzie pora na tankowanie. Mam nadzieję, że teraz już się uda.

0: Monika Gniewaszewska, dzień dobry.
1: Dzień dobry, jak miło cię widzieć również i słyszeć.
0: Encantado.
1: Daj spokój.
0: No tak, i ponieważ już jesteśmy troszeczkę odrobinkę tylko po czasie, to od razu sprawdzamy, co
1: i
0: dzieje się na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No nie dzieje się dobrze na A2, proszę państwa. To już wiecie, zapewne Patryk Bedliński mówił wam o tym. Na wysokości Poznania A2 korek mamy i tutaj mamy zdarzenie drogowe, stąd ten zator. Węzeł Poznań Komorniki, węzeł Poznań Krzesiny w pobliżu Lubonia. To jest po prostu na wysokości Poznania tak naprawdę. Na 165 kilometrze mamy kolizję z udziałem pieszego, tak donoszą służby. No i jest blokada w stronę Łodzi, więc tutaj jeśli chodzi o objazdy, no to oczywiście ten węzeł na przykład może być węzeł Poznań Komorniki, którym możemy zjechać z A2, tak żeby ominąć tę blokadę i później sobie wrócić właśnie na A2 tym kolejnym węzłem, najlepiej chyba węzłem Poznań-Krzesiny, bo blokada potrwać ma nawet 3 godziny, a więc chyba warto skorzystać z objazdów. Zgłoszenie mamy też ze Strójki, węzeł Lubin-Południe, Legnica-Północ. Węzeł Legnica-Północ to tutaj na 284 kilometrze samochód ciężarowy zderzył się z busem. Jedna osoba poszkodowana, no i też mamy blokadę jezdni S3 w stronę Legnicy. Tutaj. No i jeśli chodzi o objazdy, no to węzeł Lubin-Południe to jest chyba ten, którym warto zjechać, żeby tę blokadę ominąć. Krajowa 9 bez zmian i Łuża-Radom w pobliżu miejscowości Krzyżanowice na Mazowszu. Dwa samochody ciężarowe się zderzyły. No i tutaj to jest śmiertelny wypadek. Droga zablokowana. No i ta blokada jeszcze potrwa w związku z tym, że jest właśnie taka sytuacja. Jeśli chodzi o objazdy, to na przykład przez Jadlankę, Kolonię albo Pakosław i Wierzbicę drogą wojewódzką 744.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W niektórych samochodach jest tak dyskretny, że można go nie zauważyć, dopóki nie przyjdzie pora na tankowanie. Do 3 razy sztuka, pisze nasz słuchacz Kuba. Schowek zestawu do zmiany koła zapasowego? Nie. I jeszcze Artur, to jest korek do AdBlue. Ale rozwiązanie za chwilę, bo są już dobre odpowiedzi.
3: Oh boy.

No to czas dowiedzieć się, jakie jest rozwiązanie naszej dzisiejszej zagadki. Ma swoje miejsce, choć nie zawsze pamiętamy, żeby z niego korzystać. Zwykle pozostaje w cieniu rzeczy, której służy. Jego zadaniem jest utrzymać coś na właściwym miejscu, przynajmniej na jakiś czas. Odpowiedzi wasze, moi drodzy, to otworek w klapce paliwa do odłożenia korka od Arczana. Propozycja. Uchwyt korka wlewu paliwa Damian. Korek od wlewu paliwa to akurat nie. To może ten uchwyt, wieszak na korek w klapce wlewu paliwa Paweł z Kii. Pawle, pełen podziwu jestem, że cały czas bierzesz udział, mimo że powiedziałeś, że już jednak tracisz nadzieję, ale moi drodzy, opłacało się, ponieważ to jest dobra odpowiedź. Zerknijmy jeszcze, bo pierwszy był Damian, później była Ewa, Arczan, no i Paweł z Kii. A chodziło dzisiaj rzeczywiście o uchwyt na korek paliwa, bo ma swoje miejsce, choć nie zawsze pamiętamy, żeby z tego miejsca korzystać. Zwykle pozostaje w cieniu rzeczy, której służy, czyli tutaj mamy ten korek, który odkręcamy i odkładamy go w odpowiednie miejsce. Jego zadaniem jest utrzymać coś na właściwym miejscu, tutaj też się zgadza i w jego przypadku liczy się oczywiście wygoda, ale również to, żeby nic nie spadło ani się nie zgubiło. No tak, niefrasobliwość czasami się zdarza. Niektórzy jeżdżą czasami

też nie do końca domkniętą klapą, albo w ogóle otwartą, i pomaga znaleźć bezpieczne miejsce dla elementu, który trzeba odkręcić. Udało się, a za kilka minut, oprócz tego, że informacje drogowe, to także ruszymy w trasę za pomocą naszej nawigacji, czyli będzie konkurs, w którym do zdobycia voucher o wartości 200 zł na zakupy w sklepie internetowym, ale o szczegółach jeszcze wam powiem, przyjdzie na to czas. Żeby dostać voucher, trzeba będzie odpowiedzieć na pytanie z kategorii, którą sami sobie wybierzecie. To za kilka minut. Teraz prawie 21 po 11.

0: I jesteśmy razem w trasie i pomyślałem, że może porozmawiamy sobie dzisiaj o współtowarzyszach podróży. Można mieć świetny samochód, ulubioną muzykę, pustą drogę przed sobą, ale czasami wszystko zależy od tego, kto siedzi obok, bo są pasażerowie, z którymi nawet kilkaset kilometrów mija nie wiadomo kiedy, i tacy, przy których po 10 minutach zaczynamy żałować, że w ogóle otworzyliśmy drzwi. Z pewnością znacie tych, którzy komentują każdy manewr, mówią: uważaj, za każdym razem, kiedy zbliżamy się do innego samochodu, albo uważają, że nawigacja się myli, bo oni przecież znają lepszą drogę. Są też tacy, którzy przejmują kontrolę nad muzyką, podjadają nasze przekąski, albo przez całą trasę opowiadają historie, których końca nie widać. Ale są i tacy współpasażerowie, z którymi po prostu dobrze się jedzie, można porozmawiać, pośmiać się, a czasami nawet pomilczeć bez niezręcznej atmosfery. No i pytanie, z kim najbardziej lubicie jeździć samochodem? Z partnerem, przyjacielem, rodzicami, a może najlepiej czujecie się za kierownicą w pojedynkę? I też pytanie, z kim przeżyliście taką podróż, że powiedzieliście sobie: nigdy więcej. Czekam na wiadomości w tej sprawie w naszej aplikacji, a teraz wyjeżdżamy na drogi z Moniką Gniewaszewską i sprawdzamy, jak wygląda aktualna sytuacja.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No jeśli korek, to tylko w Krakowie. Na obwodnicy ta dosyć mocno się korkuje. Rzeczywiście tutaj przy dojeździe do obwodnicy, jadąc od strony Śląska, dojazd do bramek w Balicach. Prace drogowe są przed bramkami w Balicach.

0: Na A4 przed wjazdem na obwodnicę, więc tutaj należy liczyć się ze sporym spowolnieniem. Ono jest na wysokości portu lotniczego Kraków-Balice. Później jest nawet nieźle, ale uwaga, bo wjeżdżamy niestety w korek za mostem na Wiśle, jadąc w stronę Rzeszowa. I on jest dosyć taki uciążliwy i bardzo spowalniający trasę. Ten korek zaczyna się właśnie, jak wspomniałam, za mostem na Wiśle w okolicach węzła Kraków-Tyniec i ciągnie po węzeł Kraków-Skawina. To oznacza, że ma około 4 km. Także sytuacja tutaj nie jest najlepsza i to jest chyba jedyny zator w tej chwili, który notujemy właśnie na naszych drogach, spowodowany natężeniem ruchu, bo jeszcze jest korek między Krakowem a Katowicami na jezdni prowadzącej w stronę Śląska przed węzłem Chrzanów. To są prace drogowe i dlatego jest ten zator. No a poza tym, no to mamy trzy bardzo poważne zdarzenia z udziałem też niestety, ale osób, no ujmijmy to tak, pieszych. Jedna osoba zginęła na Dziewiątce i Użaradom, miejscowość Krzyżanowice. Tutaj bez przejazdu trzeba korzystać z objazdów. Na S3 też jest pełna blokada jezdni w stronę, tutaj donoszą służby, Legnicy. Chodzi o odcinek S3, węzeł Lubin Południe, Legnica Północ. Lubin Południe to węzeł, którym zjeżdżamy z S3, żeby ominąć tę blokadę. Na A2 też blokada w stronę Łodzi. Węzeł Poznań Komorniki, Poznań Krzesiny na wysokości Poznania. I tutaj węzeł Komorniki to jest ten, którym uciekamy za dwa, żeby ominąć tę blokadę w stronę Łodzi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Z kim najbardziej lubicie jeździć i jakie cechy cenicie u współtowarzyszy podróży? Czekam na wiadomości w tej sprawie. 28 minut do godziny 12. To jest Polskie Radio Kierowców.

Mam kupon na zakupy o wartości 200 zł na zakupy w sklepie internetowym i chętnie go oddam, ale najpierw trzeba do nas zadzwonić, zgłosić się do naszego konkursu. Nawigacja, numer telefonu 22 139 29 29. Kiedy już się usłyszymy, to ktoś z was wybierze sobie jedną kategorię i z tej konkretnej kategorii usłyszy pytanie. Może być od razu odpowiedź z waszej strony lub też odpowiedź po wcześniejszej podpowiedzi. 22 139 29 29. Dzwońcie.

0: konkurs. Sponsorem nagród w konkursie jest Iparts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iparts.pl.
1: I witamy Artura. Dzień dobry, Arturze.
2: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
1: Jak się masz dzisiaj? Jak samopoczucie? Czwartek już, więc bliżej weekendu. Wolne będziesz miał weekend, czy zupełnie nie?
2: Weekend wolny, akurat nie tak. Rzeczywiście czwartek, przeciąg do piątku, przepraszam, i no już się nie można doczekać.
1: Arturze, a powiedz, jak mija ci dzień? Czy w ogóle gdzie jesteś? W której części naszego kraju?
2: Jasne. Dzisiaj objazdówka. Dębica, Mielec, Tarnobrzeg. Także na tę chwilę jestem, można powiedzieć, na granicy dwóch województw. Podkarpacia i Świętokrzyskiego, ale za chwileczkę do Tarnobrzega dojeżdżam.
1: A pogoda dzisiaj taka, jak mówimy, tak? Trochę taka w kratkę, co?
2: Fajna, właśnie fajna jest. A. Komfort termiczny idealnie, 13 stopni, na razie nie było żadnych opadów, także jest znośnie. No tak. Z tym, co było wczoraj, to naprawdę dzisiaj jest rewelacja.
1: To prawda, rzeczywiście nawet wczoraj w Warszawie przez chwilę lało, ale ta pogoda rzeczywiście taka jesienna, teraz różnie może być, nie wiadomo, co się wylosuje. Arturze, przed tobą wybór spośród kilku kategorii. Mamy tak, znaki na drodze, postój na obiad, widok z okna, atrakcje po drodze i na mapie. Którą kategorię wybierasz?
2: Biorąc pod uwagę to, że jestem w trasie, znaki na drodze. Poproszę znaki na drodze.
1: No dobrze, znaki na drodze, kategoria ostatnia. Dobrze, to pytanie dla ciebie jest następujące. Jak nazywa się znak w kształcie niebieskiego koła z czerwoną obwódką i krzyżykiem, literą X w środku?
2: Niebieski znak, obwódka czerwona.
1: Mm-hmm. Możemy mieć jeszcze podpowiedź, jeżeli chcesz skorzystać z przeliczania trasy.
2: No powiem tak, będę musiał z niej skorzystać. Bezwzględnie proszę o nawigację.
1: No to przeliczamy trasę i to ta podpowiedź jest dosyć oczywista. W tym miejscu nie wolno, ten znak zakazuje właśnie i dotyczy konkretnego miejsca. Jeśli chodzi o ruch. Koniec podpowiedzi. Znak w kształcie niebieskiego koła z czerwoną obwódką.
2: Tak. No to jest bezwzględnie zakaz zatrzymywania się.
1: No dobrze. Co się stało? Czy coś było niejasne? Czy stres gdzieś tam się pojawił?
2: Nie. To nie o stres. Po prostu niebieski kolor od razu mi znakami nakazowymi jakby się bardzo skojarzył i stąd taki wielki znak zapytania.
1: Tam jest taki granatowy, niebieski, wiesz, to taki... Ten odcień jest taki nieoczywisty, a my się nie do końca na kolorach znamy, ale udało się podpowiedzieć. Ta podpowiedź jeszcze była bardziej precyzyjna, ale już nie chciałem, żeby było za łatwo, więc udało ci się, wywalczyłeś, w związku z czym, mój drogi, nagroda jest twoja.

0: Arturze, bardzo no to dziękuję. Przyjemny dzień. Dostaniesz od nas kupon na zakupy w sklepie internetowym na maila, więc czekaj na przesyłkę od nas. Dobrze?
1: Świetnie, bardzo dziękuję.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, pozdrawiam wszystkich.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest Iparts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iparts.pl.
0: A my jedziemy dalej.

0: Moniko, ty lubisz jeździć sama samochodem, czy masz swoich ulubionych pasażerów? Jak to wygląda?
1: Ja lubię jeździć sama.
0: A, czyli krótka piłka. Mnie się przypomina taka moja koleżanka, która opowiada historię.

0: które nigdy się nie kończą. I ona i jeszcze kolejne.
1: Nie,
0: nie, no czy ostatecznie na tym się kończy, ale problem polega na tym, że nie można wysiąść w trakcie jazdy.
1: I jest męcząca.
0: No tak.
1: No tak, trzeba mieć umiar we wszystkim.
0: To nasza koleżanka z pracy w ogóle, tak.
1: Aha! Nie powiemy kto.
0: Nie no nie powiemy.
1: Lubimy się przecież.
0: To oczywiście. 9 do 12 i sprawdzamy co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Tak naprawdę to na drogach Konstanz, jeśli chodzi o informacje od drogowców, i to nie są dobre wiadomości, bo właściwie mamy trzy utrudnienia, bardzo poważne, bo we wszystkich trzech punktach mamy blokady. Zaczynamy od A2 w Wielkopolsce na wysokości Poznania, trasa Poznań-Komorniki, Poznań-Krzesiny, bez przejazdu na tym odcinku w stronę Łodzi. Tutaj A2 cały czas jest zamknięta. My zalecamy zjazd z A2 węzłem Poznań-Komorniki, tak żeby ominąć tę blokadę. A co się tutaj wydarzyło? Otóż drogowcy donoszą, że mamy kolizję z udziałem pieszego. Bardzo to jest tajemniczy komunikat, ale jakby go tak rozwinąć z doświadczenia, które tutaj mamy, jeśli chodzi o serwisy drogowe, no to znaczy, że doszło do dosyć poważnego wypadku. Miejmy nadzieję, że pieszy no, mocno nie ucierpiał. Co robił na A2? Tego też nie wiemy. W każdym razie wynik jest taki, że jest blokada w stronę Łodzi na wysokości Poznania. Na 165 kilometrze doszło do tego zdarzenia. S3 też blokada. Trasa Lubin Południe, węzeł Lubin Południe. Południe, węzeł Legnica Północ, w stronę Legnicy, na wysokości węzła Legnica Północ, to doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z busem. Jedna osoba została poważnie poszkodowana, no i stąd ta blokada jezdni S3 w stronę Legnicy. Węzeł Lubin Południe to ten, którym uciekajcie ze Strójki, żeby ominąć tę blokadę. No i jeszcze ta dziewiątka, która zablokowana jest w miejscowości Krzyżanowice. Tutaj też mamy wypadek, niestety śmiertelny, jeśli chodzi o objazd Krzyżanowic na trasie dziewiątki Iłża Radom, to jedziemy przez Jedlankę, Kolonię albo Pakosław i Wierzbicę województwą 744.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Ale znalazłem sposób na to, żeby koleżankę trochę spowolnić.
1: No, on,
0: to z innego programu koleżanka. Wziąłem w podróż, kiedy jechaliśmy w delegację...
1: Radio.
0: Nie. Kalarepkę pokrojoną w słupki. I jak
1: ja ją otworzyłem.
0: Nie. To znaczy jadła, ale zapach ją trochę zniechęcił.
1: I zamilkła? Mhm. Z tego wszystkiego.
0: Są różne sposoby. Także pytanie, z kim wy lubicie jeździć, jest cały czas aktualne. Czekam na wiadomości w naszej aplikacji 7 do 12.

0: Na zegarze minęła godzina 12. Sprawdźmy prognozę na najbliższe godziny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej na zachodzie Polski, nadal dzisiaj do 15 stopni. Na wschodzie temperatury zatrzymają się na poziomie 9-10 stopni, a na południu, szczególnie w rejonach podgórskich, miejscami będzie około 8. Na wschodzie utrzyma się

0: Więcej chmur i lokalnie może popadać. W Tatrach i Bieszczadach trzeba liczyć się z opadami deszczu. Deszczu ze śniegiem, a także samego śniegu. A w nocy opadów będzie mniej. Pojawi się inny problem. Na południowym wschodzie zachmurzenie pozostanie duże i nadal może przelotnie padać deszcz. W pozostałych regionach niebo będzie na ogół częściowo zachmurzone lub pogodne, ale temperatura wyraźnie spadnie. Na południu i wschodzie termometry pokażą około 1, na zachodzie około 6, a nad samym morzem około 7. W Kotlinach Karpackich możliwy jest spadek nawet do minus 4 stopni. Do tego na wschodzie, południu i w centrum mogą tworzyć się mgły. A te mgły będą ograniczać widzialność do 300 metrów, miejscami nawet do 100. Jutro wyjeżdżając przed świtem, szczególnie poza miastem, nie warto się spieszyć. Widoczność może być bardzo ograniczona, a w najchłodniejszych miejscach trzeba też uważać na lokalne przymrozki.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Tymczasem weekend się zbliża, czas sprawdzić, co w kalendarzu imprez motoryzacyjnych. W tej godzinie o tym wszystkim opowie Agata Ślepowrońska.

A propos jazdy, dzień dobry, powitać, przeważnie jeżdżę sam, pracuję sam i wtedy towarzystwo dotrzymuje radio, PRK, pozdrawiam Kadas. To a propos towarzyszy podróży, ja, PRK, Konstanz, to takie miasto w Niemczech, na granicy ze Szwajcarią. Konstanz, no tak, jeziorko brzmi znacznie po polsku ładniej, bo Konstancja, tak a propos Konstansu, to na drogach tutaj dosyć przyjemnie. 19 stopni, Tomek śmigający po Francji i mamy jeszcze informację drogową. A propos S3, tutaj to utrudnienie. Monika Gniewaszewska na miejscu, sprawdzamy

0: szczegóły, jeśli chodzi o sytuację drogową.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i ta jest Konstans, o tak to ujmijmy, czyli właściwie nic się nie zmieniło. To dobrze i źle zarazem. Źle dla tych, co podróżują A2, S3 i Krajową Dziewiątką, bo te trasy są wciąż poblokowane, zaraz o tym gdzie. No a dobrze, no bo nic nie przybyło. Nie ma też większych korków, nie pojawiły się na naszych drogach i tak też spory ruch wciąż utrzymuje się na obwodnicy Krakowa. Korek jest do bramek w Balicach, tu też prace drogowe trwają od strony Śląska jadąc, od strony Katowic i ten korek do bramek w Balicach to mają już prawie 4 kilometry. Przed tym was ostrzegamy. To jest przed wjazdem na obwodnicę Krakowa, jadąc w stronę Rzeszowa, jadąc w stronę obwodnicy. No i korek utrzymuje się też przed węzłem Chrzanów. Korek to może za dużo powiedziane, w stronę Śląska jadąc, ale takie spowolnienie. Mamy zmienioną organizację ruchu, a więc no, siłą rzeczy trzeba zwolnić. Jazda na suwak kierowców obowiązuje. Tutaj jeden pas też jest, właściwie jedna jezdnia podzielona dla kierowców jadących w obu kierunkach. No i też na wysokości Pławniowic mamy prace drogowe, się pojawiły takie malutkie spowolnienia. To jest trasa między Wrocławiem a Katowicami. Jest takie spowolnienie za węzłem Łany, a przed węzłem Kleszczów w stronę Katowic. Jeśli chodzi o te trasy zablokowane, to wciąż A2 na wysokości Poznania, węzeł Poznań-Komorniki, Poznań-Krzesiny. Uciekajcie jadąc w stronę Łodzi, żeby ominąć blokadę węzłem Poznań-Komorniki. Zjeżdżamy z A2. S3 wciąż zablokowana w stronę Legnicy. Węzeł Lubin Południe, Legnica Północ. Najlepiej uciekać węzłem Lubin Południe, żeby ominąć blokadę na wojewódzką 333. To jest tutaj równoległa do S3, o tyle nieźle. Krajowa Dziewiątka zablokowana w miejscowości Krzyżanowice. Trwają prace niestety po śmiertelnym tutaj zdarzeniu drogowym. Jeśli chodzi o objazdy, to na przykład przez miejscowość Jedlanka Kolonia albo Pakosław i Wierzbice i to jest wojewódzka 744.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ja mogę jeździć ze wszystkimi, najlepiej jest podróżować z kimś, z kim można się pośmiać albo pokłócić, też nie zaszkodzi, a tak na serio najważniejsze, żeby było z kim pogadać, pośmiać się i żeby kierowca nie zasnął za kółkiem. No i oczywiście dobre radio musi grać, Paweł Ski. Moi drodzy, pozdrawiamy serdecznie, czekamy na wasze preferencje, jeśli chodzi o współtowarzyszy podróży, 13:30 po 12:00.

0: lubi Agata Ślepowrońska. Halo, halo, Agato, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Jakich współtowarzyszy? No ja lubię, kogo z kim mogę pogadać. Kto ze mną chętnie rozmawia? Oczywiście nie przeszkadza mi, kiedy moi pasażerowie śpią, bo ja lubię prowadzić, ale wolę sobie pogadać.
0: No to teraz sobie porozmawiamy o tym, co przed nami, jeśli chodzi o imprezy motoryzacyjne. Trzy wydarzenia wybraliśmy, moi drodzy, dla was. No i Agata o nich opowie. A zaczniemy od Kielc i dziewiątej rundy Classic Cup. Agata, co to za impreza, jakie auta zobaczymy?
1: Jest to, tak jak wspomniałeś, dziewiąta już runda Classic Auto Cup. To jest wydarzenie dedykowane właścicielom youngtimerów i oldtimerów, którzy mają ochotę sprawdzić się na torze. Jak sama tutaj Tor Kielce będzie gospodarzem tego wydarzenia i jest to wydarzenie odbywające się w sobotę. Ja lubię ten event, bo to nie, jakby tam samochody są różne. Po prostu można zobaczyć wiele różnorodnych samochodów produkcji z różnych krajów. Jest kolorowo, jest barwnie, zawsze z uśmiechem na ustach i ludzie, i uczestnicy, i goście chętnie dzielą się swoją wiedzą i spostrzeżeniami, także jest to takie wydarzenie pozytywne, z uśmiechem na ustach i właśnie nawiązujące do klasyków, także zawsze miło na to spojrzeć.
0: No tak, co jest tutaj najważniejsze w tym ściganiu się tego typu samochodami? Moc samochodu, umiejętności kierowcy, perfekcyjne pokonywanie zakrętów, wszystko naraz?
1: Tak naprawdę szybki jest samochód, a w zakręcie kierowca, także tutaj umiejętności kierowcy też są wymagane na torze Kielce. Trzeba pamiętać też o tym, że klasyfikacje są różne, więc moc nie jest jakby dużym argumentem, bo auta bardzo mocne po prostu są ograniczone do swojej kategorii. Jeżeli mamy auto, które jest nieco słabsze, nieco starsze, to mamy po prostu rywalizację na swoim poziomie z porównywalnymi jednostkami. Także tutaj nie ma co się przejmować, że ktoś przyjedzie nagle jakimś 900-konnym potworem i nas wyprzedzi.
0: No dobrze.
1: A co jest najważniejsze? Bezpieczeństwo.
0: Bezpieczeństwo. Ściganie się to jedno, ale jesień się rozkręca, a w związku z jesienią także podsumowanie sezonów. I tutaj wybieramy się na Rancho Gościszów, zakończenie sezonu Coffee and Cars. Gdzie to jest i co to
1: piękny
0: za impreza?
1: Piękny jesienny Dolny Śląsk, Rancho Gościszów, czyli miejsce, które jest generalnie gospodarzem dużych międzynarodowych zawodów jeździeckich, więc taki anturaż właśnie westernowy bym nawet określiła. Także jest to bardzo piękny obiekt, właściciele są bardzo gościnni i regularnie odbywają się tam też wydarzenia dedykowane pasjonatom motoryzacji, bo właściciel sam takim pasjonatem jest. Malownicze Rancho nie będzie gospodarzem nie tylko jakby spotkania kozlotu, ale odbywać się tam będą konkursy, dobra kawa, wyjątkowe samochody.
0: No
1: i tutaj będziemy mieli jakby pełen przekrój, bo będą i auta współczesne, sportowe i projekty, które ktoś buduje sobie na bazie różnych, nawet takich bardzo cywilnych samochodów. Będą też na pewno oldtimery, youngtimery, także każdy, na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Znając Rancho Gościszów, to nie zdziwię się, jeśli w ramach pojazdów pojawi się też jakaś bryczka na przejażdżki, także myślę, że tutaj sobotni poranek też będzie bardzo, bardzo miłym miejscem do odwiedzenia. Gdybym w weekend była na Dolnym Śląsku, to na pewno tam skierowałabym swoje kroki.
0: To dla każdego coś. No i jeszcze w okolicach pozostajemy, bo rajd Śnieżki i Karkonosze i tutaj już zupełnie inny klimat, bo klimat górski.
1: Tak, klimat górski, będą mistrzostwa Karkonoszy, rajdowy Puchar Południa, baza w Jeleniej Górze. I będzie to cały weekend, rajdowy weekend. Uroczysta ceremonia startów dla wszystkich zawodników w Jeleniej Górze na Placu Ratuszowym. I to odbywać się będzie w sobotę. Będą pokazy rajdówek, będzie atmosfera rywalizacji. Na pewno też przy okazji właśnie możliwość napicia się ciepłej herbaty czy ze zwyniek jakiegoś grilla. Zawsze takie atrakcje są. A w niedzielę dwa odcinki, które będą przejeżdżane przez wszystkich startujących trzykrotnie, czyli wybierając sobie miejsce na odcinku do kibicowania, aż trzy razy będziemy mogli zobaczyć rajdówki okrążające nas,

0: zmieniając miejsca, co też jest bardzo fajne, bardzo wygodne i przede wszystkim bardzo bezpieczne, bo nie stoimy godzinami w korkach, nie musimy się przemieszczać pilnie z jednego miejsca na drugie. Rajd Śnieżki, wszyscy tutaj bardzo pozytywnie mówią o tym wydarzeniu, też wydaje mi się, że warto zobaczyć. No tak zrobić, że w sobotę na przykład do Ranczego Ściszu, w niedzielę do Jeleniej Góry, no ale wszystko jest możliwe.
1: Tak, czyli...
0: W drodze powrotnej, albo nie, w drodze tam, jeszcze przez Kielce.
1: No tak, Kielce, 9. runda Classic Cup, Rancho Gościszów, zakończenie sezonu Coffee and Cars i trzecia impreza Rajd Śnieżki to w Karkonoszach, a o tym wszystkim opowiadała Agata Ślepowrońska. Agato, bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Czas sprawdzić, co dzieje się na polskich drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Troszkę poprawiła nam się sytuacja. Nie mamy zgłoszeń nowych od służb, ale mamy dobrą wiadomość z Generalnej Dyrekcji o tym, że zakończyły się utrudnienia na A2, co oznacza, że na wysokości Poznania w stronę Łodzi jedziemy już bez blokady i sobie możemy jechać bez zjazdu z A2, na przykład węzłem Poznań-Komorniki, tak żeby o blokadę ominąć, bo blokady nie ma. Czyli tutaj na 165 kilometrze już powolutku koreczek sobie znika, a nawet w ogóle zniknął i przejazd odbywa się zupełnie płynnie A2 w stronę Łodzi. No i też wygląda na to, że nieco poprawiła się sytuacja na wysokości Lubina na S3, chociaż oficjalnie drogowcy nie donoszą o otwarciu drogi, ale wygląda na to, że została ona, ruch chociaż trochę został udrożniony. Chodzi o S3 i węzeł

0: Zał Lubin Południe, Legnica Północ. Była kompletna blokada jezdni w stronę Legnicy, ale wygląda na to, że jedziemy, ale z dużymi utrudnieniami. Tutaj mieliśmy zderzenie samochodu ciężarowego z busem, jedna osoba poszkodowana i blokadę właśnie w stronę Legnicy zupełną. Natomiast wygląda na to, że blokady już nie ma, no ale korek pozostał. Pozostał korek na węźle Legnica Północ, bo to tutaj doszło do zdarzenia drogowego. Jeśli ktoś chce ominąć ten korek, no to my zalecamy zjazd ze Strzy węzłem Lubin Południe na wojewódzką 333 i w ten sposób ominiemy ten zator jadąc w stronę Legnicy. Dziewiątka, tutaj niestety bez zmian, miejscowość Krzyżanowice. Dziewiątka wciąż w tejże miejscowości zablokowana, to jest na trasie Iłża-Radom. Tu mieliśmy tragiczne, śmiertelne zdarzenie drogowe, niestety zderzenie dwóch samochodów ciężarowych. No i cały czas trwa praca służb. Jeśli chodzi o objazdy, no to tutaj bez zmian zalecamy zjazd z dziewiątki. Jechać należałoby, żeby ominąć blokadę w miejscowości Krzyżanowice przez Jedlankę, Kolonię lub Pakosław i Wierzbicę. To jest wojewódzką 744.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Raporty drogowo-pogodowe z waszej strony także mile widziane. Oczywiście w naszej aplikacji te informacje niech spływają do nas. Informacje z pierwszej ręki od was. A propos tego, może jesteście świadkami akurat utrudnień, albo po prostu przyjemnie się dzisiaj jedzie. Dajcie znać. 27,5 do godziny 13. Jedziemy dalej.

0: spadające liście, które tworzą śliską powierzchnię na drodze, na asfalcie, ale także padający deszcz, przelotne opady. To wszystko wpływa na drogę hamowania i także na przyczepność naszych samochodów. I niestety dochodzi do wypadków. Czasami jest to niedostosowanie prędkości, a czasami nawet nie wiadomo, dlaczego do zdarzenia konkretnego doszło. Dwoje dzieci i opiekunka trafiły do szpitala po zdarzeniu dwóch busów w Janowie Lubelskim. Pojazd z dziećmi przewrócił się na bok. Zderzył się bus dostawczy i bus przewożący niepełnosprawne dzieci w wieku od 15 do 17 lat. O tym mówi oficer prasowa janowskiej policji, aspirant Faustyna Łazur.
1: Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Zamojskiego i Księdza Skorupki. Na skrzyżowaniu tym znajduje się sygnalizacja świetlna. Bus pasażerski przewoził czworo dzieci i opiekunkę. Dwójka dzieci trafiła do szpitala w Lublinie. Kobieta trafiła do szpitala w Kraśniku. Ustalamy

0: okoliczności tego zdarzenia.
1: Obaj kierowcy byli trzeźwi. Z informacji przekazanych przez policję nie ma zagrożenia życia poszkodowanych w tym wypadku. Przypominamy o tym, żeby używać odpowiednich świateł, nie tych do jazdy dziennej, tylko świateł mijania, ale także absolutnie dostosować prędkość do panujących warunków na drodze, a te warunki coraz większym są wyzwaniem, no bo pora roku taka, a nie inna, czyli jesienne warunki. 118 km drogi ekspresowej S3 w kierunku Gorzowa, zwężka do lewego pasa, prawy zajęty, awaria ciężarówki, to informacja od naszego słuchacza. Pogoda nie najgorsza, ale zdarzają się też awarie, no i w tym przypadku także zwężenie. Moi drodzy, informacje drogowe od was mile widziane. 18 minut do godziny 13. Monika Gniewaszewska za chwilę, za kilka minut z najnowszymi informacjami drogowymi.

0: Beautiful Girl, mówisz i masz. Monika Gniewaszewska pojawiła się
1: Stay
0: w studiu.
1: Stay with me, beautiful boy.
0: Maybe I will. Zawsze, bo jest, my się w końcu przyjaźnimy, prawda?
1: No tak, to na pewno tak.
0: Więc tak. Teraz posłuchamy o tym, co się dzieje na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No nie jest źle, to trzeba powiedzieć wprost, bo nie ma dużych korków, to jest dobra wiadomość dla wszystkich, którzy jadą, bo jeśli ktoś utknął w korku, no to utknął, ale szanse są mniejsze na to, żeby inni utknęli w korku, bo jest ich niewiele. A jeśli chodzi o te właśnie spowolnienia, to cały czas utrzymuje się takie przed bramkami w Balicach. Jadąc A4 i ci, którzy chcą wjechać sobie na obwodnicę Krakowa, no to niestety przed bramkami w Balicach postoją. Postoją nie tylko do punktu poboru opłat, ale właśnie w korku, który jest spowodowany też prawdopodobnie pracami drogowymi. I ten korek, kolejka korek, o tak, to około 4,5 km przy wjeździe na obwodnicę Krakowa. Sama obwodnica, duży ruch, a i owszem, natomiast bez takich spektakularnych zatrzymań korków. Niewielkie spowolnienia i ten ruch taki największy, to widać między węzłami Krakowska Wina, bramki w Balicach. No i między Krakowem a Katowicami, okolica węzła Chrzanów. Tu cały czas się korkuje A4, ale tu mamy z kolei prace drogowe, no i stąd takie właśnie spowolnienia w stronę Katowic. Spowolnienie mamy też, ale nieduże już w tej chwili, na trasie A4 między Wrocławiem a Katowicami w stronę Katowic, między węzłami Łany, Kleszczów, na wysokości Pławniowic pracują drogowcy. No i utrudnienia. To są zgłoszenia od służb już. O A2 wiemy, że utrudnienia się zakończyły. Chodzi o te, które były między Poznaniem a Łodzią, na wysokości Poznania w stronę Łodzi. Już jedziemy bez problemów. Natomiast jest korek i to dosyć spory, około 4-kilometrowy na S3 między węzłami Lubin Południe, Legnica Północ. W stronę Legnicy mamy informację o zupełnej blokadzie jezdni.

0: w okolicach węzła Legnica Północ. Natomiast wygląda trochę na to z naszej drogowej mapy, że droga jest odblokowana, ale no jest korek, jest więc zwężenie. Ciężarowy zderzył się tu z busem, jedna osoba została poszkodowana. No a zupełna blokada jezdni jest na dziewiątce w miejscowości Krzyżanowice, trasa Iłża-Radom. No i tutaj rzeczywiście nie przejedziemy, bo w dwóch kierunkach jest blokada. Służby cały czas pracują. Mamy tu śmiertelne zdarzenie. Jeśli chodzi o objazdy, to przez Jedlankę, Kolonie albo Pakosław i Wierzbice. Wtedy jedziemy wojewódzką 744.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: 8 minut do 13:00.

0: tonight. Tak jesiennie nam się zrobiło. Pytanie, jak z jesienną aurą radzi sobie Robert Killen?
1: Bardzo dobrze, dzisiaj ładniejsza pogoda, od razu chce się bardziej, wiesz, jeździć.
0: Wiesz co, jest taki problem, ponieważ mnie jesienna...

0: Na aura kojarzy się raczej ze zwolnieniem obrotów, a ty prowadzisz wysokie obroty, więc...
1: A mnie absolutnie nie, ja lubię jesień, bardzo lubię jesień. Kolory jesieni są fantastyczne.
0: Czyli to są takie wtedy jesienne, wysokie obroty.
1: No, niech tak będzie.
0: No, tak.
1: Z liśćmi, które uciekają spod kół.
0: W tle.
1: I oczywiście jeździmy z prędkością dostosowującą się do warunków jazdy, żeby liście nie spowodowały poślizgu.
0: To jesienne wydanie wysokich obrotów za chwilę, za 3 minuty. A jeśli chodzi o w trasie, to ja bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Piotr Filan, do usłyszenia. Los mi

0: Adrenalina.
1: No to skoro buzuje adrenalina, to zaczynamy wysokie obroty o godzinie 13.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jeśli chodzi o najchłodniejsze miejsce w Polsce, to od paru dni nic się nie zmienia. Na Podhalu 7 stopni pokazują termometry w Zakopanem i tam jest najchłodniej, najcieplej w Łebie. Nad Polskim Morzem, proszę bardzo, 14 pokazują termometry w tym momencie. Czy będzie cieplej? Synoptycy twierdzą, że do 15 i to na zachodzie kraju pokażą dziś termometry. Na razie na zachodzie najcieplej, no nie wiem, w Słubicach powiedzmy 12,5. Tak oficjalnie pokazują termometry. Jeśli chodzi o niekorzystne zjawiska dla kierowców, to gęste mgły. Są wydane ostrzeżenia meteorologiczne przed gęstymi mgłami w wielu rejonach Polski, na Podlasiu, na Suwalszczyźnie, na Mazurach, na Mazowszu, na północy Lubelszczyzny, w województwie świętokrzyskim i w województwie łódzkim także te ostrzeżenia są wydane, więc pewnie te mgły wrócą dziś wieczorem tam. Jeżeli chodzi o aurę, no to zachmurzenie raczej duże, choć z przejaśnieniami. We wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, a w Bieszczadach także deszcz ze śniegiem dziś nam przeszkadza w jeździe. Wiatr słaby bądź umiarkowany. Wieje na ogół z zachodu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to zaczynamy. Można powiedzieć tak, szła Biedronka po zasłonkach. Horror mamy, tak się nazywa ta

Już 6 minut po godzinie 13, cały czas na wysokich obrotach. Od godziny 13 oczywiście za chwileczkę, za momencik rozgrzewka szarych komórek, jak to zwykle u nas bywa. Ale na razie o supermodelce będzie piosenka. A co?

0: Okej, to może piosenka Organek przed momentem na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, a teraz będzie zagadka o też dziewczynie. A co? Tak dziś zaczniemy. Monika Gniewaszewska w studiu już się dziwi, dlaczego o dziewczynach rozmawiamy.
1: Dziwię się, to prawda, bo już dawno mam to za sobą.
0: Nie, absolutnie. Dziś jest Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. Tak.
1: No to rzeczywiście.
0: To już masz dawno za sobą.
1: Albo może mój dzień, nie wiem. Może tak być.
0: Ale nie pytam o
1: ciebie. Przepraszam.
0: Nie pytam o ciebie. O tobie to wszystko wiadomo już.
1: Natomiast, naprawdę?
0: Tak. Niemożliwe. Natomiast będę pytał o dziewczynę ze wsi.
1: Okej.
0: Okay. Fajną dziewczynę ze wsi. Jak ma na imię? Tak brzmi pytanie. Posłuchajcie, jak w towarzystwie takiej fajnej dziewczyny ze wsi, nie ukrywam, niepewnie czuje się pewien mężczyzna.
2: Deszcz chyba padał.
3: A mnie jest smutno w deszcz.
2: A jakby teraz padał, to też?
3: Nie, przecie jesteś.
2: To znaczy, że jak ja... Jak ty ze mną...
0: No właśnie. I odbiera po prostu mowę ta dziewczyna. A jak ma na imię, jeżeli wiecie,
1: parasolka,
0: jak ma na imię...
1: może?
0: Nie, nie ma na imię, nie? Parasolka, nie. Jak ma na imię ta dziewczyna, jeżeli wiecie, zapraszam do aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A teraz wiadomości drogowe. Monika Gniewaszewska.
1: Zapraszam.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Dziś taki naprawdę spokojny dzień, można by powiedzieć, gdyby nie te tragiczne zdarzenia, oczywiście, które miały miejsce na naszych drogach o poranku. A2, przypomnę, to już mówiłam, ale jeszcze raz przypomnę, można jechać bez problemów. Poznań-Łódź, była blokada w stronę Łodzi na wysokości Poznania, teraz już nie ma. S3, cały czas działają służby, Lubin-Południe, Legnica-Północ, w stronę Legnicy bez przejazdu, okolice węzła Legnica-Północ, to tutaj mamy zdarzenie drogowe i w związku z tym tę blokadę, ciężarowy zderzył się z busem. 333 wojewódzka trasa

0: to do ominięcia tej blokady zjeżdżamy węzłem Lubin Południe. 4,5-kilometrowy zator jest tutaj. No i dziewiątka bez przejazdu przez miejscowość Krzyżanowice, trasa Iłża-Radom. Droga jest zamknięta, zalecamy objazd ten przez miejscowości Jedlanka Kolonia albo Pakosław i Wierzbice. To jest wojewódzka 744. Ostrzegamy Was przed korkiem, który utworzył się na S6. To jest oczywiście północ kraju. Węzeł Południe i tak naprawdę węzeł Rusocin, choć przed węzłem Rusocin, a na węźle Gdańsk Południe w stronę Łodzi jest ten korek. On jest spowodowany pracami drogowymi. Drogowcy pojawili się niedawno na S6, no i zmieniona organizacja ruchu powoduje, że kierowcy jadący S6 w stronę Łodzi zatrzymują się w korku i jadą bardzo powoli w stronę Łodzi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jeszcze raz, jak ma na imię ta dziewczyna, przy której ten chłopak trochę traci głowę, przyznacie? A ponieważ deszcze niespokojne czasem nam przeszkadzają, no to taka jesienna zagadka.
3: Deszcz chyba padał.
4: A mnie jest smutno w deszcz.
3: A jakby teraz padał, to też?
4: Nie, przecie jesteś.
3: To znaczy, że jak ja... Jak ty ze mną...
2: Proszę bardzo, odbiera mowę nawet ta dziewczyna. Jak ma na imię ta, dodam dla ułatwienia, wiejska dziewczyna, bo dziś dzień wiejskich kobiet.

0: Przed momentem słyszeliśmy Tilaf. Ta piosenka zaczynała się takim zwrotem: dzień dobry, maleńkie, jak ci na imię? No właśnie, jak miała na imię ta dziewczyna, o którą pytam? Za chwileczkę mam nadzieję, że się dowiemy, bo to wydaje mi się, że proste zadanie. Halo, halo.
1: A to chyba była Jaćka Kargulowa, tak mi się wydaje. Pozdrawiam szwagieru.
0: Szwagieru, no nie, to nie była Jaćka Kargulowa. I widzę kolejne niestety niedobre odpowiedzi. Ta dziewczyna to Ania, Leszek z Audi tak napisał. Ania, Bartek ze Skody, Remal 17, Tomasz, Cinel też stawiają na Anię. Nie, to nie była Ania, moi drodzy. Nie miała na imię również Bogusia. Arek z Kedi napisał, że to Bogusia. Mirka napisał Tobo 123. Nie, to nie Mirka.
2: Cześć, Jaca Wrocław.
0: Cześć, Jaca.
2: Pani miała na imię Ania. Pozdrawiam, cześć.
0: No Jaca, powiedziałem, to nie była Ania. Nie była to Ania, nie, nie, nie. Ania nie, jeżeli nawet trafnie rozpoznaliście serial, to Ania nie była wiejską dziewczyną. I to powinno dać do myślenia. To była Jagna ze Zdachora, Waltek z Sącza twierdzi. Nie, to nie była Jagna. Czy to nie czasem Maryna, Direx? Nie, to nie Maryna. Maryna w tym czasie pewnie gotuje pierogi. Dziewczyna z Zagadki ma na imię Hanka. Jakub Budowlaniec. Nie, też nie Hanka. Marusia. O, taki strzał. Jacar z Raw z Czwórki. Też nie Marusia. Nie mam pojęcia. Tutaj Sława przynajmniej przyznaje się do tego, że nie ma pojęcia, więc strzela. Majka. Sława się. To jest niestety zły strzał. Nie była Majka, nie była to Marusia, nie była to Maryna, nie była to Jagna, nie była to Mirka, Bogusia ani Ania. Jak ma na imię ta dziewczyna, w której lekkie zakłopotanie czuje, nie ukrywam, również wiejski chłopak?
3: Deszcz chyba padał.

0: A mnie jest smutno w deszcz.
1: A jakby teraz padał, to też?
0: Nie, przecie jesteś.
1: To znaczy, że jak ja... Jak ty ze mną...
2: No właśnie. Czuł się zakłopotany, taki lekko zawstydzony w jej towarzystwie. Jak ma na imię ta dziewczyna, jak wiecie, czekam na odpowiedzi.

0: No to jak miała na imię ta dziewczyna? Ewa, twierdzi Darek z Mazdy. Nie Ewa, Darku, nie Ewa. Natasza. O, Jarek z Grudziądza odważnie. Nie, Jarku, to nie była Natasza. Wiesia z daleko od szosy. Paweł z Australa. Pawle, jeżeli chodzi o to daleko od szosy, to trafnie. Rozpoznałeś natomiast Wiesi. Nie rozpoznałeś. Znaczy, nie rozpoznałeś dziewczyny. Bo to nie była Wiesia. Nie była to Wiesia. Za chwileczkę do tego wrócimy, ale najpierw wracamy na drogi. Informacja od was. Halo, dzień dobry. Halo, halo.
1: Halo, halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Odnośnie Trójmiasta i tego, co się tutaj dzieje. Wczoraj dokonałam odkrycia epokowego. Ja już wiem, skąd się biorą te wszystkie dzwony na trójmiejskiej korkownicy, bo ci drogowcy, oni faktycznie, oni wyskakują znienacka, bo jednego dnia się jedzie, są tu. Drugiego dnia się, kurde, wraca, są gdzie indziej. I to są tak nieoczywiste zmiany i w ogóle to jest takie podstępne. W związku z powyższym, ludzie, którzy jeżdżą na pamięć albo nie spodziewają się po prostu prac drogowych w danym momencie, głupieją, później jeden drugiemu wjeżdża w tyłek i stąd się biorą dzwony. Tak, to jest moje wytłumaczenie. A korki faktycznie są. No i co? Pozdrawiam ze słonecznej Gdyni.
2: Dobrze, że słoneczna.
0: Oczywiście. Ja natomiast postuluję za odkrycie, skąd dzwony na trójmiejskiej korkownicy, Nobel.
2: Nobel.
0: Co najmniej się nadaje.
2: To są przez Filipy z Konopi. To są Filipy z Konopi. Wiesz?
0: Czyli, czyli tak naprawdę zmieniasz całą definicję, bo to są dzwony na trójmiejskiej korkownicy.
2: Ale przez Filipy z Konopi.
0: Czyli przez tych, którzy jadą na pamięć.
2: Nie.
0: Okej.
2: Przez drogowców. To oni są Filipy z Konopi, bo oni wyskakują, nie wiesz, gdzie i skąd.
0: Znienacka. No dobrze. Trudno zrozumieć kobiety,
2: drodzy
0: panowie.
2: To było proste.
0: A teraz wyjeżdżamy na drogi. Skoncentrujcie się, bo Monika będzie mówić.
2: No wiesz...

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ja mówię klarownie i czysto, i przejrzyście. Oczywiście. I nie jak Filip z Konopi.
2: Oczywiście, że tak.
1: Ostrzegam przed zdarzeniami drogowymi, których jest obecnie niewiele i to jest dobra wiadomość. Ale są poważne, bo nie ma przejazdu, więc to jest zła wiadomość. S3 wciąż zablokowano w stronę Legnicy. Węzeł Lubin Południe, Legnica Północ. Węzeł Legnica Północ, to tutaj doszło do zdarzenia drogowego na 284 kilometrze. Wciąż pracują służby, jedna osoba poszkodowana w zderzeniu ciężarowego z busem, no i blokada w stronę Legnicy właśnie. Lubin Południe, uciekajcie tym węzłem, żeby blokadę ominąć, 333 kilometr. Dziewiątka bez zmian zablokowana w miejscowości Krzyżanowice. Kolejna godzina blokady, trasa Iłża-Radom, krajowa droga numer 9 bez przejazdu. I to są zgłoszenia od służb i ich jest na tyle właśnie, czyli dwa. A ten korek, o którym była mowa przed chwilą, nasza słuchaczka mówiła o S6. Rzeczywiście to już jest zjazd z obwodnicy S6. Węzeł Gdańsk Południe, to tutaj wjeżdżamy w zator. No i pojawiają się drogowcy, rzeczywiście. Oni pracują na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi. No i jest korek, on ma około 4,5 km mniej więcej. Ciągnie się od węzła Gdańsk Południe po Rotmankę, czyli dojazd do węzła Rusocin, do bramek w Rusocinie mniej więcej, bo to troszkę krótszy fragment. Na S8 jest też spowolnienie na wysokości Woli Rasztowskiej. To jest przed Warszawą, a właściwie między Radzyminem a Wyszkowem jest spowolnienie w stronę Wyszkowa, czyli jezdnia w stronę Białegostoku.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mimo mnóstwa dobrych odpowiedzi pojawiają się też te niezbyt precyzyjne. Basia, Jarek z Grudziądza twierdzi, że to Basia. Bogusia, Jacek z Bydgoszczy. Nie, Jarku, Jacku, mylicie się. Jak miała na imię ta dziewczyna?
3: Chodzi oczywiście o serial Daleko od Szosy, a dziewczyna miała na imię Bronka. Pozdrawiam, Grzegorz Ziweko.
2: Grzegorz Ziweko trafnie rozpoznał Bronkę. Dziewczyna ze wsi to Bronka. Ania i Krzysiek z Niro tak napisali. Agnieszka z Ręcza, ta dziewczyna miała na imię Bronka. Bronka, imię wiejskiej dziewczyny. Marta tak napisała. Czyli dziewczyny lepiej pamiętają imiona dziewczyn. Brawo, brawo, brawo.
4: Jeszcze raz bardzo przepraszam. Andrzej z Legnicy z BMW. Miała na imię Bronka.
2: Andrzeju z Legnicy z BMW nie ma za co przepraszać, naprawdę miała na imię Bronka, oczywiście to jest dobra odpowiedź. Jarosław Wałcza, ta dziewczyna to Bronka. Włodzimierz o Bronce pisze. Rafał ze Sprintera, Adrian, Tomek, instruktor, Piotr, kto jeszcze wiedział?
5: To Bronka oczywiście.
2: Oczywiście.
5: Pozdrowienia, Hubert z Zielona Góra.
2: Hubert z Zielonej Góry, Bronka tutaj krzyczy. Kto tak krzyczy w aplikacji? Kadol z rodziną w drodze do Gdańska. Moja żona uwielbia ten serial i podpowiedziała prawdopodobnie. Łukasz z Piątki, Piotr z Warszawy, Paweł z Piły, Adam z Passata, Robert z Kroslanda, Anna, Krzysztof z Passerati, Pinkacz. Wszyscy wiedzieli, że to Bronka.
6: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
6: W konkursu. Mhm. Dziewczyna Leszka w serialu Daleko od Szosy miała na imię Bronka. Mhm. Pozdrawiam. Adam z Luksemburga.
2: Adamie, pozdrawiam również ciebie. Oczywiście pierwsza dziewczyna Leszka, bo ta druga to rzeczywiście Ania, ale ona już nie była wiejską dziewczyną. Rafał, Zyga z Ducato, Adam ze Skody. To była Bronka oczywiście. Uwielbiam ten serial. Kasia pisze. Kasiu, pomogło ci to uwielbienie tego serialu w dobrej odpowiedzi oczywiście, ale wyprzedzili cię jeszcze. J. Teodorowicz, Wojtek z Siedlec, Artur z Garażu, bo dziś porządki. Pozdrawiam, Arturze. Porządkuj, porządkuj.
7: Moja żona Asia podpowiada mi, że ma na imię Bronka. Pozdrawiam Tomek, Cerik po podpowiedzi Asi.
2: Pozdrawiam Asię również, Tomku, i ma rację Asia. Czyli jak powiedziałem, dziewczyny lepiej rozpoznają imiona dziewczyn. Marek Handlopek, Bartosz z Kijanki, Piotr z Sekwoi, Stefan, JJ z Tucsona, Tomek z 50, Łukasz z X3, Jacek z Szarego Tyrona, Bartłomiej, Marceli. Uff, ale was sypnęło odpowiedziami. Jeszcze przed fragmentem filmu czułem, że Bronka, Zbyszek Leszek pisze. No to dlaczego tak późno wysłałeś odpowiedź, skoro czułeś, że to Bronka? Pawełski również. Kto był najszybszy? Uwaga, uwaga.
8: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
8: Ta dziewczyna to oczywiście Bronka. Pozdrawiam, Miluś Skork.
2: Miluś Skork był najszybszy, jeżeli chodzi o rozpoznanie Bronki, a Andrzej Strzczewa był najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy pisali. Milusiu, Andrzeju, pozdrawiajcie kogo chcecie. Oczywiście wykorzystajcie aplikację, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, jak wam wygodniej. Dodamy piosenkę naturalnie do waszych pozdrowień. Wielkie brawa dla wszystkich, którzy wiedzieli, że to Bronka, rozpoznali ją. A teraz dowodzik na to, że to Bronka.
9: Deszcz chyba padał.
10: A mnie jest smutno w deszcz.

0: A jakby... Teraz padał to też?
1: Nie, przecież jesteś.
0: To znaczy, że jak ja... Jak ty ze mną... Bronka, ale ty jesteś fajna.
2: No, fajna Bronka. No jedziemy dalej, oczywiście na wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

Za 20, nie, co ja mówię, za 17 już, za 17 minut będzie godzina 14, cały czas na wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu. My kierowców Bronkę rozpoznaliśmy w Międzynarodowym Dniu Kobiet Wiejskich. Dziewczyna, która, jak słyszeliście, wzbudzała dużo emocji i głos się załamywał Leszkowi, jak do niej mówił. No, Bronka była fajna, a teraz warto poznać pewne obyczaje związane z wsią. I uwaga, kolejna pani. Dlaczego ta pani tak lamentuje? Jak wam się wydaje? Jeżeli wiecie, dlaczego ta pani będzie lamentować, to już możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A pani lamentująca brzmi tak. No właśnie. Oj, córciu, córciu, lamentowała ta pani mama, jak się domyślacie, ale dlaczego lamentowała ta pani? Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Takie lifestyle'owe dzisiaj zagadeczki, przynajmniej do 14. Kłaniam się, zapraszam. Oczywiście możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, dlaczego ta pani lamentowała. Trzymam kciuki oczywiście za was i jedziemy. A tutaj, jak śpiewa Paweł Kukiz, jest jak jest.

0: Soundgarden na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców. Jeszcze 10 minut i będzie godzina 14. I te lamenty, powtarzam ten lament tej pani.
1: Oj, córciu, córciu! Już ty, panienko, długo nie pobędziesz!
0: Dlaczego ta pani lamentowała?
2: Bo tak, mleko jej się rozlało.
0: Monika podpowiada wam jak może, natomiast to
2: orze
0: nie
2: jak
0: jest...
2: może. O,
0: orze jak może.
2: To pasuje do dzisiejszego dnia.
0: Tak, do dzisiejszego dnia pasuje, oczywiście. Takie elementy, można powiedzieć, tradycji wiejskiej, prawda? W Dniu Kobiet Wiejskich przypominamy na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Dlaczego ta pani lamentowała? Jak wiecie, to piszcie. Możecie nagrywać wiadomości inne głosowe. Wrócimy do tego, a teraz wracamy na polskie drogi.
2: Tak, zapraszam. Mhm. Gotowa jestem.
0: Proszę bardzo.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zachodniopomorskie zaczynamy. Szczecin, Goleniów, S3. Korkuje się troszeczkę, ale jednak jadąc zarówno w stronę Goleniowa, jak i w kierunku Szczecina. Mamy prace drogowe tutaj, zjeżdżając z A6 na S3. No i stąd te korki, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, przed którymi was ostrzegamy. Korki mamy też na północy kraju na S6, przy zjeździe z węzła Gdańsk-Południe, jadąc w kierunku Łodzi. Tutaj kierowcy wjeżdżają w zator około 4,5 km, więc wesoło nie jest. Już zaczyna się ten korek na węźle Gdańsk-Południe dla wszystkich tych, którzy jadą w kierunku Łodzi właśnie. Korek ciągnie się mniej więcej od węzła Gdańsk-Południe po Rotmankę i jest, jak wspomniałam, na południe. Poza tym wygląda dobrze sytuacja na S7 i S6, czyli obwodnicach Trójmiasta, obu zresztą. Obie są czyste przejezdne, a więc dobra informacja dla tych, którzy wybrali te trasy do przejazdu. S8 w Warszawie, obwodnica, zarówno w stronę Wrocławia, jak i w kierunku Białegostoku trzeba się liczyć z bardzo dużym ruchem, zwłaszcza na

0: jezdni w stronę Białegostoku zwalniają kierowcy jadący na wysokości Koła i w takim dużym spowolnieniu jadą po Żoliborz. To w stronę Białegostoku, natomiast przejeżdżamy przez most. W miarę jest spokojnie na tym moście jadąc w stronę Wrocławia, ale za mostem już robi się naprawdę ciasno. No i jeszcze ta S8 zwalnia nam dosyć się porządnie między Radzyminem a Wyszkowem. Na jezdni prowadzącej w stronę Białegostoku na wysokości Woli Rasztowskiej trwają prace drogowe. No i jeśli zastanawiacie się, dlaczego właśnie utknęliście tutaj w korku, no to dlatego, że są prace drogowe. Jedziemy na południe, nic lepiej na A4 przy dojeździe do Bramek w Balicach. Cały czas ciągnie się taki około 4,5-kilometrowy korek przed Bramkami w Balicach do punktu poboru opłat przy wjeździe na obwodnicę. No i uwaga, bo porobiło się i to dosyć mocno na samej obwodnicy Krakowa, na jezdni w stronę Rzeszowa. Duży korek na węźle Kraków-Balice i później na A4 na jezdni w stronę Rzeszowa. Wygląda na to, że mamy jakieś zdarzenie drogowe i to takie poważne, bo korek jest od węzła Kraków-Balice aż po węzeł Kraków-Tyniec.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A za 7 minut osiągniemy już 14. A o 14 u nas na antenie PRK Polskiej Rady Kierowców oczywiście wiadomości pogodowe. Potem wrócimy do tej córci i lamentu tej pani.

0: sierpnia.
1: No ale kiedy, bo mamy połowę października, w listopadzie. W listopadzie pewnie już tak pięknie nie będzie. 7 stopni pokazują termometry na Podhalu w Zakopanem dokładniej. Tam jest najchłodniej, najcieplej, tak jak i godzinę temu nad morzem w Łebie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A po południu wieczorem zachmurzenie duże, zwiększenie przejaśnieniami. Będzie nam towarzyszyło na drogach miejscami. We wschodniej połowie kraju słabe przelotne opady deszczu. Jeszcze mogą się zdarzyć w Bieszczadach nawet deszcz ze śniegiem, więc uważajcie na lokalnych drogach. Jeżeli chodzi o temperaturę, to do 15 przewidują synoptycy. Mamy 14,7, więc to 15 całkiem możliwe. Osiągniemy tyle. Wierzę w przewidywania synoptyków dzisiaj. Chociaż przewidywali te 15 na zachodzie, a tymczasem najcieplej na północy. Wiatr słaby bądź umiarkowany. Na ogół wieje dziś z zachodu.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Już minutę po godzinie 14. Ruszamy w kolejną godzinę na wysokich obrotach. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilen.

No to mamy koncert życzeń 5 minut po godzinie 14. Andrzej Strzewa wczoraj w Światowym Dniu Normalizacji chciał takie życzenia złożyć, ale się nie udało wczoraj. Dziś natomiast Andrzej był najszybszy i uwaga, wszystkiego normalnego, by żyło się lepiej. Tak pisze Andrzej. No to wszystkiego normalnego, by żyło się lepiej. Dla tych, którzy chcą, żeby się żyło lepiej, teraz będzie piosenka.

0: No i czy w tej chwili uda nam się rozstrzygnąć, dlaczego ta pani lamentowała? Halo, halo?
1: Kobieta cieszy się, bo dostała list, że córka dostała się na studia.
0: O.
1: Wojtek Golf.
0: Pozdrawiam cię, Wojtku, z Golfa, ale ta pani nie cieszy się, tylko lamentuje.
2: Ona płakała chyba.
0: No właśnie, lamentuje, ta pani lamentuje. Przynajmniej
2: jest przerażona.
0: Albo udaje troszeczkę, tak wiesz,
2: tak,
0: bo tak tradycja.
2: Bo aktorka.
0: Przeaktorzyła trochę. No w każdym razie, bo taka tradycja. Dlaczego ta pani lamentuje? Nie dlatego, że córka dostała się na studia. Jak brzmi prawidłowa odpowiedź, do tego wrócimy, a teraz wracamy na polskie drogi. 10 minut po godzinie 14.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: No i zaszły pewne zmiany na naszych drogach. Dziewiątka odblokowana po kilku godzinach, zresztą niestety. Krzyżanowice, to tutaj była blokada. Niestety, bo mieliśmy tu tragiczne zderzenie dwóch samochodów ciężarowych i jedna osoba poniosła śmierć w wyniku tego zdarzenia. Więc teraz dziewiątka jest odblokowana na trasie Iłża-Radom. Nie trzeba korzystać z objazdów. Jedziemy przez Krzyżanowice bez kłopotów. Podobnie na S3, tutaj też już blokady nie ma. Węzeł Lubin Południe, Legnica Północ, okolice węzła Legnica Północ. To tu mieliśmy zdarzenie drogowe i zamkniętą jezdnię w stronę Legnicy. Teraz już jedziemy bez problemów. Natomiast pojawiły się kłopoty z przejazdem w innym miejscu S3. Węzeł Skwierzyna Południe, węzeł Międzyrzec Północ w pobliżu miejscowości Popowo. To jest Lubuskie. Samochód ciężarowy. Mamy informację o tym, że doszło do kolizji z udziałem samochodu ciężarowego i jest zwężenie na jezdni w stronę Gorzowa Wielkopolskiego. To jest oczywiście taka trasa, o czym zresztą wiecie, mocno uczęszczana, a więc tu należy niestety spodziewać się korka na S3. Utrudnienia się pojawiły, to dosłownie sprzed chwili jest informacja. 81 Warszowice-Żory, miejscowość Baranowice na Śląsku. Na 36 kilometrze zderzyły się trzy auta osobowe, no i mamy blokadę jednego pasa jezdni w stronę Katowic, a więc jest przejazd, ale dosyć mocno utrudniony, bo ta 81 na Śląsku też lubi się korkować, zwłaszcza w godzinach szczytu. Na razie korek nie jest duży, no ale należy się liczyć właśnie z takim utrudnionym przejazdem na krajowej drodze numer 81 w stronę Katowic.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to wracamy do tematu córci. Halo, halo.
2: Ta pani lamentowała, pani, czyli mama Kasi, bo Kasia wychodziła, ma wyjść za mąż, Małgo ze Skody.
1: Małgo ze Skody tak twierdzi. Czy Małgo się nie myli? No tutaj Kuba ze Strychu napisał, w końcu siadło, Kasia wychodzi za mąż. Siadło czy nie siadło?
3: Mama lamentowała, bo córka została zaręczona z kawalerem.
1: O!
3: Pozdrawiam, Adam z Passata.
1: Adam z Passata ma rację. Leszek z Audi też, bo jej córka Kasia miała wyjść za mąż. Oczywiście Robem z Łomży pisze tak. Mama Kasi Solskiej musi płakać, bo musi płakać, jak matka wydaje córkę za mąż. Taka tradycja. Oczywiście, Robercie, masz rację. Halo, halo.
4: Mama Kasi lamentuje, że wychodzi za mąż.
1: Kasia, nie mama. Kasia miała wyjść za mąż, Edyta i Adam z Nissana. Bardzo dobra odpowiedź. Andy DWR, świetna odpowiedź. Andrzej z Mercedesa też wiedział. Andrzej z Trzewa też wiedział. Jacek z Bydgoszczy. Kolejna dobra odpowiedź czytam. Kasia z Kogla Mogla ma za mąż pójście. Ponownie Kadol z rodziną. Pozdrawiamy. Pozdrawiam Kadolu i całą swoją rodzinę.
5: Hej, hej, Sylwia z tej strony.
1: Cześć, Sylwia.
5: No to mama Kasi z Kogla Mogla. I ona tam lamentowała, no bo Kasia za mąż będzie wychodziła.
1: Tak.
5: Także... jak dobrze pamiętam, to była ta sytuacja. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam. Świetnie pamiętasz. Oczywiście, że tak. Adrian, Marek, Handlo, Opex, Pawełski, Piotr z Warszawy, Krzysztof z Paserati. Oni też świetnie pamiętali i napisali.
6: Polska lamentowała, bo jej córka wychodziła za mąż. Pozdrawiam. Arnold z Volvo.
1: Arnoldzie, pozdrawiam.
7: Cześć, tu Piotrek z Wrocławia.
1: Cześć, Piotrze.
7: Pani lamentowała, gdyż córka wychodzi za mąż. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam, oczywiście. Krzysztof z Paserati, Robert z Crosslanda, Todę, Pinkacz, Ania Starnowa, dobra odpowiedź. Tomek z CRX-a, Garbaty Olo z te trójki, Tomasz, Kasia z Kii, świetnie. Bartłomiej, Tobo 1, 2, 3, wszyscy udzielili prawidłowych odpowiedzi.
8: Dzień dobry, powitać, już to długo.
9: Kasia miała na imię, ta panna, co miała się hajtać.
1: I?
9: Ale przyszedł polecony, kiblu odczytany w Sławojce i dała nogę do Warszawy. Takie to nasze piękne wiejskie dziewczyny ostatnie. Chłopa z bukietem zostawiła ślubnym w ręku. Pozdrawiam, Kadas.
1: Pozdrawiam, Kadasie. Jakże długo i wyczerpująco. Oczywiście córcia wychodzi za mąż. Magda ze Skóry też to wiedziała. Kto był najszybszy? Czas to rozstrzygnąć.
10: Serial Kogiel Mogiel. Mama Kasi lamentowała. Kasia wychodziła za mąż. Pozdrawiam, Rafał Sprinter.
1: Rafał skąd? Rafale, nie zrozumiałem skąd jesteś, ale Rafał, jak się rozpoznałeś, to oczywiście możesz nagrać albo napisać pozdrowienia. Do twoich pozdrowień dołączymy piosenkę, bo Kasia będzie mężatką, ha, ha, ha, pozdro GG. Czyli GG i Rafał, wygraliście, pozdrawiajcie, my dołożymy piosenkę, a teraz odpowiedź na to pytanie. Rzeczywiście Kasia miała wyjść za mąż.
11: Cicho, nie płacz, babo.
12: Mus jest płakać nad panieństwem. Oj, córciu, córciu, ty moja.
1: Właśnie, mus jest płakać nad panieństwem. Brawa dla wszystkich, którzy wiedzieli, znali tę tradycję. No dobrze, od tej pory już tylko motoryzacyjne zagadki w wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Koniec tych lifestyle'owych. Ci, którzy wygrali, pozdrowienia dla was oczywiście i czekam na pozdrowienia. Jedziemy 16 po 14.

0: Adam Lenort z Profi Auto teraz z nami w wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, bo tak sobie pomyśleliśmy, że jesień, mamy jesień, a no dawniej ta jesień była takim naturalnym terminem kupna samochodu. Dzień dobry panie Adamie, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Przyzna mi pan rację, panie Adamie, że dawniej to na jesieni dużo się kupowało, szczególnie tak naprawdę jak już po wykopkach, po żniwach, na wsiach było dużo pieniędzy i wtedy można było na giełdzie sprzedać właściwie no, każdego rzęcha, czy nie?
1: No tak, tak było. No, kiedyś kupowaliśmy też samochody przez cały rok, ale rzeczywiście jesień był takim momentem, kiedy uspokajaliśmy swoje nastroje, kończyliśmy swoje takie prace całorocznie i rzeczywiście można było na giełdach samochodowych zdobyć ciekawy wózek.
0: A dziś, panie Adamie, każda pora jest dobra, żeby dokonać zakupu nowego samochodu? Bo jeżeli chodzi o nowe samochody, tak sobie myślę, że wszyscy sobie ostrzą zęby na te nowe samochody pod koniec roku właśnie, kiedy się zaczynają promocje, związane z końcem roku, kiedy już są wyprzedaże, a przynajmniej producenci nazywają to wyprzedażami. I wtedy wszyscy, no i jeszcze firmy robią koszty pod koniec roku, w związku z tym prawdopodobnie ta jesień dalej jest, nadal jest tym terminem, kiedy kupujemy więcej samochodów.
1: Tak, jeszcze kilkanaście lat temu rzeczywiście tak było, że ceny pod koniec roku były bardzo mocno atrakcyjne. Mhm. W ostatnim okresie to się mocno, może nie mocno, troszeczkę to się zmieniło, ale to z zasady, czy ze względu na konkurencję chińskiej motoryzacji, która jest no, sporo tańsza niż nasza tutaj tradycyjna europejska czy koreańska. I tutaj sprzedający rzeczywiście pod koniec roku potrafią zaoferować ciekawe rabaty, ale też atrakcyjne ceny można uzyskać również przez cały rok, w szczególności pod koniec kwartałów, kiedy to sprzedający muszą się pochwalić przed przełożonymi wynikami finansowymi, wówczas są większe możliwości do negocjacji ceny.
0: O, proszę bardzo, to ciekawe, co pan powiedział, panie Adamie, ja to powtórzę, dobrze, żeby wszyscy usłyszeli, że pod koniec kwartałów sprzedający muszą się pochwalić wynikami przed swoimi przełożonymi i w związku z tym wtedy najlepiej negocjować cenę. To w ogóle w połączeniu z tymi promocjami pod koniec roku, to najlepiej kupić samochód w grudniu, z tego co pan mówi. Bo koniec kwartału, koniec roku. Czy promocje się nie łączą?
1: Dokładnie tak jest. Grudzień to jest chyba najlepszym miesiącem, chociaż uwzględniając źródła finansowania, może nie najlepszym, jeśli chodzi o kwestie związane z kredytowaniem czy z leasingami, ponieważ okres świąteczny jest takim okresem, gdzie pod koniec roku no, instytucje bankowe co prawda pracują, ale wiąże się to z pewnymi terminami terminami związanymi z zależnościami finansowymi.
0: Czyli co, wydłużają się terminy przyznawania kredytu czy leasingu, tak?
1: Ponieważ bank też musi zweryfikować kredytobiorcę i wówczas

0: teraz mogą tu być również kłopoty z tym związane, więc czekanie na ostatni moment do końca roku też nie jest najlepszym rozwiązaniem. Tym bardziej, że pod koniec roku wybieramy z reguły to, co już jest, czyli pod koniec roku, czy przełom roku, również też styczeń, to są wyprzedaże tych ostatnich ostatków z roczników i wówczas wybieramy w zasadzie to, co jest. Nie mamy wpływu na kolor, na komfort, wyposażenie i tak dalej.
1: Rozumiem, czyli tak naprawdę ten okres jest dobry dla tych, którym tak naprawdę nie zależy za bardzo na kolorze, chcieliby mieć w wyposażeniu to i to, a reszta jest zbędna na przykład i tak dalej, prawda? Dla tych mniej wybrednych klientów.
0: Dla tych mniej wybrednych, ale wówczas są najbardziej atrakcyjne ceny. Teraz akurat mamy październik, wchodzimy w okres listopada i teraz jeśli są już pewne rabaty, są już pewne wyprzedaże roczników, to tutaj jeszcze możemy sobie wybierać pewne kolory, wyposażenie i tak dalej, a już pod koniec roku niestety to, co zostaje, to musimy brać.
1: Kiedy kupić samochód? Czy wybór odpowiedniego czasu na zakup samochodu jest ważny? O tym z panem Adamem Lenortem rozmawiamy. Jeżeli chcecie dodać coś do naszej dyskusji, zapraszam do aplikacji, a z panem Adamem Lenortem z Profi Auto słyszymy się za parę minut. Za wcześnie.

0: Ród przed momentem o korzeniach było, a teraz wracamy do korzeni, do tak naprawdę soli ziemi czarnej, bo solą ziemi czarnej jest to, co się dzieje na polskich drogach, w PRK, w polskich.
1: Ale mamy
0: kierowców.
1: Pytanie jeszcze.
0: Mamy pytanie, wiem, tak. Wiem, mamy pytanie. Tak. Słuchamy pytania, halo, halo.
2: Cześć wszystkim.
0: Cześć.
2: Ruszam właśnie z okolic Wałcza do Poznania na imprezę integracyjną rejonu Szczecin-Poznań, branża budownictwo. Dajcie znać, którędy najlepiej pojechać, bo nie jest to takie oczywiste. I jak tam wygląda na trasie. Dzięki bardzo, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również, to Monika w takim razie da znać, jak tam dojechać, natomiast ja powiem, że po imprezie integracyjnej lepiej dłużej odpocząć, naprawdę, jak będziesz wracał, drogi słuchaczu.
1: Tak, zdecydowanie. Tak.
0: A teraz jak dojechać?
1: Jak dojechać? 2:29 pokazuje nam tutaj nasza mapa drogowa.
0: 2:29.
1: Tak, i bardzo przyzwoita trasa, bez żadnych utrudnień. Nie teraz przynajmniej.
0: Teraz przynajmniej.
1: Teraz
0: ale
1: przynajmniej.
0: Jak nasz słuchacz teraz rusza, no to 2:29 i jesteś na imprezie integracyjnej. Tak. Tylko potem więcej niż 2:29 trzeba
1: dzisiaj?
0: Odpocząć.
1: Czwartek.
0: Czyli,
1: do niedzieli możesz odpoczywać.
0: Tak jest.
1: My
0: tak.
1: Zwalniamy cię z pracy. W sensie do odpoczynku.
0: Jejku,
1: zwalniamy od obowiązków.
0: Byłebyś mnie nie zwolniła z pracy.
1: W życiu.
0: Yes.
1: W życiu.
0: No dobra, wyjeżdżamy na drogi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No tak dynamicznie na tych drogach, ale w sumie nie najgorzej. 81 tutaj bez zmian, Warszawice-Żory, jeden pas dostępny dla jadących w stronę Katowic, to jest na Śląsku, miejscowość Baranowice. Zderzenie trzech samochodów osobowych, bez poszkodowanych na szczęście. Kłopoty z przejazdem na S3, ale w

0: W innym punkcie niż to miało miejsce przez kilka godzin. Chodzi o węzeł Skwierzyna Południe, Międzyrzec Północ i Popowo. To tutaj w Lubuskiem mamy samochód ciężarowy. On brał udział w kolizji, donoszą służby i w stronę Gorzowa Wielkopolskiego kierowcy jadą jednym pasem, a więc jest zwężenie. Trzeba się liczyć ze spowolnieniem, bo trasa S3 jest dość mocno uczęszczaną drogą i w związku z tym to spowolnienie występuje, ale bardzo niewielkie. To chyba jest też pocieszające. Jeśli chodzi o te spowolnienia, to tych na naszych drogach dziś nie jest wiele, to jest dobra wiadomość, no ale jak już są i utkniecie w jakimś korku, no to wesoło nie jest, pocieszeniem nie jest to, że w innym miejscu korka nie ma. A więc korek mamy, na przykład na południowej obwodnicy Warszawy, on się pojawił teraz w ciągu tych 20 minut, węzeł Warszawa Lotnisko jadąc w stronę Poznania. To tutaj jest korek, on na razie jest niewielki, ale wygląda na to, że mamy tu zdarzenie drogowe i stąd właśnie takie spowolnienie. W przeciwnym kierunku, w kierunku Terespola też zwalniają kierowcy przed węzłem Warszawa Południe. Zwalniamy też na S8 przy dojeździe do węzła Opacz, czyli jadąc od strony południa. Spowolnienie jest za Jankami, jadąc w stronę Warszawy. No i tradycyjnie S8 w Warszawie też już bardzo duże korki spowolnienia w stronę Białegostoku zwłaszcza, a na południu kraju, bo ta sytuacja na obwodnicy Krakowa była mocno niewesoła, no i niestety cały czas jest. Cały czas mamy korek do punktu poboru opłat, korek kolejka, opłat Balice w stronę Rzeszowa i później jak mijamy już ten punkt, to też wjeżdżamy w zator na A4 na obwodnicy Krakowa. W tej chwili ten korek jest nie tylko w stronę Rzeszowa, ale też w kierunku Katowic. No i uwaga, 774 wojewódzka droga, która jest równoległa do A4 i zjeżdżamy nią węzłem Kraków-Balice, ona również jest zakorkowana w stronę na południe, w stronę Kryspinowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i koncert życzeń, kolejny koncert życzeń, tym razem Miluś odezwał się. Chciałem pozdrowić cały Radom, piszemy Miluś, bo z niego pochodzę, choć mieszkam w Kork od 20 lat, to w Radomiu mam większość przyjaciół. No to dla Radomia, dla przyjaciół Milusia teraz będzie piosenka. Oczywiście moje ulubione PRK, wszystkich słuchaczy, kierowców też pozdrawia Miluś, ale głównie Milusiu w takim razie gramy dla twoich przyjaciół z Radomia.

0: Adam Lenort z Profi Auto, ponownie w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Przypominam, rozmawiamy, czy wybór odpowiedniego czasu na zakup samochodu jest ważny. Pan Adam powiedział, podpowiedział, jeżeli ktoś chce kupić nowy samochód, to najlepiej pod koniec kwartału, a pod koniec roku to on jeszcze lepiej, tylko że tutaj trochę dłużej mogą trwać te wszystkie formalności kredytowe bądź leasingowe pod koniec roku. Wszystko się zgadza, panie Adamie, prawda?
1: Tak, wszystko się zgadza.
0: To teraz tak sobie pomyślałem, że skoro ludzie kupują nowe samochody pod koniec roku, no to przecież coś robią z tymi używanymi, prawda? Czyli muszą je sprzedać. Czy w związku z tym na rynku pojawia się również więcej używanych aut pod koniec roku i pod koniec każdego kwartału i wtedy ceny są lepsze?
1: No, zakup używanego samochodu również jest bardziej atrakcyjny, kupując używany samochód zimą. Niska temperatura i krótsze dni, one nie sprzyjają oględzinom samochodu, więc wówczas sprzedający używane samochody również chcą napędzić sobie koniunkturę i również mogą zaoferować ciekawsze rabaty.
0: Rozumiem, czyli niższa cena, tylko weź pan ten samochód, żeby mi ręce marznął, tak? Z tego placu.
1: Tak, dokładnie jest tak. Większość komisów samochodowych, czy to mniejszych, czy dłuższych, swój park samochodowy ma na zewnątrz, a ta aura zewnętrzna w okresie jesienno-zimowym nie sprzyja zakupowi samochodu. No, klienci wolą jednak bardziej dokładnie jeszcze się przyjrzeć lakierowi, przyjrzeć się zawieszeniu, przyjrzeć się karoserii. No i wówczas samochód w wiosennym, czy letnim słoneczku umyty lepiej wygląda, a my mamy więcej czasu, no bardziej tak. Komfortowe warunki, żeby się mu przyjrzeć.
0: Czyli tak naprawdę taniej zimą, z tego co pan mówi, no ale największe niebezpieczeństwo, czy coś tam przeoczymy jako klienci, prawda?
1: Tak, no jest większe niebezpieczeństwo, że jednak też ta aura nas zmusi do szybszego zakupu, pochopnego zakupu i wówczas możemy coś przeoczyć.
0: A mam takie badania przed sobą, panie Adamie. Zdaniem 82% badanych kupienie używanego samochodu z większym przebiegiem, ale z udokumentowaną historią serwisową i eksploatacyjną jest lepszym wyborem niż kupienie auta, którego deklarowany przebieg jest niższy, lecz niezweryfikowany. Tak wynika z badań. Czyli co, lepiej kupić tak naprawdę jakiś poleasingowy, totalnie prześwietlony samochód i taki, któremu w stosunku do którego wiemy, co mu było, niż taki, nie wiem, wydający się atrakcyjny, ale nie wiadomo tak naprawdę skąd się wziął?
1: Przebieg nie jest w tych kwestiach najistotniejszy. Najistotniejszy jest jednak pewna dokumentacja, pewna historia serwisowania. Udokumentowany ten przebieg, wówczas rzeczywiście możemy już wtedy rozmyślać, czy taki samochód poleasingowy z większym przebiegiem, ale serwisowany chociażby w trybie long life, on będzie bardziej dla nas atrakcyjny, czy rzeczywiście będziemy rezygnować chociażby z leasingu, bo jak wiemy, część leasingobiorców serwisuje jednak samochody w trybie long life i wówczas, no, wówczas on może być dla nas mniej atrakcyjny, ponieważ ten olej jest troszeczkę rzadziej wymieniany. Ale to już jest nasza decyzja, mamy w pewien...
0: A to jest napisane w papierach, panie Adamie, że to jest serwisowane w trybie long life? Gdzieś to można znaleźć, tak?
1: Tak, no, my mamy w książce serwisowej, w dokumentacji serwisowej, kiedy otrzymujemy taki samochód, mamy pewną dokumentację serwisową i wiemy, w jakim trybie samochód był serwisowany.
0: Rozumiem. A lepiej kupić w takim razie samochód właśnie poleasingowy z firm, które dysponują dużą flotą i tak naprawdę, no niektórzy twierdzą, że nikt tam o te samochody nie dba tak naprawdę, poza oczywiście tym formalnym przeglądem. Czy lepiej kupić samochód od prywatnego użytkownika, który kupił w salonie w Polsce, dbał, chuchał, dmuchał, mył i dbał o te terminy przeglądów?
1: No chyba już pan sobie odpowiedział na to pytanie, jednak to jest ta druga wersja, jednak my jako prywatni użytkownicy samochodu, pomimo że on jest w formie kredytowania, czyli leasingu, to jednak bardziej o nie dbamy niż o samochód firmowy. Myśl starego przysłowia, jaki jest najlepszy samochód na świecie, oczywiście firmowy.
0: No właśnie, więc tak naprawdę mamy dobry czas na kupno nowych samochodów, z tego co pan Adam powiedział, mamy również dobry czas na kupno

0: No, używanych samochodów, bo ci, którzy kupują nowe, pozbywają się tych używanych i pewnie chcą szybciej sprzedać. Tak jak i komisy chcą szybciej sprzedać, bo idzie pora nieatrakcyjna dla nich do sprzedaży. Sami musicie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, zdecydować, czy teraz, czy później, czy czekać. No właśnie, czekać, czy kupować, panie Adamie?
1: Można jeszcze przeczekać, ale jeśli chodzi o nowy samochód, to nie za długo. Listopad i grudzień i przełom grudnia to jest dobry okres. Jeśli chodzi o samochód używany, to można jeszcze poczekać na troszeczkę gorszą aurę. Być może, że właściciele komisów będą skłonni udzielić większych rabatów.
0: Adam Lenort z Profi Auto doradzał na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców. Panie Adamie, dziękuję, miłego popołudnia życzę. Do usłyszenia.
1: Dziękuję, wzajemnie pozdrawiam wszystkich.

0: Podpowiedź dla kolegi z Wałcza mamy. Krzysiek z Szaplinka informuje, jedź przez Trzciankę. Na tą
1: przez
0: integrację.
1: Trzciankę? Myślę, że
0: Trzciankę. Trzciankę.
1: No, kłopoty, tak?
0: RZ. Trzcianka.
1: Trzcianka.
0: Trzcianka. To jest spoko droga, pisze Krzysiek Szczaplinka. Jak fajnie, że sobie nawzajem pomagamy. Więc na integrację przez Trzciankę. Nie przez ściankę, bo...
1: Można nie przejechać. No, zdziwiłam się.
0: Po integracji to...
1: No wiesz.
0: No wiem. To co? Jeszcze jedne utrudnienia od naszych słuchaczy. Tak.
2: Dzień dobry, siemaneczko.
0: Dzień dobry.
2: Kapelan się melduje.
0: Fajnie.
2: Krajowa 11 na wysokości Kluczborka, to jest odcinek Olesno-Kępno. Mamy zdarzenie drogowe służby na miejsce, na dolocie również LPR. Droga w kierunku Kępna zablokowana.
0: Oj.
2: Także zachować ostrożność. Pozdrawiamy szerokości.
0: Pozdrawiamy kapelanie, dziękujemy za informację. A teraz od nas Monika Gniewaszewska informuje was o tym, co się dzieje na drogach na 10 minut przed 15.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to zacznijmy może od tej krajowej drogi numer 11, Olesno-Kępno, bo mamy zgłoszenie od służb, że na wysokości Kluczborka doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z osobowym. Dwie osoby zostały poszkodowane, no i stąd ten helikopter LPR-u, czyli pogotowia lotniczego, tutaj jest kierowany. Droga rzeczywiście jest zamknięta, chodzi o 11, tak ma być około 2 godzin. Pojawiły się kłopoty z przejazdem na A4, a tak było przyjemnie. Węzeł Krapkowice, węzeł Kędzierzyn-Koźle na wysokości miejscowości Zakrzów, to jest Opolszczyzna, czyli ta trasa między Wrocławiem a Katowicami. Zajęty jest jeden pas w stronę Katowic. Mamy tu niestety, ale korek. I to dosyć spory, także ostrzegamy was przed nim. Wciąż utrzymują się utrudnienia na S3. Trasa węzeł Skwierzyna Południe, Międzyrzec Północ, miejscowość Popowo. Zwężenie w stronę Gorzowa Wielkopolskiego. O, właśnie przyszła informacja, że koniec jest tych utrudnień, a więc jedziemy z trójką tutaj bez problemów w stronę Gorzowa Wielkopolskiego na wysokości Popowa. Nie ma już kłopotów z przejazdem. Natomiast wciąż 81, jeden pas w stronę Katowic bez przejazdu. Warszawice Żory, miejscowość Baranowice. Jeden pas dostępny dla kierowców właśnie jadących w stronę Katowic. Tutaj trwają formalności, nie mamy informacji o poszkodowanych. 3-osobowe się zderzyły.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jedziemy ostrożnie, oczywiście dostosowując prędkość do warunków jazdy, do warunków drogowych. Pamiętajcie o tym. PRK, Polskie Radio Kierowców, u nas najwięcej informacji drogowych. Co 20 minut wracamy, ale w każdej drogowej sprawie możecie korzystać z aplikacji. Radiohead, Creep, teraz na antenie.

0: Za chwileczkę będzie 15. Wracamy do informacji pogodowych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 7,2 powyżej zera na Podhalu. Tam jest wciąż najchłodniej. Tyle pokazują termometry w Zakopanem. Jeżeli chodzi o najcieplejsze miejsce w Polsce, Legnica w tym momencie 15,6. Czyli mamy więcej niż przewidywali synoptycy, bo przypominam, na zachodzie miało być 15, a tymczasem na południowym zachodzie w Legnicy 15,6, prawie 16 już, można powiedzieć. Jeżeli chodzi o wydane ostrzeżenia meteorologiczne, to mamy wydane ostrzeżenia przed gęstą mgłą. Te mgły powrócą dziś niestety na Mazowsze, na Lubelszczyznę, na Kieletczyznę, na Podlasie, na Polesie też oczywiście, na Suwalszczyźnie, na Warmii i Mazurach też będą mgły, tak twierdzą synoptycy, ale szczegółowa prognoza na wieczór i na noc to oczywiście za 2 godziny. Tymczasem popołudnie. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami przewidują specjaliści od pogody. Miejscami we wschodniej połowie kraju słabe przelotne opady deszczu, a w Bieszczadach nawet deszcz ze śniegiem. Wiatr mamy słaby bądź umiarkowany, a wieje nam z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czy jesień to dobry czas na sprzedaż, na kupno samochodu? O tym dziś rozmawiamy i rozmawiać będziemy również po godzinie 15. To jest PRK, Polskie Radio Kierowców. Jedziemy na wysokich obrotach. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilen.
2: Make your escape, you're my own papillon. The world turns too fast.

0: grać.
1: Najlepsze piosenki, najciekawsze zagadki, najdokładniejsze informacje drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Słuchamy prognozy pogody, piszą Magdalena, Krzysztof, Kasia i Damian z Sardynii i całkowicie się z nią nie zgadzają, bo u nich 29,5. No u was tak, oczywiście, ale no, na Sardynii, no to sardynki w puszce prawdopodobnie
1: gotują się aż
0: w tych puszkach oczywiście. Uważajcie na siebie, naprawdę nie za bardzo
1: wystawiajcie się na słońce.
0: Raz, dwa, trzy, moje szczęście. Ja pierwszy byłem.
1: Nieprawda.
0: A tak.
1: A właśnie.
0: A oczywiście, nie. Tak. A oczywiście, możemy odsłuchać potem i zobacz. Dobrze.
1: Idziemy odsłuchać naszym słuchaczom.
0: Oczywiście, że tak. A teraz uwaga, uwaga, będzie kolejna zgadywanka, moi drodzy. Wiem, że niektórzy z was lubią odgadywać samochód po dźwięku silnika. I dziś będzie taka możliwość. Już za chwileczkę, już za momencik zapalimy, uruchomimy silnik pewnego samochodu. Nie ukrywam, że będzie trudno, ale wsłuchajcie się, zróbcie głośniej. Uwaga, uruchamiamy. Zapalił.
1: Nareszcie.
0: Nie, za pierwszym razem. I tak pracuje sobie ten silnik. O, tutaj coś tam świszcze.
1: Świerczy.
0: Tak, ale może wysokie obroty, co zdamy mu?
1: No i koniec.
0: Jeszcze nie.
1: Mam mało placek.
0: No i co tak żyłować? Żyłujemy
1: trochę. Ale nas smrodził.
0: Żeby
1: w atmosferę poszło.
0: To prawda, dokładnie. Trochę nas mrodził, ale to nas mrodził, to jest podpowiedź oczywiście. Co to za silnik, a jak dowiecie się, znaczy domyślicie się, jaki to silnik, no to w jakim samochodzie pracuje ten silnik. Zapraszam do aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A Monika teraz głosem Anielicy powie wam o tym, co
1: się... Anielicy? Gdzie ty mnie wysyłasz?
0: Gdzieś wysoko już.
1: A idź tam. Z tą wichurą.
0: Z wiadomościami. Mm-hmm.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Straszne korki się porobiły na Śląsku. Ja nie wiem, co to się stało. Tylko z oka spuścić i po prostu, no, jakiś dramat. S86 Sosnowiec-Katowice jest w stronę Sosnowca, właściwie na wysokości Sosnowca. Należy spodziewać się naprawdę dużego spowolnienia. Katowice-Mysłowice, tutaj też bardzo duże korki i spowolnienia między Mysłowicami a Katowicami. No i bardzo też mamy duże utrudnienia na węźle Brzęczkowice, czyli węźle, który łączy S1 z A4 i tutaj dojazd do A4, węzła A4 do węzła Brzęczkowice jadąc od strony Katowic. Dużo kłopotów przy sparza. Również S1 zakorkowana w tym miejscu na węźle Brzęczkowice, na jezdni prowadzącej w stronę Mysłowic, jadąc od strony Tychów. Także niewesoła sytuacja na Śląsku. Do tego wszystkiego zgłoszenie od służb z 81. Warszowice-Żory, Baranowice. Tutaj należy spodziewać się zwężenia na jezdni w stronę Katowic. To nie pomaga, bo duży ruch mamy w tej chwili, zderzenie trzechosobowych i w związku z tym korka należy spodziewać się na 81. No i to sporego. To jest Śląsk, nie wypada najlepiej. Na Opolszczyźnie trasa Wrocław-Katowice, tutaj korek wydłużył się znacząco, mamy zdarzenie drogowe na wysokości miejscowości Zakrzów. W tej chwili korek ma prawie 6 km, jest od strony Wrocławia jadąc w kierunku Katowic tenże korek. Donoszą służby, że między węzłami Krapkowice-Kędzierzyn-Koźle to tutaj doszło do zdarzenia drogowego, właśnie jak wspomniałam, na wysokości miejscowości Zakrzów. Więc stąd ten zator, w którym no, jedziecie bardzo powoli w stronę Katowic za Opolem i się zaczyna. Bardzo duży ruch Legnica-Wrocław na tym odcinku, ale to chyba nie jest zaskoczenie.

0: Dobrze, że w ogóle można przejechać. Kostomłoty, kąty wrocławskie w stronę Wrocławia. Bardzo duże spowolnienie, zwłaszcza przed kątami wrocławskimi. Tutaj mamy prace drogowe, no i to kierowcy odczuwają, bo korek zaczyna się za Kostomłotami, spowolnienie, i później już to spowolnienie za Piotrowicami przeradza się w taki no korek i bardzo powolną jazdę w stronę Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To jeszcze raz uruchommy ten silnik. Jaki to samochód? O, tu dobrze pracuje. A potem trochę świszcze. Jaki to samochód, jak wam się wydaje? Widzę, że już spływają odpowiedzi. Garbaty Olot z te trójki twierdzi, że to jest Mercedes W124. Olo, przykro mi, to nie jest Mercedes W124, a może to tarpan, pyta Tomek z Koroli. To też nie jest tarpan. Ani Mercedes, ani tarpan. Jaki to samochód? Jeżeli wiecie, podejrzewacie, że wiecie, strzelajcie. Metodą eliminacji na pewno dojdziemy do tego, jaki to samochód. Aplikacja czeka, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości.

0: No to wracamy do rozmowy o autach używanych i o sprzedaży aut używanych. Z nami tym razem w wysokich obrotach Bartosz Górecki, sprzedaż samochodów używanych w Autopunkcie. Dzień dobry, panie Bartoszu, witam serdecznie na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Najlepszy sposób na sprzedaży samochodu dzisiaj to... Jaki jest? Pytam dlatego, że tak sobie pomyślałem, że zbliża się koniec roku, promocje, wyprzedaż rocznika, niektórzy będą chcieli zmienić samochód, swój samochód używany na nowy i ten używany też trzeba przecież gdzieś dalej odsprzedać. To w takim razie jak to zrobić?
1: Jasne, znaczy przede wszystkim taki złoty środek to chyba uczciwość, uczciwość sprzedającego, czyli uczciwe przygotowanie samochodu i dobrze określona jego wartość.
0: A co to znaczy uczciwe przygotowanie samochodu? Znaczy co, nie polerujemy, nie myjemy zanadto, nie udajemy, że
1: właśnie,
0: nie mamy wycieków i tak dalej?
1: Właśnie, oczywiście, myjemy, sprzątamy, robimy świetne zdjęcia, natomiast nie ukrywamy wad, które prędzej czy później mogą się ujawnić podczas oględzin.
0: Mój kolega kiedyś kupił Forda Fiestę, sprzedawca wydawał się uczciwy, powiedział, że drzwi były wymieniane, bo był uderzony samochód w drzwi i pokazywał nawet te drzwi, które nowe wstawił, oczywiście od innego używanego samochodu i polakierował, ale okazało się, że ta uczciwość kończyła się na tych drzwiach. Niestety samochód był również walnięty w przód i w tył.
1: O tym
0: już nie powiedział.
1: A no właśnie, o tym już nie powiedział, a w tej chwili bardzo ceniona jest wiarygodność wśród sprzedawców i gra w tak zwane otwarte karty. Należy poinformować tego przyszłego kupującego o rzeczywistym stanie technicznym samochodu i jeżeli wiemy, to również o pewnych niedoskonałościach, które oczywiście w używanych samochodach są często rzeczą normalną i one mogą występować. Lepiej o tym po prostu powiedzieć rzetelnie, niż zatajać takie fakty.
0: No może niektórzy się boją po prostu, bo pomyślą sobie, o, mamy kupca, to czegoś tam nie powiedzmy, bo pójdzie do innego sprzedawcy, bo takich samochodów, jaki my na przykład sprzedajemy, jest dużo na rynku.
1: Jasne, oczywiście. Natomiast myślę, że jeżeli cena będzie w odpowiedni sposób skalkulowana i będzie uwzględniała te ewentualne niedoskonałości, to myślę, że nie powinno być wówczas problemu ze sprzedażą takiego auta. Tym bardziej jeszcze będziemy mieli jako ten sprzedający czyste sumienie wobec kupującego.
0: No rozumiem. Mam nadzieję, że to czyste sumienie to jest jakaś wartość rzeczywiście, którą ci sprzedający biorą pod uwagę. Natomiast jeżeli by nie brali pod uwagę, to jest jeszcze coś takiego jak dwuletnia rękojmia, prawda?
1: Dokładnie tak. Jest odpowiedzialność sprzedającego za pojazd dwuletnia. Dotyczy to oczywiście typowo stricte wad ukrytych, tak? Czyli jeżeli rzeczywiście kupujący udowodni, że sprzedający przed nim jakieś rzeczy zatajł świadomie.
0: No to teraz, panie Bartoszu, najlepsza metoda sprzedaży. Jak już przygotowaliśmy samochód, to co, jedziemy do komisu i chcemy, żeby profesjonalista zajął się sprzedażą tego samochodu, czy raczej czekamy, dajemy ogłoszenie gdzieś w internecie i czekamy, aż przyjadą do nas ewentualni kupcy?
1: To zależy od tego, co jest dla nas ważniejsze. Cena, czas czy wygoda. Sprzedaż bezpośrednia oczywiście daje nam możliwość samodzielnego ustalenia warunków i przede wszystkim uniknięcia prowizji pośrednika, jeżeli to tak można określić, ponieważ my gdzieś w głowie, chcąc sprzedać samochód, mamy zakotwiczoną wartość tego samochodu. Natomiast rynek bardzo często to weryfikuje i nie wiemy, po jakim okresie czasu oferowania takiego

0: samochodu, będziemy w stanie go finalnie spieniężyć. Czy to będzie tydzień, miesiąc, czy pół roku, albo rok. Więc myślę, że dosyć wygodną formą jest jednak zlecenie, a raczej zgłoszenie się do profesjonalnych miejsc zajmujących się obrotem samochodami używanymi.
1: I co, oni wówczas od razu odkupują od nas ten samochód? Płacąc nam, domyślam się, niższą cenę, ale co, odkup? To jest najlepsze.
0: Odkupują, dokładnie. Mhm. Odkupują i mało tego, biorą na siebie również poniekąd odpowiedzialność za ewentualne to, co mogą nie dopatrzeć podczas oględzin, tak? Czyli ewentualne awarie, usterki. No i później, jak już sprzedadzą ten samochód do klienta docelowego, to również oni biorą odpowiedzialność tą dwuletnią, a z nas jako z osoby prywatnej temat całkowicie schodzi i nas nie dotyczy.
1: Bartosz Górecki, sprzedaż samochodów używanych Autopunkt jest z nami. Jeżeli macie pytania do naszego specjalisty, zapraszam. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, poprzez aplikację naturalnie. A do rozmowy wracamy za parę minut.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Ten samochód, jak wam się wydaje, jestem prawie pewien, pisze Łukasz ze Skalni, że jest to silnik 1.9 TDI z Volkswagena Passata. Kadol też myśli, że to jest 1.9 TDI. Adam z Nissana twierdzi, że to Golf 1. Ha, tamtego silnika nie było. Nie było. Zielony Golf 1. Proszę bardzo.
1: Zielony?
0: Bartek z Poznania tak twierdzi.
1: Nie, co?
0: Ja nie pytam o kolor samochodu. Nie jest to Golf, moi drodzy. Nie jest to Golf i nie jest to 1.9 TDI. Nie jest to 1.9 TDI. Halo, halo.
2: Może chodzi o dźwięk silnika Mercedesa 2.0 diesel montowanego w modelach 123 i 124. Pozdrawiam, Mariusz z Warszawy.
0: Pozdrawiam, Mariuszu z Warszawy. Tutaj Małcin też z Hej Robercie pisze, strzelę w ciemno, bo słyszałem tylko kawałek tego dźwięku silnika. Silnik diesla w beczce, czyli Mercedes W123. Nie, panowie, to nie jest W123, to nie jest W124. Nie jest to Mercedes, nie jest to Volkswagen Golf. Mimo, że Tomek z Cytryny też pisze o legendarnym TDI. Nie jest to ten silnik, panowie.
3: Witam radio kierowców.
0: Witam.
3: W mojej ocenie jest to silnik dieslowski. Domniemuję, ciężko mi trafić z marką, domniemuję, że to jest jakiś taki samochód typu dostawczak. Typu dostawczak bądź taki mniejszy, większy bus. Pozdrawiam serdecznie.
1: No kto ma rację, proszę państwa? Kto ma rację?
0: Bardzo dobry strzał, tak, bardzo dobry strzał. To na pewno nie jest Corvetta, jak niektórzy tutaj piszą. Nie jest to Polonez Karo w dieslu, jak pisze Piotr. Również Sołtys z Kwidzyna twierdzi, że to jest to 1500 Polonez. Nie, to nie jest Polonez. To jest dostawczak. Mogę wam powiedzieć, tyle podpowiedzieć. Mniejszy, większy, ale dostawczak.
1: Mogę coś powiedzieć?
0: Proszę.
1: A Corvetta to w ogóle jest w dieslu?
0: Corvetta nie jest w dieslu, ale na razie ustalamy, czy to diesel, czy to nie diesel. Tak, to jest diesel. Posłuchajcie raz jeszcze. O, tak
1: ale ładnie pracuje.
0: No, tu już gorzej. Tu już ładnie nie pracuje.
1: Chyba pasek klinowy się zepsuł.
0: Monika wie, bo mam,
1: tak, bo mam diesla.
0: Passata w tym dieslu.
1: Nieprawda.
0: Nie w tym dieslu.
1: Mój nie jest w tym dieslu. Nie, ja w ogóle nie jest w dieslu.
0: W ogóle nie jest, ale Passat.
1: Ja już nie chcę diesla.
0: Monika nie chce diesla, ale to jest diesel. Jaki to diesel, z jakiego samochodu
1: nie
0: to jest diesel? Nie brałabyś?
1: Nie.
0: Ale zgadnijcie najpierw, co to za samochód, a potem zastanowimy się, czy bierzemy, czy nie. Aplikacja czeka, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i na początek dobra wiadomość. Z 81 zakończyły się formalności na wysokości Baranowic, Warszowice, Żory. To tu był jeden pas w stronę Katowic dostępny dla kierowców. No a teraz utrudnień nie ma. Natomiast kłopoty z przejazdem pojawiły się na 10. Na 10 w zachodniopomorskim Mirosławiec, Wałcz w pobliżu... O, Wałcz. Tutaj nasz słuchacz wyjeżdża z Wałcza. W pobliżu miejscowości Piecnik droga jest zablokowana. Zderzenie samochodu osobowego z ciężarowym. Dwie osoby poszkodowane. W tym wypadku będziemy szukać objazdów dla was w związku z tą sytuacją. Krajowa 11 bez zmian. Olesno-Kępno w pobliżu Kluczborka. Tutaj mamy też blokadę. Ulicami Kluczborka zdaje się można przejechać tak, żeby ominąć tę blokadę jezdni po zderzeniu dwóch samochodu ciężarowego z osobowym. Dwie osoby poszkodowane też. Dzisiaj ten dzień nie wygląda dobrze, jeśli chodzi o osoby poszkodowane, bo właściwie w każdej informacji od służb pojawia się jakaś osoba, która została poszkodowana, została ranna w wypadku. Także uważajcie na siebie. Jeszcze A4. Węzeł Krapkowice, Kędzierzyn, Koźle na wysokości Zakrzowa. Jadąc od strony Wrocławia, a w kierunku Katowic. Jeden pas dostępny, ponad 5-kilometrowy zator jest tutaj na A4. To jest opolski odcinek A4 i tutaj się korkuje przez to zdarzenie drogowe. Korek jest za Opolem w stronę Katowic. Jeśli mowa o Katowicach, to tutaj nic nie lepiej. Straszne korki na Śląsku. Już o tej porze, w 3:30, Sosnowiec-Katowice na obu jezdniach S86. Bardzo duży ruch na wysokości Sosnowca, korek. No a przy dojeździe i przy dojeździe do Katowic, korek. Katowice-Mysłowice na tym odcinku A4 też będziemy bardzo powoli jechać, a nawet miejscami się zatrzymywać niestety i to też na obu jezdniach. Nieco lepiej sytuacja na węźle Brzęczkowica na S1 w stronę Mysłowic. Jest korek, ale jest mniejszy. Może to jest dobra wiadomość. No i dawno nie byliśmy na obwodnicy Krakowa, ale tutaj bez zmian. Dojazd do bramek w Balicach.

0: korek. Później też niestety, ale na obwodnicy Krakowa bardzo duże korki i w stronę Rzeszowa, i w kierunku Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Bartosz Górecki, sprzedaż samochodów używanych na Autopunk. Rozmawiamy o sprzedaży używanego samochodu. Słyszeliśmy już, żeby przygotować ten samochód odpowiednio. Jeżeli ma jakieś niedociągłości, to nie należy ich zatajać. Ustalić realną cenę, czyli tak naprawdę sprawdzić, po ile chodzą, mówiąc kolokwialnie, te roczniki samochodu, który mamy sprzedać. No i jeżeli nasz jest w gorszym stanie, to trochę taniej chcieć za niego. Wszystko na razie dobrze, mówię, panie Bartoszu, prawda?
1: Dokładnie tak.
0: Tylko zastanawiam się właśnie nad tym, o czym pan powiedział parę minut temu, to znaczy mamy jakąś w głowie, jakąś cenę, chcielibyśmy, bo jesteśmy związani emocjonalnie z tym samochodem, dla nas to bardzo fajny samochód, służył nam długo, wiemy, że on jest fajny, dobry i tak naprawdę ktoś, kto od nas go kupi, będzie się nim cieszył i chcemy za niego więcej. I wtedy przeżywamy frustrację, jeżeli na przykład sprzedawca mówi nam, profesjonalny sprzedawca, któremu powierzamy ten samochód, mówi nam, no nie panie, 10 tysięcy mniej trzeba za niego wziąć. I wtedy naprawdę ta frustracja w nas rośnie, czy nie?
1: No na pewno, bo jak do wartości rynkowej zaczynamy dodawać jeszcze wartość emocjonalną i sentymentalną, to zdecydowanie ta frustracja rośnie. Oczywiście no, zawsze można się zmierzyć z rynkiem sprzedaży samemu, tak? Natomiast tak jak już wspominałem, to nie jest takie proste i oczywiste, bo nie wiemy, ile czasu będziemy w bardzo wygórowanej cenie ten swój samochód sprzedawać i czy rzeczywiście uda nam się go w takiej wymarzonej cenie sprzedać.
0: No właśnie, i potem tak naprawdę jeszcze tak przygasamy wewnętrznie, bo okazuje się, że nikt nie jest w stanie dać nam tej wartości sentymentalnej za nasz samochód. I schodzimy na ziemię. No dobrze, panie Bartoszu, a ile trzeba zapłacić sprzedawcy profesjonalnemu, żeby zdjąć z siebie ten ciężar? Mówię o, no nie wiem, procentowej wartości samochodu. 10% mniej weźmiemy u sprzedawcy, czy 15, czy 20?
1: Ja myślę, że nawet mniej niż 10%. Mniej niż 10%, choć tak naprawdę ciężko jest to sądować, bo dla każdego egzemplarza samochodu używanego ta cena i ten wynik z transakcji po sprzedaży przez profesjonalnego sprzedawcę będzie inny. I nie wiadomo, po jakim czasie zostanie on osiągnięty. Także myślę, że chcąc sprzedać samochód sprawnie, zdjąć sobie z głowy odbieranie dziesiątek telefonów od potencjalnie zainteresowanych, umawianie się na oglądanie wieczorem, po nocy, plus na stacjach diagnostycznych i marnowanie czasu i wysłuchiwanie, jaki to ten mój samochód wspaniały jest, ogólnie do niczego się nie nadający. Myślę, że taką wygodę należałoby uznać za wyższą niż właśnie coś takiego i nie przeliczać wszystkiego na wartość, za jaką ten samochód sprzedaliśmy.
0: No tak, musimy sobie postawić jasno w głowie taką myśl, że to jest pośrednik też musi zarobić, a więc tak naprawdę zarobi trochę na nas i trochę na kupującym, prawda?
1: Dokładnie.
0: I takie jest życie, no. Takie jest życie. A co jeszcze musimy przygotować poza samochodem? Domyślam się, że faktura zakupu, jeżeli to był nowy samochód przez nas kupiony, albo umowa kupna-sprzedaży poprzednia, jest niezbędna. No i ubezpieczenie OC, tak?
1: Cała dokumentacja, jaką posiadamy do samochodu, no przede wszystkim takie podstawowe rzeczy, czyli dowód rejestracyjny, dokument potwierdzający właśnie własność naszą, polisa ubezpieczeniowa, ważne badanie techniczne, ewentualne właśnie fakty

0: faktury za naprawy bądź przeglądy, komplet kluczyków, dokumentacja ewentualnych szkód, tudzież napraw blacharsko-lakierniczych, gdyż takie coś też buduje naszą wiarygodność jako tego sprzedającego, tak? Więc to są takie najważniejsze rzeczy.
1: A jeżeli już nie ma czerwonych książeczek w samochodach, a jeszcze parę lat temu były, to jeżeli samochód ma tą kartę pojazdu, to też dodajemy, prawda?
0: Znaczy nie ma już tak naprawdę. To jest dokument, który wyszedł z obiegu, on nie jest uznawany.
1: Okej, nawet jeżeli ma, to nie musimy tego dawać.
0: Dokładnie, tak naprawdę w zamian za kartę pojazdu w tej chwili jest bardzo dobrze działający CEPiK, czyli Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, gdzie każdy samochód możemy sobie prześwietlić jego historię właśnie od pierwszej rejestracji tego auta w naszym kraju.
1: No to jeżeli chcecie, drodzy słuchacze, sprzedać swój samochód, to już wiecie, co robić, jeżeli macie w planach oczywiście pod koniec roku kupić nowy na wyprzedażach. To też można tak sobie psychologicznie wytłumaczyć, panie Bartoszu, tak sobie myślę, że kupujemy trochę taniej nowy, więc sprzedajemy trochę taniej ten używany.
0: Też oczywiście. To też wszystko ma przełożenie na takie właśnie decyzje sprzedażowe w jednym miejscu tak naprawdę. To jest też bardzo duża wygoda, gdyż przyjeżdżamy swoim dotychczasowym samochodem i przesiadamy się, przenosimy rzeczy do auta nowego, głaszczemy swój dotychczasowy samochód i przynajmniej wiemy, że został w dobrych rękach i że teraz przejdzie całą ścieżkę zdrowia, zostanie sprawdzony, umyty, wyczyszczony i ewentualnie usprawniony, jeżeli ma jakieś swoje niedomagania.
1: No, żeby tylko trafił w dobre ręce później.
0: To najważniejsze.
1: Dziękuję panie Bartoszu za rozmowę. Bartosz Górecki, sprzedaż samochodów używanych w Autopunkcie. Dziękuję pięknie za rozmowę. Wszystkiego
0: dziękuję
1: dobrego.
0: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam, do widzenia.

0: No to wracamy do samochodu, do tajemniczego na razie samochodu, o który pytam. Teraz to mi się wydaje, że to Fiat Ducato, pisze Małcin. Nie, to nie jest Fiat Ducato. Coś ten dźwięk mi przypomina, to z kolei Paweł Łyski, ale nie wiem. Szkoda, że to nie telewizja i go nie widać. No właśnie, tu trzeba rozpoznać ten dźwięk po silniku. Ten samochód trzeba rozpoznać po silniku. Co to za samochód?
1: Witam serdecznie.
0: Witam.
1: Nie wiem, czy to nie jest silnik diesla z Isuzu. Pozdrawiam, Andrzej.
0: Pozdrawiam, Andrzeju. Nie, to nie jest Isuzu. Nie jest to silnik diesla z Isuzu. Może to będzie Volkswagen Golf 1.6 diesel. Mateusz z Volvo FH5. Podobny pomysł ma Konrad. I Konrad pisze z Bełchatowa tak. Volkswagen Transporter T3 1.6 TD. Nie, to nie jest... Dobra, powiem. To nie jest żaden silnik Volkswagena. Od tego zacznijmy. Adam z Mielca trafia w T4. Nie, to nie jest silnik Volkswagena, panowie.
2: Rodzinka z szarego Nissana się zgłasza. Uważamy, że to jest... dźwięk silnika to pochodzi z Forda Transita. Niestety nie pamiętamy generacji, ale na 99,99% jest to Ford Transit dieslu. Pozdrawiamy.
0: Ojejku, jejku, pomyliliście się, wiecie o ile? O 99,99%. To nie jest Ford Transit w dieslu. Grzegorz z Renaty też stawia na tego Transita. Cinek też twierdzi, że to 2,5 w dieslu z Transita. Nie, panowie, to nie Transit. Tak pięknie brzmi dwusuwowy silnik Volkswagena Garbusa, Jaro z Nissana. Jaro, nie, powiedziałem, żaden Volkswagen, żaden Volkswagen. Proszę. Brzmi ten silnik. Czołem, Robercie, pisze Łukasz ze Słonecznego Torunia. Fajnie, że Toruń jest słoneczny. Łukaszu, czy to Mercedes Sprinter? Nie, to nie jest Mercedes Sprinter. To nie jest Mercedes Sprinter, nie jest to również Volkswagen Ogórek, jak Marcin za czwóreczki pisze, więc to, o tym Volkswagenie zapomnijcie. Okej, okay. Najlepiej. Dzisiaj przynajmniej.
3: Dzisiaj chyba
0: dzisiaj,
3: tylko.
0: Tak, dzisiaj. Monika o swoim nie zapomina.
3: Nie, mogę milczeć o nim, ale nie zapomnieć.
0: Dobra, to milczy, bo to nie jest Volkswagen. Milczy, słyszycie. Zmusiłem Monikę...
3: Ale na krótko.
0: A już się cieszyłam. No dobrze, my teraz wyjeżdżamy na drogi z naszym słuchaczem. Halo, halo.
1: Witam serdecznie.
0: Witam.
1: Autostrada 1 między Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami. Kierunek Częstochowa Łódź. Tam jest zwężka do jednego pasa ze względów na roboty drogowe. W tej chwili koreczka mamy już około 2 km. Pozdrawiam serdecznie, Andrzej.
0: Dziękujemy, Andrzeju, za informację. A teraz już czary mary. Monika nie będzie milczała, tylko powie wam całą prawdę.
3: Wszystko.
0: Wszystko wam wyśpiewa na temat tego, co się dzieje na polskich drogach.
3: No, może śpiewać nie będę, ale...
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Ja tylko powiem, że między Piekarami Śląskimi a wspomnianą właśnie Pyrzowicami to mamy A1, która jest remontowana. Ona jest się bardzo zadowolona, jest i cieszy się, bo tutaj fale Dunaju znikają tak powolutku. Trochę to potrwa, ale to właśnie jest ten remont. Ten remont, na który czekaliśmy bardzo długo, bo tutaj rzeczywiście jak po rzece się podróżowało. I tutaj jest zwężenie, jest zmieniona organizacja ruchu i to mocno. I zwalnia nam ta A1, tak jest ponad około 2,5 kilometra korka w stronę na północ. Korki na Śląsku, tych jest sporo, ich nie brakuje absolutnie dziś. Mysłowice, Katowice, A4 zwalnia w stronę Katowic. Zwalniać nam zaczęła też niestety, ale 86 i to nie tylko zjazd węzłem Murckowska z A4 w stronę Katowic, ale również w przeciwnym kierunku, jadąc od strony Katowic, a w kierunku A4 zwalniamy. Zwalnia też oczywiście S86, ten korek utrzymuje się i to już dłuższy czas. W stronę Sosnowca i w kierunku Katowic. W kierunku Sosnowca ten zator jest nieco większy i na wysokości Sosnowca utrzymuje się wciąż. Też na S1 zwalniamy za węzłem Brzęczkowice, jadąc w kierunku Mysłowic. Korki też w Małopolsce na obwodnicy Krakowa i to naprawdę duże. Naprawdę duże. Bardzo powoli jedziemy zarówno w stronę Katowic, jak i w kierunku Rzeszowa. Do tego wszystkiego punkt poboru opłat tutaj też swoje odczekamy. No i mamy utrudnienia na A4, o których informują służby. Węzeł Krapkowice, Kędzierzyn, Koźle, miejscowość Zakrzów. Mamy tutaj zdarzenie drogowe i zwężenie w stronę Katowic, bo to odcinek Wrocław-Katowice. I tutaj korek nie maleje, wręcz odwrotnie, wygląda na to, że nieco rośnie. Zaczyna się właściwie za Opolem, za węzłem Krapkowice. Już wjeżdżamy w ten zator i jedziemy po miejsce zdarzenia.

0: zdarzenia, czyli po Zakrzów, to jest po 258 km.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Hejka, obstawiam, że to Iveco. Ewelina pisze w aplikacji z uśmiechem. Z uśmiechem, Ewelino, niestety, nie Iveco.
3: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun and

0: Jarek z Łomży pisze, a może to Nysa lub Żuk. I to jest, Jarku, bliższy strzał niż te wszystkie Volkswageny i Mercedesy. Tak, moi drodzy, to jest polskim samochód. O, tyle mogę podpowiedzieć, jaki to samochód. Do tego wrócimy po godzinie 16. Tymczasem sprawdzamy sytuację pogodową.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: 7,5 w Zakopanem i tam wciąż najchłodniej i wciąż najcieplej w Legnicy, 15,6 stopnia Celsjusza. Miało być 15, jest trochę więcej niż przewidywali synoptycy i to oficjalnie. Jeżeli chodzi o utrudnienia dziś w trakcie jazdy, to wieczorem wrócą mgły. Gęste mgły przed nimi ostrzegają synoptycy w województwie łódzkim, na Mazowszu, na Kieletczyźnie, na Lubelszczyźnie, na północy Lubelszczyzny, na Podlasiu, na Suwalszczyźnie, na Warmii i Mazurach również, a także na północy Małopolski. Prawie te ostrzeżenia docierają aż do Krakowa, jeżeli chodzi o gęstą mgłę. Po południu i wieczorem zachmurzenie duże, niestety. Większe przejaśnienia obiecują gdzieniegdzie synoptycy, ale też twierdzą, że miejscami we wschodniej połowie kraju słabe przelotne opady deszczu, a w Bieszczadach nawet deszcz ze śniegiem. Wiatr mamy słaby bądź umiarkowany. Na ogół wieje dziś z zachodu.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Już minutę po godzinie 16, a my wciąż na wysokich obrotach. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilen. Jedziemy.

0: No właśnie. Wzięłam, Monika sobie do serca to, że musi być zawsze tam, gdzie ja i przyszła.
1: I łażę za tobą. No właśnie. A może to ty tam za mną łazisz, wiesz?
0: Ja tu siedzę cały
1: gdzie
0: czas.
1: Gdzie ja, tam ja gdzie
0: tu
1: ty?
0: Ja tu siedzę.
1: Tak?
0: Tak.
1: To ja mam jakieś zwidy. Mhm.
0: Znaczy, to nie jest telewizja, więc zwidów tu nie ma. Są, wiesz, zawirowania słuchowe. Mhm. Posłuchajmy raz jeszcze tego silnika, bo do niego wrócimy. Jaki to samochód, moi drodzy? Polski. Uruchomił się za pierwszym razem.
1: Strasznie nakopciłeś. Wystarczy już.
0: Nie, jeszcze... O, jeszcze ci nakopcę, patrz. Mocniej, mocniej, mocniej.
1: Dobrze, niech już jedzie.
0: Strzelę, tarpan, Bartłomiej pisze. Nie, to nie jest tarpan, moi drodzy, to nie jest tarpan. Czyżby fasony Poldek z silnikiem wysokoprężnym? Kuba tak strzela. Nie, to nie jest Polonez. To jest polski samochód z silnikiem wysokoprężnym. Tylko jakim? Do tego wrócimy, a teraz wracamy na polskie drogi. Dokładnie 10 minut po godzinie 16. Odetchnij głęboko.
1: Nie muszę.
0: Nie musisz?
1: Nie.
0: Zaczynasz?
1: Tak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No pokorkowane są te nasze drogi. Dawno w ogóle nie byliśmy tutaj na obwodnicach Warszawy, a tu się porobiło. Porobiło się, korki się pojawiły, czyli chyba dzień jak co dzień, ale to może dobrze, że dzień jak co dzień. Węzeł Opacz, węzeł Warszawa Lotnisko. W stronę Terespola i w kierunku Poznania zwalniamy i to tak znacząco, tak jak codziennie właściwie. Korek już powolutku zaczyna być też na S2 przy wyjeździe z Warszawy. W tej chwili jest na wysokości Falenicy. Być może nie wydłuży się, tak jak to ma miejsce właściwie codziennie. Teraz jest na S2 w stronę Terespola właśnie na wysokości Falenicy. Lubi się wydłużyć, ale zobaczymy, jak to będzie dalej. 801 to jest ta trasa, która nas prowadzi na S2 i ona jest bardzo mocno zakorkowana. Idzie wzdłuż Wisły i tutaj trzeba spodziewać się sporych spowolnień. To jest Mazowsze i taka malutka trasa. Natomiast obwodnica Warszawy S8, no to tutaj już są takie porządne korki, takie, że będziemy się nawet miejscami zatrzymywać, zwłaszcza na jezdni prowadzącej w stronę Białegostoku, choć aut absolutnie nie brakuje i w stronę Wrocławia, choć korek tutaj zdecydowanie jest krótszy. Na północy kraju obwodnica Trójmiasta, przejazd płynny, przyjemny, bez spowolnień i korków, natomiast no gigant korek ciasny i to taki dostania w ogóle na 89. Przed Gdańskiem jeszcze jadąc w stronę S7, czyli w stronę na południe do węzła Gdańsk-Port. Ten korek jest na 89. Naprawdę, tutaj jeśli możecie, to w ogóle omijajcie, bo tutaj rzeczywiście sytuacja wygląda naprawdę nie najlepiej. No i przebywa utrudnień zgłoszeń od służb. Jedno, mamy nowe zgłoszenie na 8, to jest na Podlasiu. Korycin Augustów w pobliżu miejscowości Kamień. Mamy dachowanie samochodu osobowego i blokadę 8 w miejscowości Kamień. Objazd trasami lokalnymi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na wysokich obrotach jedziemy sobie, polećmy na chwileczkę na Księżyc wraz z grupą R.I.M., a potem wracamy oczywiście na Ziemię i dowiadujemy się, co to za samochód dziś króluje.

0: No i wracamy do samochodu, o który dziś chodzi. Szukam dalej, może Lublin. Jarek z Łomży pisze. Czy Jarek dobrze znalazł?
1: Cześć, tutaj Krzysiek.
0: Cześć, Krzysiu.
1: Dźwięk silnika to jest z Lublina, montowany silnik 2.4 Andoria. Mhm. Również był umieszczony w Żukach.
0: Andoria, właśnie tak, w dieslu. Garbaty Olo 73 też rozpoznał. To silnik Lublina Andoria. Dźwięk samochodu to jest Lublin, silnik Andoria. Krzysztof, świetnie rozpoznaliście dźwięk tego silnika. Kto jeszcze wiedział?
1: Halo, halo, ten halo. Dźwięk silnika to jest z Lublina, 2.4 Andoria, montowana również w Żuku.
0: No to już wiemy, to już wiemy, halo, halo.
2: Jeżeli to nie silnik Mercedesa, no, to może jest to silnik Andoria montowany w DU Lublinie. Mhm. Pozdrawiam, Mariusz.
0: Mariusz, dobrze, wpadłeś. Skoro nie Żuk, to Lublin oczywiście. Tomek z MG też wiedział, ten silnik to z Lublina. Andrzej z Trzewa wpadł na to. Dziadek Jacek z Juliety, Wojta z Fufon z Kozienic. Adam z Hondy wiedział, że to Lublin. Waldemar, Tomasz, Adam z Nissana, Paweł z Terramar, Paweł z Kii, kolejny Paweł, proszę bardzo. Mariusz z Golfa, Grzegorz z Renaty, Alina z Torunia. Brawo, Alina. Wiedziałaś, że to Lublin.
3: Hello, Maciuś Pierwszy mówi, że to Lublin.
0: I bardzo dobrze Maciuś Pierwszy mówi, oczywiście, że tak. Michał z Pożoga wiedział, Piotr wiedział, Piotr z Warszawy, kolejny nasz słuchacz wiedział, że to Lublin. Kto był najszybszy?
4: Cześć, Radyjko.
0: Cześć.
4: Zabrzmiało to jak Andoria w Lublinku albo jakimś Honkerze. Mhm. Pozdrawiam, Seba z Lublina.
0: Seba z Lublina, no oczywiście, że tak, w Lublinku zabrzmiała ta Andoria, masz rację, Seba. Seba z Lublina i Bartek z Pleszewa. Bartek z Pleszewa był najszybszy, zdecydowanie najszybszy spośród tych, którzy pisali, więc Bartku, Seba, możecie pozdrawiać kogo chcecie. Oczywiście wykorzystajcie swój czas, napiszcie albo nagrajcie pozdrowienia, dołączymy do waszych pozdrowień piosenkę. Dla wszystkich innych brawa, fanfary. Dlaczego o ten samochód dziś pytałem? Ano dlatego, że mamy dziś dzień 15 października. W 1993 roku rozpoczęła się produkcja Lublina właśnie z tym silnikiem Andorii. Najpierw 70 koni mechanicznych, a potem dołożono turbosprężarkę i miał 90 koni mechanicznych. Szkoda tak naprawdę, że dopiero w 1993 roku rozpoczęto produkcję tego Lublina, bo tak naprawdę prace nad następcą Żuka trwały już od przełomu lat 70. i 80. i wówczas jakby w latach 80. pojawił się ten samochód zamiast w 1993 roku, to byłby strzałem w dziesiątkę.

0: Na chwilę, za chwilę informacje drogowe. Oczywiście Wójcio sam informuje, że na autostradzie A2 w kierunku Łodzi prowadzone są prace porządkowe na 404 kilometrze i w związku z tym A2 w kierunku Łodzi na tym kilometrze zamknięty jest tam prawy pas. Wójciu, samie dziękuję pięknie. Artur z Ducato natomiast dodaje, że na S1 doszło do wystrzału opony w samochodzie ciężarowym. Fragmenty opony na metalowych... na metalowych rzeczy leży na pasie. Okej, dobra, dużo metalowych rzeczy, domyślam się, z opony te druty wystają i leżą na pasie, ale nie wiem, na którym kilometrze, Arturze, z Ducato.
1: I na którym pasie?
0: No, domyślam się, że na prawym, natomiast na S1 to wiem.
1: A skąd? Wiesz, może na lewym?
0: Arturze, uzupełnij w takim razie informację, jeżeli mogę cię o to prosić, na którym kilometrze na tej S1 doszło do tego wystrzału opony w samochodzie ciężarowym. A teraz już ponownie Monika z najnowszymi informacjami z prawego i z lewego pasa.
1: Tak jest.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No i korki, tych już naprawdę nie brakuje. Katowice, ale tutaj trzeba przyznać, że nieco lepiej wygląda przejazd A4 między Katowicami a Mysłowicami, ale korkuje się troszkę. Węzeł Murckowska na jezdni w stronę Rudy Śląskiej, a ten odcinek właśnie Katowice-Mysłowice to pokonujemy bez specjalnych spowolnień. Korka nie ma. S86, no tutaj są korki. Są korki między Katowicami a Sosnowcem i to na obu jezdniach, zwłaszcza wyjeżdżamy w korku z Katowic w stronę Sosnowca i wjeżdżamy od strony Sosnowca do Katowic. Tak wygląda sytuacja na S86. No i na trasach krajowych, tutaj w aglomeracji śląskiej ruch bardzo duży. A1, przypominamy, że Piekary Śląskie Pyrzowice, to tutaj trwa remont, zmieniona organizacja ruchu za sprawą usuwania fal Dunaju. Z tego, z czego bardzo się cieszymy, bo nie będzie bujać przynajmniej tutaj na śląskim odcinku A1. Małopolska i obwodnica Krakowa bez zmian. Kolejna godzina bardzo takiej powolnej jazdy na odcinku między Kraków-Balice a Kraków-Skawina i to na obu jezdniach. Do tego wszystkiego dojazd wciąż do punktu poboru opłat w Balicach, do bramek w Balicach, bardzo mocno zakorkowany, długa kolejka aut oczekuje na to, żeby przejechać, zapłacić i wjechać na obwodnicę Krakowa. To w stronę Rzeszowa. Na Śląsku byliśmy, na Dolnym Śląsku z kolei, ale przez jadąc Opolszczyznę, przypominamy wam, że tu w stronę Katowic, jadąc od strony Wrocławia, mamy zdarzenie drogowe. O nim informują służby. Węzeł Krapkowice, węzeł Kędzierzyn-Koźle. Miejscowość Zakrzów. Tu na wysokości Zakrzowa jest zwężenie w stronę Katowic. To jest 258 kilometr i to jest mocno dokuczliwe, bo korek zaczyna się właściwie już mniej więcej troszkę za Opolem, co oznacza, że to jest prawie 7 kilometrów korka w stronę Katowic. No i ten Dolny Śląsk wspomniany. Bardzo duży ruch między Legnicą a Wrocławiem, ale na szczęście największe za Kostomłotami i

0: i przed Wrocławiem, ale na szczęście nie na tyle duży, żeby na przykład nie móc przejechać, albo bardzo, bardzo powolna była ta jazda. Jest po prostu wolna, bo duży ruch jest, tak jak wspomniałam. A za 20 minut sprawdzimy sobie sytuację na innych trasach Polski, w innych regionach, między innymi na Mazowszu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I koncert życzeń. Bartek Spleszewa się odezwał, więc proszę bardzo, Bartku. Bartek napisał: pozdrawiam wszystkich szaleńców, którzy wykonują zawód kierowcy, moją rodzinkę i całą redakcję PRK. No to dla twojej rodzinki, Bartku, i dla szaleńców, którzy wykonują zawód kierowcy, teraz będzie piosenka.

A jeżeli ktoś chce wycieraczki, nowiutkie wycieraczki mieć w swoim samochodzie na sezon jesienno-zimowy, to zapraszam teraz, jak Agnieszka Chylińska zakrzyknę. Teraz można się zgłaszać. Oczywiście możecie zgłosić się w bardzo prosty sposób. Poprzez aplikację piszecie imię, swoje imię albo swój pseudonim artystyczny, pod którym chcecie występować na antenie. No i dopisujecie swój numer telefonu, pod który odzwaniamy. Już za chwileczkę, już za momencik. Czyli imię i numer telefonu podajecie, a my odzwaniamy, a ktoś wygrywa znów dziś w Wysokich Obrotach kolejne wycieraczki. Chcecie wycieraczki? Zgłaszajcie się do konkursu, a ja trzymam kciuki za was.

0: Pięknej pogody jeszcze.
1: Proszę bardzo, czyli udowadniasz, Tomku, że można słuchać PRK Polskiego Radia Kierowców również nie jeżdżąc, tylko siedząc sobie na tarasiku, tak?
0: Tylko właśnie po przyjeździe z trasy.
1: Rozumiem. Przyjechałeś z trasy dopiero co? Czy już po obiadku?
0: Dopiero co z pracy przyjechałem.
1: Rozumiem. Dopiero co i od razu chcesz te wycieraczki. Do jakiego samochodu?
0: No bardzo by mi się przydały, oczywiście. Zima się zbliża, to się przydadzą.
1: Okej, okay. A do jakiego samochodu?
0: Toyota CHR.
1: Mhm, dobra. A której generacji? Drugiej czy pierwszej?
0: Drugiej.
1: Czyli te fajne światełka masz takie w kształcie spinaczy trochę.
0: Tak.
1: No dobrze, to trzymamy. Ale co, przecież to nowy model, to już wycieraczki potrzebne ci?
0: Ale drugi rok teraz minął.
1: Rozumiem.
0: Po dwóch latach to już w tej chwili jeszcze dobrze, a tak jak mówię, zima przyjdzie, coś przymarznie, mogą się przydać.
1: Oczywiście, że tak. Proszę bardzo, jaki zapobiegliwy słuchacz. Tomku, pytanie dla ciebie, pamiętaj, że możesz poprosić o podpowiedź, jeżeli nie będziesz pewny odpowiedzi, dobrze?
0: Dobrze.
1: Pytałem o Lublina. Słyszałeś, że pytałem o samochód marki Lublin.
0: Tak, jest.
1: Mm-hmm. I tak pośrednio tak naprawdę to będzie związane z tym Lublinem. Nie bezpośrednio. Ja powiem ci tak. FSM to jest fabryka samochodów małolitrażowych, prawda? Albo
0: tak
1: była.
0: Tak.
1: FSO to fabryka samochodów osobowych. Tak się nazywała. A co do takiego FSC?
0: Fabryka samochodów ciężarowych.
1: I tak bez podpowiedzi?
0: No tak bez odpowiedzi.
1: No i bardzo dobre. Brawo. Wygrywasz, czyli ta twoja Toyotka ma nowe wycieraczki.
0: No super, bardzo się cieszę, ale mi się udało.
1: No to udało ci. Wiedzą dysponujesz, to ci się udało, jak znasz odpowiedź. W takim razie miłego popołudnia na tarasiku, korzystaj z ładnej pogody i nie rozłączaj się, powiemy ci, jak te wycieraczki dobrać do tej twojej Toyoty, dobra?
0: Oczywiście, bo czekam, oczywiście, bardzo dziękuję.
1: To my dziękujemy za to, że jesteście.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize, producent wycieraczek do szyb samochodowych, wize.pl.
1: A jutro ktoś kolejny wygra wycieraczki do swojego samochodu na sezon jesienno-zimowy, w wysokich obrotach oczywiście.

0: mieście to wszędzie jest tłok.
1: No i gramy o wycieraczki. Do kogo dziś trafią wycieraczki? Za chwileczkę się przekonamy.
2: Konkurs. Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize, producent wycieraczek do szyb samochodowych. Wize.pl.
1: Tomek z nami. Dzień dobry, Tomku, witam serdecznie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie, pozdrawiam.
1: A gdzie ty jesteś?
3: Jestem sobie, wyszedłem sobie przed dom na tarasik, korzystając z

0: logo PRK na przykład, to ja bym nie odpuścił takiej szansy, pisze nasz słuchacz Andrzej, ale wycieraczki mam jeszcze dobre, to dam szansę innym.
1: To miłe.
0: Bardzo miło, oczywiście, że tak.
1: Dzielmy się.
0: W każdym razie codziennie, od poniedziałku do piątku, w każdy powszedni dzień tygodnia w wysokich obrotach do zdobycia te wycieraczki, nowiutkie wycieraczki do waszych samochodów. Jeżeli uważacie, że te, które macie, już nie spełniają swojej roli, naprawdę zgłaszajcie się, jutro kolejna szansa.
1: Ale mnie wytłumaczyłeś?
0: Ale ja
1: wszystko zrozumiałam, bo tak patrzyłeś na mnie i tłumaczyłeś, że ja już wszystko wiem.
0: Ja zawsze, wiesz, kontakt wzrokowy z tobą mam, bo muszę sprawdzić, w którą stronę mi odbijesz, wtedy, wiesz, wtedy będę musiał naprostować. Tak, bo ty masz takie...
1: Aha, takie... O, to ciekawe. Człowiek się naprawdę w
0: wielu
1: interesujących rzeczy.
0: A ty też patrzysz na mnie teraz cały czas. Dobrze.
1: Bo ja nie wiem, w którą stronę mi odbijesz.
0: No teraz uwaga, odbijam w stronę ruchu drogowego. Monika Gniewarzewska, najnowsze informacje drogowe, okej?
1: Okay? Dobra.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ja pamiętam, miało być Mazowsze i też inne regiony, ale zaczniemy od 79, od Świętokrzyskiego, bo to jest nowa informacja od służb sprzed chwili dosłownie. Sandomierz, Kraków, miejscowość Osiek, 219 km, osobowy zderzył się tu z ciężarowym i mamy ruch na zmianę jednym pasem, bez poszkodowanych na szczęście. No to Mazowsze teraz i obwodnice Warszawy, bo tutaj już korki, koreczki i to takie naprawdę, porządne. S8-ka zakorkowana, ale to było od Blizny Łaszczyńskiej aż po Żoliborz, to w stronę Białegostoku. W stronę Wrocławia podobna sytuacja, ale korek mniejszy. Ale jest. Na moście Grota jest ten korek. Przed mostem się zaczyna i ciągnie po Marymont w stronę Wrocławia właśnie. No i uwaga, bo bardzo duży ruch już w tej chwili mamy i na S2 i S8. Na S2 chodzi o okolice węzła Konotopa, czyli wyjazdu z Warszawy, wjazdu na A2. S2 też duży ruch, ale nie widać spowolnień. Natomiast za węzłem Konotopa jadąc już A2 w stronę Łodzi. Należy spodziewać się bardzo dużego ruchu. Południowa obwodnica Warszawy to oczywiście odcinek między węzłami Opatrz, Warszawa, Lotnisko. Tutaj korków należy spodziewać się i w stronę Poznania i w kierunku Terespola. Dobrze wygląda sytuacja na S2 przy wyjeździe z Warszawy. Za mostem korka nie ma. Jest jeden wyjątek i to było też przed 20 minutami. Na wysokości Falenicy zwalniamy w stronę Terespola jadąc, ale ten korek się nie wydłuża i to jest chyba dobra wiadomość, bo z reguły on jest rzeczywiście długi, ale też on był za sprawą prac drogowych, których już w tej chwili tutaj nie ma. Jeszcze wracamy na S8, żeby powiedzieć, że na trasie Warszawa-Białystok na wysokości Woli Rasztowskiej, to jest między Radzyminem a Wyszkowem, cały czas pracują służby i tutaj jest spowolnienie właśnie z powodu zmienionej organizacji ruchu. Szybki rzut oka na północ kraju, na obwodnicę Trójmiasta. Tutaj się korkuje tradycyjnie okolice węzła Gdańsk-Matarnia, to w stronę Gdyni i też za węzłem Gdynia Wielki Kack. Spory ruch w stronę Łodzi. Nieco zmalał korek, natomiast na 89. Tutaj właściwie jest przejazd z takim niewielkim zatrzymaniem na wysokości Gdańska. To jest 89, czyli trasa, która sprowadza ruch na S7 węzłem Gdańsk Port.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i koncert życzeń mamy kolejny za zwycięstwo. Słuchamy.
3: No to witam Radejko raz jeszcze. Pozdrowionka dla żony Anity i dla całej redakcji. Pozdrawiam, Seba z Lublina.
0: Przede wszystkim Seba dla twojej żony Anity. Gramy.

0: No to mamy 17.
1: Krzysiek z Krakowa pozdrawia. Przepraszam, musiałem wysiąść z samochodu i nie wiem, co to był za silnik. Nie dotrwałem do końca konkursu. Czy powtórzycie? Dziękuję.
0: Oczywiście, że tak. Krzyśku z Krakowa. To był Lublin, samochód Lublin z silnikiem Andoria. To dlatego, że 15 października, czyli dziś mamy rocznicę, w 1993 roku rozpoczęła się produkcja tej wersji Lublina. Wszystko jasne, mam nadzieję. Wracamy do pogody.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeżeli chodzi o temperaturę, o 17 to najchłodniej niezmiennie w Zakopanem, najcieplej niezmiennie w Legnicy. Mamy 16 stopni w Legnicy, proszę bardzo. Jednak cieplej zrobiło się niż godzinę temu na Dolnym Śląsku. I mamy w dalszym ciągu ostrzeżenia przed gęstą mgłą na Podlasiu, na Suwalszczyźnie, na Mazowszu, na Lubelszczyźnie, na północy Małopolski, nawet na województwie świętokrzyskim, województwie łódzkim. Tam wszędzie możemy dziś wieczorem i nocą napotkać mgły. Jeżeli chodzi o właśnie o noc, no to zachmurzenie małe bądź umiarkowane. Na południowym wschodzie będzie duże i słabe opady deszczu, a w Bieszczadach, tak jak i w ciągu dnia, deszcz ze śniegiem. Silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Jak powiedziałem, dokładnie gdzie, w których rejonach Polski, czyli na wschodzie i w centrum kraju, tak mówiąc ogólnie. Noc będzie chłodnawa, od 1 stopnia na wschodzie, 3 w centrum, do 6 na zachodzie. Ba! W rejonach podgórskich Karpat lokalne spadki temperatury nawet do minus 4 dziś przewidują synoptycy. Wiatr słaby, a wiał będzie na zachodzie będzie wiał z południa, a na wschodzie niestety będzie wiatr północny.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to ruszamy, 2 minuty po godzinie 17. O, proszę bardzo, jak skorpiąsi atakują już? Na wysokich obrotach oczywiście. Kłaniam się, zapraszam, Robert Kilen.

0: 10 minut po godzinie 17. O, chrząknięcie, znaczące chrząknięcie, zwrócenie uwagi, to ja już tu jestem. Proszę bardzo, Emilia Kleszczewska już tu jest i będzie z wami penetrowała polskie drogi do godziny 22. Co wyśledziła tym razem? Posłuchajcie, co się dzieje na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Także głos już przygotowany, krótka rozgrzewka była. No i zaczynamy od autostrady A2, od województwa mazowieckiego i od węzła Konotopa do węzła Pruszków na 453 kilometrze. Dosłownie kilkanaście minut temu samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. No i teraz wiemy już, że zablokowany jest przejazd jednym pasem do Poznania. Czy to widać na mapach? Otóż tak, jak najbardziej. Akurat jeżeli chodzi o Warszawę, to tych korków jest całkiem sporo, bo to nie jedyny odcinek, gdzie rzeczywiście kierowcy muszą zwolnić. Kolejny odcinek na trasie S8 od węzła Opacz, a w kierunku lotniska Chopina, no i dalej w kierunku Ursynowa. Tam też mamy spore zwężenie trasy akurat w kierunku Siedlec. No i jeżeli wyjeżdżacie z Warszawy przez Wołomin, przez Marki i przez Wolę Rasztowską, to tam też prowadzone są prace drogowe i dlatego jest to kilkukilometrowe przewężenie na trasie do Białegostoku. Natomiast mamy jeszcze kilka tych takich świeższych informacji od służb. Droga krajowa numer 79, Sandomierz-Kraków, dokładniej w pobliżu miejscowości Osiek na 219 kilometrze po 16. Doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym i na ten moment w obu kierunkach, czyli do Sandomierza i do Krakowa, jesteście kierowani jednym pasem naprzemiennie. No i co jeszcze się dzieje na tych południowych trasach? No poza tym, że mamy bardzo gęsty korek na obwodnicy Krakowa od węzła w Balicach na tym właśnie płatnym odcinku autostrady oraz jeżeli jedziecie dalej w kierunku Libertowa czy do Tarnowa, no to tam trzeba dłużej postać, a na Śląsku korkują się dwa odcinki. Pierwszy na drodze wojewódzkiej numer 902 od Chorzowa w kierunku Gliwic, a także za Mysłowicami w kierunku Krakowa i to akurat jest autostradowa czwórka. Dokładniej to przewężenie jest za węzłem w Brzęczkowicach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Prawie 18 minut po godzinie 17, cały czas na wysokich obrotach, oczywiście w PRK, w Polskim Radiu Kierowców i w każdej drogowej sprawie możecie pisać albo nagrywać wiadomości głosowe. Halo, halo.
1: Witamy wspaniałe Radio PRK.
0: Dzień dobry.
1: Słuchacze właśnie z moją przecudowną małżonką. Aha. Wystartowaliśmy po raz pierwszy kamperem, wynajęliśmy dzisiaj kampera i śmigamy nad nasze polskie morze. Mamy nadzieję, że chwycimy bakcyla, spodoba nam się. Aha. I będzie zajawka, żeby może kupić sobie na własność takie auto. Pozdrawiamy Was szeroko. Będziemy z Iwo Wrocławia nad nasz Bałtyk. Życzymy wszystkim udanego weekendu, bo już niebawem będzie weekend. Tak. Ciebie, Robercie, również też serdecznie pozdrawiamy. Miłego.
0: Dziękujemy, dziękuję serdecznie. Oczywiście mam nadzieję, aż się zająknąłem, bo ja polecam absolutnie. Łyknijcie bakcyla, naprawdę, nad polskim morzem na jesieni. Świetna atmosfera, mniej ludzi. Oczywiście możliwe są, jeżeli mamy kampera, gdzieś zatrzymanie się w jakimś ustronnym miejscu, chodzenie po pustych plażach. Taka piosenka była, już nie ma dzikich plaż. Otóż są jeszcze te dzikie plaże, tylko kamperem tam można dojechać. A jeżeli chodzi o polskie morze, to tak naprawdę

Na Mierzei Wiślanej, zarówno w Kątach Rybackich, jak i w Stegnie, w Sztutowie też są takie fajne parkingi. Tuż przy morzu, można tak powiedzieć. No i ach, mam nadzieję, że chwycicie bakcyl kamperowania. Jedziemy dalej na wysokich obrotach. Jak powiedziałem, w każdej drogowej sprawie, która was interesuje, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Jedziemy? Jamiroquai teraz.

0: No to mamy 17.30 i czas na najnowsze informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A z tych najnowszych mamy dobrą wiadomość, że już można jechać właśnie przez Osiek, czyli przez drogę krajową numer 79 na odcinku Sandomierz-Kraków. Tam jeszcze 20 minut temu, jak wspomniałam w poprzednich informacjach naszych drogowych, na 219 kilometrze trwały prace służb po tym, jak była kolizja samochodu osobowego z ciężarowym. Tam od 16.30, czyli przez ostatnią godzinę, prowadzeni byliście naprzemiennie jednym pasem. A jeżeli chodzi o ekspresówki, to na pewno musimy zajrzeć do województwa pomorskiego, bo sporo się dzieje na S6 właśnie na odcinku od Gdyni do Gdańska, dokładniej za węzłem Gdynia Wielki Kack. Tworzy się spory korek, no i tam stoicie na odcinku mniej więcej 4 km. Prowadzone są prace drogowe właśnie w trasie do Pruszcza Gdańskiego i to nie wszystko, jeżeli chodzi o Pomorze, bo droga krajowa numer 89, czyli tunel pod Martwą Wisłą, tam kierowcy zwalniają tuż za samym tunelem, czyli za węzłem, za rondem imienia Tadeusza Mazowieckiego i właśnie na drodze krajowej numer 89 to utrudnienia w kierunku węzła Gdańsk-Port, czyli jeżeli dalej próbujecie dostać się do Elbląga albo do Torunia. To teraz trasy południowe i jeszcze dzisiaj nie mówiłam, przynajmniej ja, o tym, co się dzieje na Dolnym Śląsku, a mamy spory korek na autostradowej 8. Jeżeli próbujecie wjechać do Wrocławia od północnej strony przez węzeł Wrocław Północ, tam prowadzone są prace drogowe, dokładniej wymieniana jest dylatacja. I tak jest już od początku tego miesiąca. Do 30 października mają trwać prace drogowców na autostradowej 8, także tam trzeba zwolnić. Ale podobna sytuacja jest też na sąsiedniej trasie, czyli na S5. Jeżeli wyjeżdżacie z Wrocławia do Leszna albo też z Leszna do Wrocławia chcecie wjechać, tam prowadzone są prace drogowe. Czekamy na wasze wiadomości. Numer znacie: 22 513 11 11 i dostępna jest cały czas nasza aplikacja mobilna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Mieszane reakcje, nie ma co ukrywać, wywołuje liczna obecność chińskich producentów na Międzynarodowym Salonie Samochodowym w Paryżu. Wczoraj wspominaliśmy o tym salonie samochodowym. No w ogóle wspominamy od paru dni, od 12 dokładnie października, bo od 12 trwa ten salon motoryzacyjny, a od 13 października trwa dla szerokiej publiczności. I wspominamy w wysokich obrotach o tym salonie. No w każdym razie to jest, jak podkreślałem, jedna z najważniejszych.

ważniejszych na świecie wystaw nowości w branży motoryzacyjnej, a na pewno jedna z najważniejszych w Europie, bo albo Paryż, albo niemiecki, dawniej Frankfurt, teraz Monachium. Co roku się zmieniają te miasta w organizowaniu międzynarodowych salonów samochodowych. No w każdym razie, w tym roku, i to jest taki przełomowy rok,

0: zalewa Europę, odbierając nam miejsca pracy. Zniechęca mnie to, że wolałbym, aby te samochody były produkowane we Francji. Wolę wydawać pieniądze w swoim kraju albo w Europie. Jeśli chodzi o innowacje technologiczne, Chińczycy wprowadzają na rynek niespotykane dotąd rozwiązania, których jeszcze u nas nie ma. Na przykład akumulatory o bardzo dużym zasięgu, czy samochody sportowe. Aż trudno uwierzyć, że takie rzeczy naprawdę istnieją. To bardzo dobre samochody, mają niskie zużycie paliwa i lepsze wykończenie niż w niektórych francuskich autach. Biorąc pod uwagę jakość i cenę, wypadają bardzo dobrze.
1: No jak słyszycie, niektórzy chwalą, inni ganią, tak to bywa. Na paryskich targach chińskie marki stanowią 1/3 wszystkich wystawców. Ponad 20 marek gości na Międzynarodowym Salonie Samochodowym w Paryżu.

Za 7 minut oczywiście kolejny raz wyjeżdżamy na polskie drogi. W PRK, w Polskim Radiu Kierowców, 3 razy na godzinę, co 20 minut jesteśmy na nich. Ale w każdej chwili możecie oczywiście pisać albo nagrywać wiadomości o tym, co się dzieje na drogach. Najpełniejsze wiadomości oczywiście tylko w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: Francuzami, a Niemcami, prawda? Więcej Niemców, którzy prężą swoje muskuły w Monachium, dawniej we Frankfurcie na salonie samochodowym, a Francuzi prężą muskuły oczywiście na salonie samochodowym w Paryżu, ale... No to droga impreza prawdopodobnie, żeby się tam wystawić, zbudować stoisko, pokazać nowe modele. No czasem trzeba sobie darować, no ale Chińczycy, jak słychać, sobie nie darowali i pokazują Europejczykom swoją motoryzację. No patrz pan, jak to się pozmieniało. Czytam dalej wasze wpisy w aplikacji. A całkiem niedawno każdy chciał być posiadaczem chińskiego długopisu i pachnącej chińskiej gumki do ścierania. Spoko wieczoru, Robercie, dziękuję, Andrzeju. Czy będzie spoko wieczór na polskich drogach? To będzie badała Emilia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I jeżeli chodzi o wiadomości drogowe, to jest kilka takich niewielkich przewężeń na ekspresowej ósemce. Jeżeli wyjeżdżacie z Łodzi i próbujecie dostać się do Wrocławia, to Łask. Tam mniej więcej właśnie za samym węzłem, jeżeli z Łasku wyjeżdżacie, tworzy się no jeszcze nie zator, raczej taki niewielki korek. On ma mniej więcej kilometr właśnie na trasie w kierunku Wrocławia. Też podobna sytuacja jest pod Poznaniem. Od węzła Poznań Wschód do mniej więcej węzła który łączy S5 z drogą krajową numer 92 i tam te utrudnienia są w obu kierunkach, chociaż na pewno dłużej poczekają kierowcy, którzy jadą z Grudziądza do Poznania. Tam trwają prace drogowe i właśnie przez trasę S5 przez dłuższy czas nie dojedziecie do Poznania od tej wschodniej strony. Można oczywiście zjechać za Gnieznem na drogę wojewódzką numer 194, no i też od tej wschodniej strony do Poznania dojechać. To teraz Wrocław. Wcześniej mówiłam, że mamy spore przewężenie na autostradowej ósemce na remontowanym odcinku, ale większy ruch też jest na A4. Nowa Wieś Kącka, tam trwają prace drogowe i raczej, no nie korek, ale kilka minut, może więcej trzeba sobie doliczyć do tego czasu przejazdu. Jeżeli chodzi o większe utrudnienia, no to one cały czas są w Warszawie na trasie S8 od Blizny Łaszczyńskiego do Mostu Grotaroweckiego, czyli korek ma już, no mniej więcej 6 kilometrów w obu kierunkach, chociaż więcej samochodów ustawia się na trasie w kierunku Białego Stoku i podobna sytuacja jest za węzłem w Balicach. To chodzi już o Kraków akurat w trasie do Tarnowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Harry Styles i Golden. Prawdopodobnie piosenka o tym, że Harry Styles uwielba grupę Golden Life nie. z Wybrzeża. Nie?
1: Nie, zafascynowany był jedną dziewczyną i mówił, że taka ona wspaniała.
0: Ale, ja takiego ale, suchara jedna rzecz, mi popchnął.
1: Przepraszam, ale jedna rzecz jest, bardzo mi się podoba, jak zdaje się, że to Dagmara zapowiadała Harry'ego Stylesa i mówiła, że to jest jedyny facet, który lepiej wygląda w sukienkach niż ona.
0: O, proszę więc, bardzo.
1: Więc no,
0: może, to może chociaż za suchara. Może chociaż moja piosenka o tym, że lubi Golden Retrievery.
1: Też no nie. Dobra, hał. Spoko.
0: Za 4 minuty będzie godzina 18. Zbyszek Zegler, jak
1: zapraszam.
0: Słyszycie, od godziny 18. Zbyszek wymyślił tutaj taką fantazyjną wymianę zdań, że ja umywam ręce, a ty co miałeś robić?
1: Biorę się za brudną robotę.
0: Po dziś dzień?
1: Mycia rąk.
0: Właśnie.
1: Dziękujemy Robertowi Kilenowi, ale było fajnie dzisiaj.
0: Tak?
1: Mhm. Słuchałem od początku, nie mogłem przestać, aż przyszedłem, żeby przyjąć mikrofon.
0: Nie przestawajcie, od godziny 18 Zbyszek Zegler. Na luzie.

0: Minęła godzina 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tak, minęła godzina 18, słuchacie PRK, Polskiego Radio Kierowców. To znaczy, że zaczyna się na luzie czwartkowe, w którym na początek prognoza pogody. Na jutro, w dzień, zachmurzenie będzie w piątek małe i umiarkowane, tylko na południowym wschodzie, czyli na Rzeszowszczyźnie, Lubelszczyźnie, na wschodniej części Małopolski, miejscami duże. Na południu Podkarpacia też słabe opady deszczu. W pierwszej części dnia na wschodzie i w centrum kraju mgły ograniczające widzialność poniżej 200 metrów, to już jest naprawdę taka serio wartość, trzeba ją wziąć pod uwagę i być bardzo uważnym. Temperatura maksymalna jutro od 8 stopni na obszarze podgórskim Karpat, około 13 w centrum, do 19 na zachodzie. Jaka ciepła, jaki ciepły piątek się zapowiada. Wiatr będzie słaby, na północy miejscami umiarkowany, południowy i południowo-wschodni, tylko w południowo-wschodniej części kraju przeważnie ze wschodu będzie wiał, więc będzie prawdopodobnie schładzał powietrze, ale to będzie zależało od tego, czy będzie bardziej umiarkowany, czy będzie bardziej intensywny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiejsze na luzie realizujemy w składzie Maciek Sampolski, wydawca, Ewelina Dobrzyńska, realizatorka, Emilia Kleszczewska będzie informowała o tym, co na drogach. Ja nazywam się Zbyszek Zegler, zapraszam z Red Hot Chili Peppers, za chwilę z Grubsonem i z innymi artystami, żeby być z nami do 22 w na luzie.

0: No to szybki pit stop teraz na antenie Polskiego Radia Kierowców. Minęło kolejne 20 minut od ostatniego serwisu drogowego, więc sprawdzamy, gdzie ruch płynie, a gdzie trzeba wrzucić na luz, skoro jesteśmy na luzie. Emilia Kleszczewska wie wszystko o tym, co na drogach?
1: Wiem wszystko, ja w ogóle polecam wrzucić na luz. Tak, no dobrze. A zwłaszcza tam, gdzie stoicie w korkach. No nie, no to właśnie na tym luzie, żeby troszeczkę być się nie stresować.
0: Okej, okay, dobrze, nie w skrzyni biegów, aha, tylko samym.
1: Dokładnie.
0: Okej, okay, dobra.
1: Taki mieć mindset.
0: Dobrze, posłuchajmy, gdzie w takim razie będzie można wrzucić na luz, a gdzie trzeba będzie jechać.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I powtarzamy, że w Warszawie właśnie trzeba wrzucić na luz, ale to jeżeli chodzi właśnie tutaj o spokój, bo trochę postoicie w korku właśnie na autostradowej dwójce za węzłem Konotopa w kierunku Pruszkowa. Tam są utrudnienia po tym, jak samochód osobowy zderzył się z ciężarówką właśnie na autostradowej dwójce. No i akurat w stolicy cały czas mamy dość spore przewężenie trasy na S8, czyli od mniej więcej Bemowa tutaj kierowcy zaczynają zwalniać do mostu Grota Raweckiego i to są prace drogowe. Tutaj nic więcej się nie dzieje. Na szczęście nie ma żadnej kolizji i to korek, jak już mówiłam wcześniej, w kierunku Wyszkowa, a jeżeli jedziecie dalej trasą S8 i właśnie jesteście jeszcze przed Wyszkowem, no to w Woli Raszkowskiej też trzeba na pewno zwolnić, bo tam prowadzone są prace drogowe i korek ma mniej więcej 2 km. To centralna Polska, ale cały czas mamy spory ruch na węźle w Balicach, czyli województwo małopolskie i wjazd do Krakowa od tej zachodniej strony, ale są też wiadomości od służb, na przykład z autostradowej czwórki Chorzów, Śląsk. Tam niestety dachował samochód osobowy po godzinie 18. No i właśnie od kilkunastu minut zablokowany jest przejazd jednym pasem w kierunku Katowic. I to nie wszystko, bo jeszcze dwie wiadomości z drogi krajowej numer 92. Tam w pobliżu miejscowości Dachowa. Na Mazowszu właśnie na 420 km była kolizja dwóch samochodów osobowych i z ciężarowym, więc tam na pewno te prace służb potrwają dłużej. Na razie do Sochaczewa i do Łowicza prowadzeni jesteście jednym pasem naprzemiennie. To jeszcze krótko, droga krajowa numer 10, tam zakończyły się prace w województwie zachodniopomorskim, gdzie był wypadek po 15. Dwie osoby zostały ranne po tym, jak samochód osobowy zderzył się z ciężarowym, ale teraz w obu kierunkach drogą krajową już jedziecie na spokojnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeszcze bardziej spokojnie będziecie jechali, jeżeli będziecie mieli kompleksowe dane na temat tego, co się dzieje na polskich drogach. Możecie się informować nawzajem. Możecie, korzystając z aplikacji Polskie Radio Kierowców, dać znać innym kierowcom, jeżeli widzicie coś, przed czym warto ich przestrzec. Aplikacja nazywa się tak jak my, Polskie Radio Kierowców, jest czerwona. Jeżeli jej jeszcze nie macie, to warto ją sobie zainstalować w telefonie. A jeśli jesteście wybitni antyapkowi, i tak was namawiamy do tego, żeby z niej skorzystać, bo aplikacja jest naprawdę bardzo użyteczna, no ale jeżeli jesteście antyapkowi, to Emilia, numer telefonu?
1: 22 513 11 11, ale może potem zrobimy trząsu na naszej aplikacji.
0: Tak, właśnie, aplikacją można też robić trząsu i wtedy pojawiają się bardzo ciekawe informacje, albo zabawne, albo jedno i drugie. Warto. Tom Grennan teraz u nas w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, o odrobince miłości.

21 minut po godzinie 18 w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Jedną piękność zastępuje druga piękność. Była Mela Koteluk, teraz będzie Lady Gaga. A ja jeszcze w aplikacji Polskiego Radia Kierowców muszę odnotować zgłaszanie się kolejnych stałych słuchaczy. Toczek słucha uważnie. Cześć Emilio, cześć Zbyszku, pozdrawiamy Toczka. Chyba Kadas, nie jestem pewien, ale powitać Zbyszek, jestem na odsłuchu i dużo różnych fajnych tekstów wcześniej. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich, którzy piszą, wszystkich, którzy się nagrywają. Nie ma jeszcze nagrań, więc zachęcam, bo jakość dobra. Warto skorzystać i podpowiedzieć na przykład, co widzicie przez okna swoich samochodów, przez szyby, dzięki czemu podpowiecie innym kierowcom, jak jechać na przykład.

0: Punktualnie 18.30, nie do wiary. Licznik bije, 20 minut minęło jak 1 kilometr. Czas na świeży raport z polskich dróg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to świeżo upieczony, bo dopiero przed chwilą tak szybko minął ten czas. Więc na gorąco, autostradowa czwórka, tutaj mamy wiadomości akurat ze Śląska, w pobliżu Chorzowa na 332 kilometrze dachował samochód osobowy, tam zablokowany jest przejazd na jednym pasie w kierunku Katowic i uwaga, bo te utrudnienia jeszcze do 20 będą, czyli ponad godzinę na autostradowej czwórce będą problemy z przejazdem właśnie w kierunku Chorzowa. Z tych nowszych wiadomości droga krajowa numer 92, województwo mazowieckie, 420 km między Sochaczewem i Łowiczem. No niestety wypadek. Wiemy, że jedna osoba została poszkodowana po tym, jak zderzyły się dwa samochody osobowe i tam właśnie do Sochaczewa i do Łowicza. Na ten moment jesteście kierowani jednym pasem naprzemiennie. Tak jest od ostatniej już prawie godziny i jeszcze przez następną właśnie z drogi krajowej numer 92 albo trzeba zjechać, albo chwilę dłużej poczekać. To, co się jeszcze dzieje na drogach. Droga krajowa numer 22, województwo pomorskie. No niestety też poważny wypadek. Kamienna Karczma, czyli 295 kilometr w województwie pomorskim, jak już wspomniałam. Cztery osoby zostały ranne. Zderzyły się cztery samochody osobowe, więc to już prawie karambol. No, czekamy na więcej jeszcze informacji od służb, chociaż wiemy, że na drodze krajowej już od ostatniej godziny prowadzeni jesteście także jednym pasem naprzemiennie. I uwaga, bo tam też te prace służb potrwają dość długo, także najlepiej z drogi krajowej numer 22 zjechać w najbliższym czasie. No i też za 20 minut postaramy się tutaj podać objazd, jak możecie ominąć te utrudnienia. To jeszcze szybko zaglądamy na mapy. Bez większych zmian na trasie S5 pod Poznaniem i przed wjazdem od tej wschodniej strony do centrum miasta. Tam prowadzone są prace drogowe i dlatego trzeba zdjąć nogę z gazu. Ponadto na wyjeździe z Katowic ustawia się więcej samochodów właśnie na autostradowej czwórce, a dokładniej przed węzłem Brzęczkowice i w trasie do Krakowa. Czekamy na Wasze wiadomości. 22 513 11 11 to nasz numer.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na drogi i dróżki wracamy za niespełna 20 minut o 18.50. Do tego czasu posłuchamy fajnej muzyczki. Miley na początek. Let's go.

Ach, ta perkusja Simonsa Jerzego Piotrowskiego. Kombi za nami, przed nami Parisian Walkways, Thin Lizzy i Gary Moore. 4-5 lat przed tym, co przed chwileczką zaprezentował zespół Kombi, Thin Lizzy, czyli Phil Lynott z Gary Moorem gościnnie, a później jednak się okazało, że trochę panowie pograją razem. Stworzyli dzieło ponadczasowe. 78 rok, a do dziś brzmi to przecudownie. Nawet jak ktoś nie jest jakimś wielkim romantykiem. Jedna z najpiękniejszych ballad rockowych wszechczasów. Parisian Walkways, Thin Lizzy i Gary Moore.

0: Kuba i Kuba nam się zaprezentowali w jednej ze swoich najlepszych piosenek. Dość muzyki na chwil kilka. Teraz oddajemy mikrofon Emilii, która dba o to, żebyśmy byli dobrze poinformowani. A w ogóle dbamy o wasz czas i bezpieczny powrót do domu. Mamy najświeższe dane z tras. Chyba się nawet zrymowało.
1: No tak, tak, tak.
0: Posłuchajcie, omijajcie korki, używajcie świateł mijania, jedźcie bezpiecznie. Z Emilii o to będzie łatwiejsze. Poprosimy o serwis.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No, twoje życzenie jest dla mnie rozkazem, jeżeli prosimy.
2: Oj tam.
1: Będę mówiła, co na trasach i tak do godziny 22, co 20 minut. Właśnie dajemy wam te wiadomości z tras, także ślijcie nam też wasze informacje, co się dzieje na tych głównych trasach i mniejszych. 22 513 11 11. No i zaczynamy od poważnego wypadku w Pomorskiem. Na drodze krajowej numer 22 między Chojnicami i Starogardem Gdańskim zderzyły się aż 4 samochody osobowe. I niestety, jak podają służby, 4 osoby są poszkodowane. Jeszcze przez najbliższą godzinę w obu kierunkach trzeba poczekać na przejazd. Policja tam przepuszcza na przemian jednym pasem właśnie kierowców. Do kolejnego wypadku doszło w Śląskiem między Sochaczewem i Łowiczem i tam akurat jedna osoba została ranna, a zderzyły się 2 samochody osobowe na 42 kilometrze. I sytuacja wygląda podobnie jak na Pomorzu, bo kierowcy jadą przez najbliższy czas wyłącznie jednym pasem. Kolejne zdarzenie z województwa śląskiego było na wysokości Chorzowa na A4 na 332 kilometrze. Autostrady dachował samochód osobowy i od godziny tam zamknięty jest przejazd w trasie do Katowic. A uspokoiła się sytuacja na A2 przed wjazdem do Warszawy. Między węzłami Konotopa i Pruszków zderzyły się samochód osobowy z ciężarowym. No i tam przez ostatnią godzinę kierowcy musieli uzbroić się w cierpliwość na trasie prowadzącej do Poznania. No a o tej porze w Warszawie większy ruch jest też cały czas na trasie S8, akurat tam przed mostem Grota Roweckiego w kierunku Wyszkowa, ale bez większych zmian w Pomorskiem. Zator jest na trasie S6 i on ma już ponad 5 kilometrów. To trasa z Gdyni w kierunku Gdańska. Mimo to akurat mamy też dobre wiadomości z Pomorza, bo bez problemów jedziecie już przez tunel pod Martwą Wisłą i to informacja dla wszystkich, którzy próbują dostać się na przykład do Elbląga.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Za niespełna 8 minut będzie godzina 19. Czasem się zastanawiam, dlaczego ktoś się decyduje na pseudonim, mimo że się ładnie nazywa, mówię o artystach, a czasem mnie to wcale nie dziwi, jak wiem, że zaśpiewa dla nas teraz Abel McConnentes Faye. No z takim imieniem i nazwiskiem raczej by kariery The Weeknd nie zrobił.

0: szóstki, których szef Radek Łukasiewicz zdawał egzamin na prawo jazdy Fiatem Punto, zakończyły pierwszą godzinę naszego spotkania w Naluzie czwartkowym w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Jest punktualnie godzina 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Polskim Radiu Kierowców pora na informacje pogodowe, po to, żebyśmy wiedzieli, jak w ciągu najbliższych godzin jechać, ze świadomością, że dziś wieczorem i w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami na południowym wschodzie kraju słabe.

0: Przelotne opady deszczu. Dajcie znać, czy rzeczywiście na Lubelszczyźnie, na Rzeszowszczyźnie, na Roztoczu pada przelotny deszczyk, bo w nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko na wspomnianym południowym wschodzie duże i tam synoptycy przewidują słabe opady deszczu. W Bieszczadach także deszczu ze śniegiem. Silne zamglenia oraz miejscami mgły będą ograniczały widzialność do 300 metrów, a jutro rano nawet do 200 tylko. Na wschodzie i w centrum kraju, nawet w nocy poniżej 200 metrów. Temperatura minimalna od 1 stopnia miejscami na wschodzie, około 3 w centrum, do 6 na zachodzie i około 7 nad samym morzem. To jest minimalna temperatura mierzona, planowana, zakładana, o może w ten sposób, w najchłodniejszym momencie dzisiejszej nocy. Na wschodzie kraju lokalnie przy gruncie spadek temperatury do około minus 2 stopni. Wiatr słaby na zachodzie z południa, na wschodzie zmienny z przewagą północnego. W Tatrach porywy wiatru do 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jest nowa piosenka zespołu U2, którą od przyszłego tygodnia już będziemy wam prezentować. Wcześniej posłuchamy pięknej ballady zespołu U2, a jeszcze wcześniej pięknego bęgerka, bardziej dynamicznej piosenki z repertuaru Męskie Granie Orkiestra tegoroczne. Liczba mnoga, będziemy, mam nadzieję, razem słuchać, po pierwsze, po drugie, bo przygotowujemy na luzie razem. Na luzie to jest audycja, która od 18 do 22 towarzyszy wam w Polskim Radiu Kierowców. Dziś robimy ją w składzie Maciek Sampolski, Ewelina Dobrzyńska, Emilia Kleszczewska, ja nazywam się Zbyszek Zegler. Zapraszam, byśmy wspólnie spędzali czas do godziny co najmniej 22.

0: Bono wiele lat temu. One za nami w aplikacji Polskie Radio Kierowców. Ciekawa obserwacja naszego słuchacza. Cytuję. Mam taką konkluzję. Jadę sobie z Kalisza do Łodzi przez Rzymsko i kilka razy wpadłem w gęstą chmurę dymu z pieca komina. Dużo ostrzeżeń o mgłach u was, ale o tym chyba też warto powiedzieć. Bartłomiej napisał. No tak, Bartłomiej. Oczywiście są jeszcze kopciuchy, więc ogólnie...
1: kaloryferparzy już zaczęli grzać, no nie?
0: Tak, bądźmy czujni. Szczególnie, że za oknami też już ciemno. I teraz już czas na nawigację.

0: Gowanie Emilii Kleszczewskiej w naszym serwisie drogowym. Jak już słyszeliście, Emilia jest zwarta,
1: no,
0: gotowa, rozśpiewana. Sprawdźmy, gdzie drogi puste, a gdzie nie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Pusto na drodze krajowej numer 22, czyli w województwie pomorskim. Na wysokości miejscowości Kamienna Karczma mieliśmy dość poważne zdarzenie drogowe, ale szybko dosyć udało się służbom właśnie usunąć szkody po wypadku. Tam 4 osoby zostały ranne, a była to kolizja 4 samochodów osobowych i od 17.30 prowadzeni byliście w obu kierunkach jednym pasem naprzemiennie. Czyli teraz na odcinku Chojnice-Starogard-Gdański już powinniście jechać spokojnie, albo za chwilę pojedziecie spokojniej. To trasa S6, tam cały czas jest dość gęsty korek na trasie w kierunku Gdańska. Mowa oczywiście o odcinku z Gdyni, dokładniej za węzłem Gdynia Wielki Kack. No i to nawet nie korek, a raczej zator, który ma kilka kilometrów. Warto na to zwrócić uwagę, ale za to mamy bardzo dużo dobrych wiadomości z Warszawy, bo już nie ma tam praktycznie żadnych korków. Wcześniej został odwołane zostało utrudnienie na węźle Konotopa, czyli tam, gdzie S8 łączy się ze S2. Dalej mieliśmy zwężony odcinek na wysokości lotniska Chopina w trasie do Siedlec. No i teraz widzimy też, że już tam jest spokojnie i podobnie na trasie S8, która prowadzi Was na przykład do Marek czy Wyszkowa, chociaż akurat tam jeszcze trochę trzeba poczekać, ale myślę, że raczej szybko przedostaniecie się właśnie do Wyszkowa czy też do Białegostoku. Podobnie w Krakowie, gdzie już spokojnie jedzie się obwodnicą, tą południową Krakowa, w kierunku Tarnowa. Większy ruch jedynie w Balicach przed samym węzłem, czyli na płatnym odcinku autostradowej E4. No i jeszcze z komunikatów od służb przypominamy, że na autostradowej 4, ale akurat w Śląskiem, na wysokości Chorzowa na 332 km trwa usuwanie szkód po tym, jak dachował samochód osobowy. Tam od 18 zablokowany jest jeden pas na trasie w kierunku Katowic.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I tak wygląda teraz sytuacja na trasach, a my wracamy do dobrego grania i jedziemy dalej. Oczywiście na luzie w PRK, w Polskim Radio Kierowców. 13 minut po 7.

0: 19,5 minuty po godzinie 19. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. No powiem to, słuchacie od 6 lat, niemalże. Jutro 6 urodziny Polskiego Radia Kierowców. Pamiętacie o tym, w aplikacji Polskie Radio Kierowców pojawiają się już od kilku dni wpisy i nagrania z życzeniami, albo tak takie przeglądy myśli z refleksją i na koniec z czymś na kształt życzeń. Posłuchajcie.
1: Dzień dobry, powitać.
0: No
1: to już nadszedł czas. Mm-hmm. Zbyszek ledwo przyszedł i mówił, szybko 20 minut zleciało.
0: Aha.
1: Już trzeba się śpieszyć na jutrzejszy dzień. Trzeba się czesać, golić, koszulę wyprasować, buty wyczyścić, żeby wszystko na rano było gotowe.

0: PRK 6 lat już jutro ma. Gratulacje. Pozdrawiam, Kadas.
1: Pozdrawiamy Kadas, pozdrawiamy wszystkie słuchaczki i słuchaczy Polskiego Radia Kierowców. Świętujcie z nami. No i trzymajcie kciuki za to, żeby kolejna sześciolatka upłynęła nam w zdrowiu, radości, szczęściu i z jak największą ilością was, słuchaczy i słuchaczek Polskiego Radia Kierowców. Teraz będzie, no, potężna dawka energii. Zespół Trapped z początku wieku w utworze Headstrong.

0: się leci. Merry Go, John Newman w PRK w Polskim Radiu Kierowców. U nas zielone światło dla informacji drogowych. Teraz mamy dla Was nowy raport. Zaczynamy kolejny przegląd sytuacji na trasach, drogach i dróżkach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A nawet jak na ścieżkach się coś dzieje, to dajcie nam znać pod numerem telefonu 22 513 11 11,

0: albo w naszej aplikacji możliwe, jeżeli ją macie, posiadacie, to albo tekstowo, albo głosowo słuchać te wiadomości możecie. No, a co się dzieje na trasach po godzinie 19.30? Akurat korek jest chyba jeszcze tylko w województwie pomorskim, między Gdynią i Gdańskiem na trasie S6, gdzie prowadzone są prace drogowe. No i w obu kierunkach tutaj jedziecie zdecydowanie wolniej. Można powiedzieć, że nawet stoicie na S6. Tutaj samochody się na pewno nie ruszą w najbliższym czasie. I to korek, który już ma ponad 4 km w obu kierunkach właśnie, więc jeżeli chcecie dojechać czy do Gdyni lub też do Gdańska, no to chyba warto zjechać na trasę S7, czyli na metropolitalną obwodnicę Trójmiasta, bo tam akurat jest czysto, na S7 nie ma jakichś większych problemów, także w ten sposób na pewno dojedziecie do celu. A jeżeli chodzi o pozostałe trasy, to powtarzamy, że na drodze krajowej numer 92 w miejscowości Dachowa na 420 km był wypadek. Jedna osoba została ranna po tym, jak zderzyły się dwa samochody osobowe z ciężarowym i tam dalej kierowcy prowadzeni są jednym pasem naprzemiennie w obu kierunkach, czyli do Sochaczewa i do Łowicza. A z tych dobrych informacji jeszcze droga krajowa numer 22. Przypominamy, że chodzi o Pomorze. Znowu wracamy sobie na te północne tereny Polski. Miejscowość Kamienna Karczma, 295 km. Tam był wypadek dość poważny. Cztery osoby zostały ranne właśnie w tym wypadku, a zderzyły się cztery samochody osobowe i przez ostatnią godzinę prowadzeni byliście naprzemiennie jednym pasem w obu kierunkach, czyli do miejscowości Chojnice i do Starogardu Gdańskiego. Ale teraz spokojnie już tam jest, można jechać. To jeszcze raz numer telefonu przypominamy: 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A ja jeszcze przypomnę, że Emilia wróci do nas o 19.50. Direx, a pozdrawiamy bardzo serdecznie. Wiemy, że docenia nie tylko głos Emilii, więc za niespełna 20 minut kolejne spotkanie z naszą serwisantką. Można tak powiedzieć? Chcesz
0: tak?
2: Tak,
0: może być serwisantką.
2: Tak, może być?
0: Dobra, przyznam się, bo tutaj się Direx nas pytał jeszcze, pytał się, gdzie byłam na wakacjach i czy było super, więc powiem, że to był Egipt i było super. Czy było super? Było super.
2: Widać po paleniźnie.
0: Tak? 33 stopnie.
2: Super.

Za 20 minut będzie godzina 20. Chodziliśmy po słońcu, jeszcze było wspomnienie egipskich wakacji Emilii, a za chwilę będziemy w kilometrach odliczać drogę z Dawidem Podsiadło, Kaśką Sochacką i tam pozostałymi. No to jak w kilometrach odliczać, to trzeba się przyjrzeć za ile. Program CPN obowiązuje, jakby się ktoś zastanawiał, to potwierdzamy, że i owszem. No ale to jest śmiech przez łzy, bo minister energii podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać jutro, 16 października. I tak, benzyna 95-oktanowa jutro maksymalnie może kosztować 6 zł i 95 groszy, czyli mniej niż dzisiaj o 6 groszy. Bariera psychologiczna 7 zł została cofnięta. Benzyna 98 7,76 jutro, czyli mniej o 7 groszy niż dzisiaj, a olej napędowy jutro maksymalnie może kosztować 8 zł i 3 grosze, czyli taniej.

dziś również, ale też symbolicznie, bo tylko 2 grosze taniej niż cena za litr diesla dzisiaj. Przepisy, przypominamy, nakazują stosowanie maksymalnej ceny detalicznej paliw ciekłych na wszystkich stacjach w kraju. Benzyna oraz olej napędowy nie mogą być sprzedawane drożej niż podany limit.

0: Jeden z moich ulubionych, najbardziej wyluzowanych artystów ostatnich lat, Michał Kisielewski, właśnie płytę wydaje debiutancką. Pewnie coś tam nowego jeszcze pogramy na razie, przy czym Dziewczyny lubią tańczyć zaprezentowaliśmy w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Wolisz techno czy stare Arctic Monkeys?
1: Moja Arctic Monkeys to moje guilty pleasure.
0: Jakie guilty pleasure? To jest przecież bardzo dobra muzyka. Tutaj nie,
1: nie
0: no, ma co...
1: a to może ja pomyliłam znaczenia. A co tak, według ciebie
0: guilty
1: znaczy?
0: Pleasure to takie trochę wiocha, ale
1: nie,
0: lubię.
1: To ja znam, że guilty pleasure to jest no takie nie, coś no, wow, pleasure. Wow, nie?
0: Nie, nie,
1: a,
0: nie
1: to nie znam nie, angielskiego. Nie. To nie, to lubię Arctic Monkeys bardzo.
0: To będziesz tańczyła zaraz, bo spróbujemy zagrać.
1: To niedobrze, bo ja często tego używam.
0: No, to już teraz będziesz wiedziała, jakie jest
1: dzięki.
0: Znaczenie. Czas na przegląd stanu przejezdności naszych tras, jak co 20 minut w Polskim Radiu Kierowców. Bądźcie o jeden zjazd mądrzejsi od innych. A to najświeższe informacje z dróg.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Trasa S6, tam cały czas korkuje się odcinek między Gdynią a Gdańskiem. 4-kilometrowy korek mamy w obu kierunkach i widzimy też na mapach, że jest zdarzenie drogowe. No, także omijamy S6. Jak już mówiłam jakiś czas temu, na przykład można to zrobić S7, czyli metropolitalną obwodnicą Trójmiasta. Ale po

0: Poza tym już na trasach jest bardzo dobrze. Nie korkują nam się praktycznie żadne większe trasy ekspresowe i autostrady. Może jeszcze nieco większy ruch jest na S8 w centrum Warszawy. To dokładniej za Fortem Bema, a w trasie do Wołomina. I tak naprawdę ten korek akurat na S8 w tym miejscu już mamy od kilku dobrych godzin. Tam w ogóle zazwyczaj korkuje się właśnie ten odcinek, ale za niedługo sytuacja powinna się uspokoić. To teraz jeszcze trasy południowe. Przypominamy, że trwają prace na S1 między Żywcem i Węgierską Górką. No i utrudnienia są w obu kierunkach, chociaż dłużej stoją kierowcy na trasie właśnie w kierunku Katowic. A jeżeli chodzi o remontowane odcinki, to też przypominamy, że na autostradowej 8 trwają prace służb przed wjazdem do Wrocławia, dokładniej przed węzłem Wrocław Północ. Tam na razie nie ma większych utrudnień, no ale one się mogą na pewno jeszcze pojawić, bo tam rzeczywiście dość sporo się dzieje już od dłuższego czasu i przypominamy, że na autostradowej 8 te prace potrwają jeszcze do końca października. Numer bez zmian 22 513 11 11. Prosimy o to, żebyście nam podawali wasze informacje z tras.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I prosimy, żebyście teraz zbyt raptownie nie tańczyli przy One Kiss Calvina Harrisa i Dua Lipy. Rączki na kierownicę, nie tupać nóżką, ale słuchać głośno.

0: No właśnie, nie koniec. Jesteśmy na półmetku, na luzie do 22, a zbliża się dopiero 20. Jeżeli chodzi o temperatury graniczne w naszym kraju, w tej chwili najzimniej w Zakopanem 4 stopnie, najcieplej w Słubicach. Co ciekawe, odczuwalna temperatura też najwyższa w Słubicach, 13 stopni, mimo że teoretycznie 13,2. Najniższa odczuwalna w Zakopanem 4, tak jak na termometrach. Minęła 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Noc z przymrozkami przed nami. W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko na południowym wschodzie duże i tam słabe opady deszczu, a w Bieszczadach deszczu ze śniegiem. Silne zamglenia oraz miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, a na wschodzie i w centrum kraju poniżej 200 nawet. I będą się te mgły utrzymywały do godzin rannych. Miejscami na Podkarpaciu prognozują synoptycy około 5 mm opadów, no to takie symboliczne. Temperatura minimalna. Przymrozki na obszarach podgórskich Karpat nawet do minus 4 stopni. Na wschodzie kraju lokalnie przy gruncie spadek temperatury do około minus 2. A na tak zwanym przeważającym obszarze kraju od 1 miejscami na wschodzie, około 3 w centrum do

0: 6 na zachodzie, a nad samym morzem plażing można uprawiać. Około 7 stopni w nocy nad samym morzem. Jeżeli chodzi o wiatr, będzie słaby, na zachodzie z południa, na wschodzie zmienny, z przewagą północnego. W Tatrach porywy wiatru do 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Bardzo się cieszę, że korzystacie z aplikacji Polskie Radio Kierowców. Nie wahajcie się, korzystajcie, szczególnie jeżeli widzicie coś, przed czym można przestrzec innych kierowców. Niekoniecznie tylko i wyłącznie mówię tutaj o gapach, które zapominają przełączyć się na światła mijania i są na przykład niewidoczni zupełnie z tyłu dla innych kierowców, ale może coś innego jeszcze widzicie i warto przestrzec innych kierowców, więc korzystajcie proszę z aplikacji Polskie Radio Kierowców, tudzież z naszego numeru telefonu 22 513 11 11. I jedźmy razem, nawet teraz w Naluzie i do 22. Zachęcam razem, czyli z Maćkiem Sampolskim, wydawcą dzisiejszej audycji, Eweliną Dobrzyńską, realizatorką, Emilią Kleszczewską, która już za 8 minut będzie mówiła o tym, co na drodze. No i ze mną zapraszam. Jedźmy razem. I teraz z zespołem POD, Pable of Death, oni się tak nazywali na początku, później sobie skrócili. POD nam będzie przygrywało przez najbliższych parę chwil. Zbyszek Zegler, zapraszam do wspólnego słuchania i jechania.

0: Teraz kiedy czuję, Kasia Kowalska, teraz to jest 10 minut po godzinie 20, a skoro to Polskie Radio Kierowców, to wiecie co. Kolejne 20 minut wspólnej drogi za nami, więc czas na szybki meldunek z tras. Zobaczmy, posłuchajmy, kto z was ma już przed sobą czysty asfalt, a kto musi zwolnić albo chwilę poczekać. Emilia Kleszczewska nam to powie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Troszeczkę się rozpędziłam z tym 20 minut temu, że w Warszawie już jedzie się bardzo spokojnie i że tam nie ma utrudnień. One się pojawiły przed chwilą i to jest dość spory korek. Za niedługo to będzie zator, tak przynajmniej widzę tutaj na mapach, że kierowców jest sporo na trasie S8 za mostem Grota Roweckiego w trasie do centrum Warszawy, albo jeżeli chcecie wyjechać w kierunku Łodzi, tam korek ma już ponad 3 km, no i może się wydłużać, także albo zjedźcie, albo poczekajcie, ale wydaje mi się, że dość długo. No właśnie ta trasa do centrum może potrwać. Trwają prace drogowe na S5 na przykład w województwie wielkopolskim.

0: czyli przed wjazdem do Poznania od tej wschodniej strony, a także jeżeli z Poznania wyjeżdżacie i chcecie na przykład dojechać do Gniezna. To jeszcze prace drogowe, które zaczynają się dzisiaj właśnie po godzinie 20 i będą trwały przez całą noc, ale też przez kilka kolejnych dni. Tak jest na trasie S6. Chodzi o województwo pomorskie i odcinek Barniewice-Lotnisko. Tam trzeba zwolnić do 70 km na godzinę. Kolejny odcinek to trasa S3 Myślibórz-Dębno, czyli to już województwo zachodniopomorskie i tam też mamy ograniczenie prędkości. Jedziecie maksymalnie 60 km na godzinę. No i te prace zakończą się jutro po godzinie 16. I jeszcze autostradowa czwórka, Małopolska, węzeł Kraków-Skawina, węzeł Kraków-Południe. O 20 pojawili się panowie na trasie. Trzeba zwolnić do 80 jeszcze do godziny 6 rano dzisiaj, ale te prace akurat na czwórce będą jeszcze do 6 listopada.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Kolejny artysta, który zaczynał od tego, że był raperem, a później mu się przestawiło i pokazał, że właściwie może wszystko robić w muzyce. Austin Richard Post, znany jako Post Malone, i jego kręgi muzyczne. Circles teraz PRK w Polskim Radiu Kierowców w Na Luzie.

Dziękujemy Mike'owi Pattonowi z zespołu Faith No More, którzy pięknie wykonali na początku lat 90. przebój zespołu The Commodores, czyli Lionela Richie i kolegów I'm Easy. 22,5 minuty po godzinie 20 w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Nie muszę tak szybko mówić, bo przecież jesteśmy w Na Luzie. Audycja, która od 18 do 22 codziennie jest prezentowana na antenie Polskiego Radia Kierowców. Dziś w dzień szczególny, dzisiaj jest 15 października, to jest Światowy Dzień Mycia Rąk i można by sobie żartować z perspektywy, no jakby nie patrzeć, bogatego, dostatniego kraju, którym jednak patrząc z perspektywy znów krajów trzeciego świata jest Polska. No nie brakuje nam przynajmniej tej bieżącej wody w kranie. Pandemia COVID-19 uwydatniła znaczenie higieny rąk dla każdego prostego właściwie działania, które może ograniczyć rozprzestrzenianie się infekcji między innymi dróg oddechowych czy innych, więc pomimo wzmożonych wysiłków na całym świecie higiena rąk jest nadal bardzo słabo praktykowana w wielu placówkach, a w tych krajach tak zwanych trzeciego świata to w ogóle, i przestrzeganie tej zasady mycia rąk rzadko przekracza 70% w krajach nawet o wysokich dochodach, a przecież higiena rąk to jest jedno z najskuteczniejszych działań ograniczających rozprzestrzenianie się patogenów i zapobiegających infekcjom. Więc w tych innych krajach to jest dramat, bo w ogóle wody bieżącej brakuje, a u nas po prostu musimy o tym pamiętać, żeby ręce myć, żeby zdrowym być.

0: Sonny Jay pięknie przerobił Can't Stop Moving. W Can't Stop Moving przerobił utwór Miracle Maker, Sweet Soul Shaker zespołu The Hughes Corporation z 1973 roku, ale już w nowym wieku powstało Can't Stop Moving. To tyle wiadomości muzycznych. Jest dokładnie w 8:30. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. No dobra muzyka na drogę to podstawa, wiemy to w Polskim Radiu Kierowców, ale świeże informacje to z kolei święty spokój. Więc...
1: Na szczęście na ten moment już mamy więcej tych informacji muzycznych niż drogowych od ciebie, a ode mnie drogowych będzie mniej i ja wolę, żeby taka już ta proporcja została do końca dnia.
0: Super, sprawdźmy więc ekspresowo, gdzie jest płynny ruch, gdzie są ewentualnie jeszcze jakieś utrudnienia, jeśli są... Emilia Kleszczewska.
1: Czyń honory.
0: Tak? Czyń honory.
2: PRK, Polskie Radio.

0: No to informacja głównie dla tych, którzy przejeżdżają przez Warszawę i przez Gdańsk. No i może zaczniemy od Pomorza. Na trasie S6 cały czas mamy korek na S6 właśnie między Gdynią i Gdańskiem, ale w obu kierunkach. No nie przejedziecie tam na pewno w najbliższym czasie. Prowadzone są prace drogowe na trasie S6, to jedno. No a drugie, że na mapach wyświetla się informacja o zdarzeniu drogowym. Jeżeli jesteście na S6, czy to do Gdyni, czy do Gdańska i stoicie w tym korku, dajcie znać, co się tam dokładnie dzieje. Czekamy na Wasze wiadomości. I jeżeli chcecie objechać właśnie te utrudnienia, nie stać w tym korku o tej późnej porze, no to powtarzam, że można to zrobić trasą S7, czyli przez metropolitalną obwodnicę Trójmiasta. No a Warszawa to bardzo ciasny korek i już praktycznie zator na trasie S8. On jest coraz dłuższy, bo na początku zaczynał się za mostem Grota Roweckiego w trasie do centrum, a teraz już widzimy, że kierowcy zwalniają na wysokości węzła Łabiszyńska, czyli to już, jak sobie teraz liczę, ponad chyba 7 kilometrów, jeszcze sprawdzę dokładniej, tak, już troszeczkę mniej jednak, 5 kilometrów, no ale mimo wszystko dalej to jest gęsty korek, on jest w trasie do Łodzi, także warto zjechać z S8 w najbliższym czasie. No i dosłownie przed chwilą pojawiła się też informacja z autostradowej czwórki, że zakończyły się prace w Chorzowie, w śląskim województwie na 332 kilometrze, gdzie zablokowany przez dłuższy czas był pas w kierunku Katowic, a to po tym, jak dachował samochód osobowy. I jeszcze jednak jedna wiadomość, też dosłownie sprzed chwili mamy wiadomość z drogi krajowej numer 60. No, to jednak niestety złe informacje. 98 kilometr, wypadek. Dwie osoby zostały ranne, a zderzył się samochód osobowy z motocyklem. Czekamy na więcej informacji od służb. Chodzi o województwo mazowieckie na wysokości miejscowości Brzechowo.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No nie bez przyczyny jest piosenka Budki Suflera, Nie wiesz nigdy kobiecie. To było zdecydowanie więcej informacji.
0: No bo przed chwilą drogą jeszcze nie było tej drogi krajowej numer 60. Ona się pojawiła przed chwilą.
2: No dobra.
0: To żeby było więcej muzycznych niż
2: to
0: tych
2: proszę,
0: drogowych.
2: Proszę, teraz 3 tygodnie temu Iza Kowalewska wydała album Zapalenie Uczuć. Opowiadała o nim, była u nas z tą płytą i zostawiła między innymi tytułowe nagranie, żebyśmy je przypominali na antenie Polskiego Radia Kierowców częściej niż tylko wtedy podczas tej wizyty. Iza Kowalewska, Zapalenie Uczuć za 26,5 minuty, 21 w Naluzie, w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

I tak właśnie muzycy country stają się gwiazdami rocka. Hardy w utworze o tym, że obudził się i został gwiazdą rocka. Track Bed w PRK w Polskim Radiu Kierowców był konkretny dosył energii pozytywnej jak najbardziej i kontynuujemy to jak najbardziej w piosence Dżemu też. Za 20 minut godzina 21, trochę przestroga, trochę historyjka o niczym. Paf.

0: prawie że hymn naszej audycji. Na luz, w naluzie. Antek Smykiewicz z płyty, która dopiero co się ukazała 2 tygodnie temu. Antek był z nią jeszcze przed premierą. Od 2 października można kupować Fotografię. Tak się nazywa drugi studyjny album Antka Smykiewicza, z którego słuchaliśmy piosenki. Na luz. Jest dokładnie 20:50, jeśli właśnie wracacie do domu, jesteście w pracy za kółkiem, albo po prostu mimo cen paliwa lubicie wieczorną jazdę.
1: Albo na luzie jedźcie.
0: No tak, tylko że w którymś momencie trzeba jednak wrzucić bieg i podjąć jazdę. W każdym razie mamy dla was świeży przegląd dróg. Najpierw od naszego stałego słuchacza z aplikacji Polskie Radio Kierowców. Cześć PRK, oto najświeższe wiadomości z autostrady A1. Z Torunia do Kutna autostrada jest całkowicie przejezdna, czysta, bezproblemowa. Pozdrawiam szerokości Todę. Dziękujemy Todę, pozdrawiamy ciebie. No i jeszcze kilka faktów teraz od Emilii i zaraz jedziemy dalej z muzyką.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No jest kilka informacji. Już to był dosyć spokojny wieczór. On się skończył, bo mamy wypadek po 20 w Brzechowie na Mazowszu. No właśnie na drodze krajowej numer 60 samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Tam 2 osoby są poszkodowane. Droga jest całkowicie zablokowana. I nie można teraz przejechać do Drobina i do Płocka. Trasa ma być zajęta jeszcze do 22:30.

0: Także z drogi krajowej numer 60 w najbliższym czasie warto zjechać. No i uwaga, kierowcy jadący przez S6 w Pomorskiem i przez S8 w Warszawie, Gdańsk-Osowa. Tam na S6 ustawia się kilkukilometrowy korek w obu kierunkach. Kierowcy zgłaszają też zdarzenie drogowe, także dajcie znać, jeżeli jesteście na trasie S6 22 513 11 11. To nasz numer. No i korek można ominąć, jak zawsze, tą metropolitalną obwodnicą Trójmiasta, czyli trasą S7. Natomiast w Warszawie korek jest na S8, tak jak już mówiłam, od Fortu Bema aż za most Grotaroweckiego i w drugą stronę również. No i ten zator tworzy się dopiero za węzłem, kończy się dopiero za węzłem Łabiszyńska. Tam właśnie już kierowcy zaczynają mocno zdejmować nogę z gazu. No i tutaj zdecydowanie radzimy o tej porze wybrać się w trasę, na przykład przez most Gdański i ominąć trasę S8. To jeszcze jedna dobra informacja z autostradowej czwórki. W Śląskiem zakończyły się prace. Przypominamy, chodzi o Chorzów, o 332 kilometr, gdzie zablokowany był przejazd jednym pasem na trasie w kierunku Katowic.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Lubię takie piosenki, w których jest sens i jest suspens. Od początku, jak się słuchało uważnie, to końcówka bardzo zaskakująca. Piosenki Miłość jak ogień Edyty Bartosiewicz. Jeśli zaś chodzi o temperatury, to w tej chwili najcieplej w Słubicach i w Szczecinie 12,7 stopnia, odczuwalna 13, najzimniej w Zakopanem 3,3 stopnia. To są odpowiednio najcieplejsze miasta i najzimniejsze miasto w Polsce. W tej chwili minęła 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Polskim Radiu Kierowców trwa audycja Na Luzie. Zawsze o pełnej godzinie informujemy Was o tym, w jakich pogodowych warunkach przyjdzie nam przemierzać trasy. Teraz powiem o tym, jak to będzie wyglądało jutro. W dzień zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko na południowym wschodzie miejscami duże, czyli Lubelszczyzna, okolice Rzeszowa i na południu, Podkarpacia. Słabe opady deszczu tam będą się w ciągu dnia jutro pojawiały. W pierwszej części dnia na wschodzie i w centrum kraju mgły ograniczające widzialność poniżej 200 metrów. Temperatura maksymalna jutro od 8 stopni na obszarze podgórskim Karpat, około 13 w centrum, do nawet 19 na zachodzie. Bardzo ciepły dzień jutro nam się szykuje. Przy tym wiatr słaby, na północy miejscami umiarkowany. Będzie wiał z południa i z południowego wschodu, tylko na Roztoczu i na Lubelszczyźnie będzie wiał ze wschodu i będzie na pewno schładzał powietrze w sposób zauważalny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Audycję Na Luzie dzisiaj realizujemy w składzie Maciek Sampolski, wydawca, Macha, Ewelina Dobrzyńska, realizuje.

Czuję program, jest stereo, jest uśmiech, jest dobrze. Emilia Kleszczewska mówi o tym, co na drogach, a ja nazywam się Zbyszek Zegler. Zapraszam bardzo serdecznie, jedźmy razem co najmniej do 22. Teraz z Emilii i jej zespołem Evanescence.

0: 10 minut po 21:00, tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Czas na szybką diagnostykę polskich dróg. Emilia Kleszczewska odpala nasz radiowy skaner drogowy.
1: Będę diagnozować.
0: Tak, i sprawdza, które trasy już są zupełnie przejezdne, a gdzie są jakieś roboty drogowe.
1: Ale chciałabym też leczyć, diagnozować
0: czy
1: i leczyć.
0: Inne utrudnienia. No to
1: no,
0: wiesz.
1: A nie wyleczę korku.
0: Umarł dopiero co Kaszpirowski, możesz przejąć akcję. A najpierw posłuchajmy, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na trasy wyjeżdżamy i może się wyleczy wszystko. Jak tutaj powiemy o tych utrudnieniach, to może za chwilę nam się ta sytuacja poprawi. Chcielibyśmy, żeby tak było na pewno w Warszawie na trasie S8, bo tam jest naprawdę bardzo ciasno. Naprawdę nie wjeżdżajcie na trasę S8, jeżeli chcecie dojechać o tej późnej porze do Warszawy, do centrum, albo planujecie dłuższą jazdę i dłuższą podróż, na przykład do Łodzi, bo no, to się wam nie opłaci. Tam jest naprawdę bardzo duży korek. Lepiej chyba zjechać sobie właśnie na drogę wojewódzką numer 631 i przez inny most przejechać właśnie do centrum. Na pewno nie przez most Grota Roweckiego, bo tam mamy kilkukilometrowy zator. W drugą stronę też jest korek, czyli w trasie do Wyszkowa. To właśnie o Mazowszu i o tym, co się dzieje u nas w stolicy, ale trasa S6 właśnie sprawdzamy, jak wygląda sytuacja po godzinie 21:00.

0: 10 tam, w województwie pomorskim między Gdynią a Gdańskiem. Korek jest już mniejszy. Teraz on ma mniej więcej 2 km. Wcześniej rzeczywiście więcej samochodów ustawiało się w korku do Gdańska, czy dalej w trasie do Torunia, no ale utrudnienia jeszcze cały czas są. No i widzimy, że spore przewężenie trasy jest na autostradowej czwórce za Kryspinowem, czyli na południu w województwie małopolskim. I jeżeli jedziecie na przykład do Tarnowa, czy troszeczkę bliżej w kierunku Bieliczki, to też widzimy, że jest dość ciasno tam, a to głównie ze względu na prowadzone prace drogowe. Na szczęście chyba nic więcej się tam nie dzieje, a dzieje się więcej na pewno na drodze krajowej numer 60. Chodzi o odcinek Drobin-Płock, 98 km, gdzie był wypadek. Dwie osoby zostały ranne po tym, jak samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Tam trasa jest zablokowana w obu kierunkach i uwaga, bo te utrudnienia jeszcze do godziny 22:30.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Harry Styles teraz, już po odejściu z One Direction, z ogromnym powodzeniem kontynuuje karierę solową, no bo jeżeli nagrywa takie piosenki jak ta, no to dziwne by było, gdyby nie odnosił sukcesów. Adore You teraz, Harry Styles w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w audycji Na Luzie.

rany, co ja widzę w aplikacji Polskie Radio Kierowców. Bartłomiej przysłał zdjęcie, jak mówiłem, żebyście sobie zrobili głośniej, żeby fajnej muzyki słuchać. To teraz chyba będę szeptał, bo Bartek, oszalałeś, ma na maksa radio na głośność włączone. Ja mam już na maksa, Bartłomiej napisał. No to teraz ci będzie gruwiło.

0: 21:30, jak ten czas szybko leci w doborowym towarzystwie.
1: No widzisz, przedtem się byłeś zaskoczony, że tak szybko minęło 20 minut, a teraz jesteś zaskoczony, że minęło ile? 6 godzin? 6 godzin.
0: 7,5. No gdzie? Cały program ma 4 godziny.
1: No, ale już się widzieliśmy
0: Emilka, ale trochę. Mija kolejne 20 minut naszej wspólnej podróży, więc pora na drogowy update. Emilia gotowa. Sprawdźmy, które odcinki autostrad, dróg wojewódzkich i krajowych złapały już ten wieczorny
1: luz. Bo to dla mnie 6 godzin, dla ciebie trochę mniej.
0: 3,5 na razie. Ale szczęśliwie czasu nie liczę.
1: Dokładnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Też mi tutaj zawsze bardzo szybko mija czas, ale na pewno wam tak szybko nie mija, bo w korkach to troszeczkę inaczej wygląda. Tam się zdecydowanie wydłuża to stanie. No i rzeczywiście dalej taki problem mamy na trasie S8 w obu kierunkach. Sytuacja się nie zmienia. Dokładniej za Fortem Bema kierowcy zdejmują nogę z gazu i tak jest do mostu Grota Roweckiego w, tak jak już mówiłam, obu kierunkach, czyli w trasie do Białegostoku i do Łodzi. To centralna Polska i jeszcze trasy południowe. Na pewno trzeba wymienić cały czas autostradową czwórkę, czyli obwodnicę Krakowa, gdzie wolniej jedziecie od mniej więcej węzła Tyniec do

0: węzła Kraków Południe, czyli w trasie do Tarnowa. I to tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o te główne trasy. Mamy dobrą wiadomość z trasy S6. Tam zakończyły się już prace służb. Cały czas trwają te remontowe, ale korek jest niewielki. On ma mniej więcej kilometr, także już z siódemką nie trzeba jechać. Żeby objechać ten korek, możecie spokojnie kontynuować trasę S6. No a jeżeli chodzi o komunikaty od służb, to przypominamy, że na drodze krajowej numer 60 w Brzechowie na Mazowszu na 98 kilometrze był wypadek. Tam dwie osoby zostały ranne i od 20:30 jesteście prowadzeni właśnie przez służby, bo tam droga zablokowana jest w obu kierunkach. A przypomnę, zderzył się samochód osobowy z motocyklem. To jeszcze jedna wiadomość z województwa śląskiego. Zakorkowana jest trasa na odcinku Piasek-Kobiór, gdzie samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. Wiemy, że zablokowany jest jeden pas w kierunku Tychów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: W aplikacji Polskie Radio Kierowców Krzysiek nam przysłał pylon grozy z komentarzem: o matko, diesel znowu 8 zł. No tak, no dzisiaj 8 zł i parę groszy, jutro 8 zł, dzisiaj 8 i 5 groszy może maksymalnie kosztować, jutro 8 i 3 grosze. No, może będzie taniej jakoś po weekendzie. Na razie ten CPN tak działa, że mamy benzynę 95, prawie po 7, 6,95 jutro, a dzisiaj nawet 7,2, 7,3 grosze, 98 już 7,76, no a diesel 8,3 grosze jutro.

rzecz, która dobrze na mnie leży, to ty, twierdzi Bryan Adams. 30 lat temu taki tekst był politycznie poprawny. Mógł nawet być tytułem piosenki. The only thing that looks good on me is you. Za 20 minut będzie godzina 22. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja na luzie.

0: W aplikacji Polskie Rady Kierowców i taki wpis nostalgiczny się pojawił. A ja pamiętam lata temu, jak z kolegą wybierałem się nad Solinę Junakiem i liczyliśmy, ile możemy przejechać za zaoszczędzone pieniądze, a braliśmy pod uwagę, że paliwo może kosztować nawet 50 groszy. To i tak objedziemy tam i z powrotem. Wszystkiego dobrego z okazji 6 urodzin. Pozdrawia Gduk albo Gdak, bo Screw na południowy wschód od Chester i na północny zachód od Stoke-on-Trent, więc pewnie Gdak się czyta. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy, no bez was by nie było nas, więc te życzenia są bardzo miłe.
1: Ale dziękujemy, że pamiętacie tak, o urodzinach też tak, naszych.
0: Tak, tak, jutro rzeczywiście 6 urodziny. A zegary odliczają czas do końca dzisiejszej audycji na luzie. My odhaczamy kolejne kilometry coraz bardziej przejezdnych tras. Dokładnie 21:50, więc czas na ekspresowy meldunek z dróg i zaraz wracamy do muzyki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Chociaż na koniec dnia wolałabym taki scenariusz, w którym mówię, że nic się nie dzieje na trasach, no ale niestety trochę to wygląda inaczej, bo jest dość sporo utrudnień przed 22. Mamy wiadomości z drogi krajowej numer 1. Wiemy, że to jednak jest wypadek. Chodzi o Śląsk i miejscowość Piasek na 578 kilometrze, gdzie jedna osoba jest poszkodowana po tym, jak po 21 samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. No i już od jakiegoś czasu prowadzeni jesteście tylko jednym pasem w kierunku Tychów, bo drugi pas jest zablokowany. No i jeszcze jedna droga krajowa, numer 60 na Mazowszu w Brzechowie, czyli między Drobinem i Płockiem na 98 kilometrze. Już od ponad 2 godzin, jak dobrze liczę, pracują służby. Tam samochód osobowy zderzył się z motocyklem. No i niestety też są osoby ranne. Akurat tam na drodze krajowej numer 60 to 2 osoby, więc na miejscu też działają służby i droga zablokowana jest w obu kierunkach. To te informacje od służb, ale na mapach cały czas tutaj na czerwono, na pomarańczowo, na żółto świeci nam się trasa S8. Chodzi o Warszawę oczywiście, gdzie już się powtarzam od dawna, że tam mamy zator. Nic się nie zmienia, także na S8 po prostu nie wjeżdżajcie w najbliższym czasie, jeżeli planujecie przejazd do centrum miasta albo wybieracie się na przykład do Wołomina czy dalej w kierunku Białegostoku. Korek ma ponad 5 kilometrów, tak jak mówiłam, on jest w obu kierunkach. Zaczyna się za węzłem Łabiszyńska, a dokładniej za samym też mostem Grota Roweckiego. No i on jest mniej więcej do Fortuny.

0: portu Bema. Cały czas czekamy na Wasze wiadomości, ponieważ czeka nas jeszcze raport drogowy w radiowej jedynce i oczywiście możecie słać te wiadomości pod numer telefonu 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niespełna 8 minut pozostaje do godziny 22. Dzisiejsze na luzie przygotowywaliśmy i realizowaliśmy w składzie Maciek Sampolski, Polska Wschodnia, Ewelina Dobrzyńska, Horns Up, Polska Północna, Emilia Kleszczewska, Centralna, Zbyszek Zegler. Dziękuję bardzo, jedźcie bezpiecznie, do usłyszenia.

nigdy policja nie będzie taka uprzejma, nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna, nigdy nie będzie takiego lata. Papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt, nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić.

nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań.

jak teraz. Nad horyzontem błyska się i słychać szczęk żelaza.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

okej. Jakim cudem wczoraj wszystko było źle, a dzisiaj wszystko jest okej. Mam dość robienia tego, co mi każą, chcę w końcu robić to, co chcę.

0: czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Mama tuju. I ten prstinek, co mi dał na památku na ty dny a noci.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdą.

Mam tu ciebie taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.